0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Perfecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
4: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Tradycyjnie o tej porze, inaczej być nie może, Bartosz Skonieczny, portal LMPL.
5: Witam, dzień dobry.
4: I audycja Retroprasówka, a więc zaglądamy do gazet, które już strony mają pożółkłe, często nawet są zupełnie czarno-białe, to zwłaszcza te z lat 80. No a na pewno wszystkie mają kilkadziesiąt lat. I dzisiaj w czasie przeniesiemy się o lat 42 do 1984 roku, a także o lat 29, czyli do
5: 97.
4: Brawo!
5: Jednak 90% z matematyki na maturze.
4: Zdawałeś maturę.
5: Zrobiło swoje. No.
4: A ja nie musiałem zdawać w ogóle.
5: Ja musiałem, tak.
4: Ja byłem z tych roczników, co jeszcze matematyka nie była obowiązkowa, nawet ta podstawowa.
5: U nas było.
4: Kumej, ucieszę wielkie. Tak, tak to było. Opowiadałem ci kiedyś, jak na trójkę zdawałem z matematyki, żeby mieć trójkę na świadectwie maturalnym.
5: Nie, chyba nie.
4: Pani dała mi zadanie, ja mówię, no, wie pani co, no, nie bardzo, nie? Jakby pani jeszcze jedno dała, dała to drugie i znowu się sytuacja ponowiła, znowu ją poprosiłem, spojrzała tak na mnie i mówi... Masz, dzieciok, tą truje, idź stąd. Także pozdrawiam panią od matematyki, która mnie uczyła w pierwszym liceum. Nie będę tutaj nazwiskami rzucał, ale być może mnie jeszcze pamięta. No, chociaż pewnie trudno z tym, bo uczniów kilkuset, jeżeli nie kilka tysięcy pewnie przez takiego nauczyciela.
5: Tak, czyli nie zapisałeś w sposób wyjątkowo negatywny, ewentualnie w sposób wyjątkowo pozytywny, to...
4: Ani jeden, ani drugi.
5: No, to może ciężko być rzeczywiście.
4: Ani jeden, ani drugi. Faktycznie na matematyce byłem takim uczniem dość neutralnie bezbarwnym.
5: Tak trzeba na matematyce właśnie.
4: Chyba, że tak. No dobrze, 84 rok, no i tutaj przenosimy się na twoje ukochane za to, że bo tam mieszkasz, tak. I dobrze się wypowiadasz na temat swojego siedla.
5: Tak.
4: Po wielokroć.
5: Mniej na temat spółdzielni, prawda? Ale, szczególnie zimą, ale tak, samo osiedle bardzo ładne.
4: No i proszę, moim zdaniem taka rubryka w 84 roku, wznosząc nowe osiedla, budowlani w pierwszej kolejności stawiają budynki mieszkalne, a dopiero w dalszym etapie obiekty towarzyszące, w tym zaplecze handlowo-usługowe. Czy z podobnym zjawiskiem spotykamy się na największym placu budowy w województwie? Osiedlu Zatorze w Koninie. Jak rozwój sieci handlowo-usługowej na wspomnianym osiedlu oceniają jego mieszkańcy? Pani Elżbieta,
5: która mieszkała wtedy na ulicy Karłowicza, musi irytować, że na tak dużym osiedlu jest tylko jeden sklep spożywczy z prawdziwego zdarzenia, a w nim jedyne w tej części miasta stanowisko mięsne, w którym zaopatrują się prawie wszyscy mieszkańcy Zatorza. Trudno w przypadku tego osiedla mówić o sieci usługowej. Jest tylko Szewc i Magiel. A gdzie fryzjer, kosmetyczka, krawiectwo ogólne, pralnia, bar mleczny? Brakuje automatów telefonicznych z możliwością połączeń międzymiastowych, trudno też cokolwiek kupić z odzieży dla dorosłych. O ubóstwie sieci handlowej w tej najnowszej dzielnicy Konina świadczy fakt, iż w poniedziałek po południu, gdy oba sklepy spożywcze są pozamykane, nie można zaopatrzyć się nawet podstawowe produkty.
4: No proszę, pan Jan z ulicy Chopina. Z zakupów w stodole jestem zadowolony. Do tego sklepu mam najbliżej i mleko, pieczywo oraz nabiał otrzymuję bez kłopotów. Nie odczuwam też braku usług, bo Szewc jest, krawiec też, podobnie Magiel, a trudno wymagać, aby zaraz było wszystko. Potrzebny jest natomiast punkt z napojami chłodzącymi. Przydałaby się piwiarnia i restauracja. Wiadomo, facet to...
5: Musi się.
4: Z lat 80.
5: Tak, ale to co mnie zastanowiło, to, że pan Jan mówi o stodole, a stodola to mi się kojarzyła z piątym osiedlem zawsze.
4: No właśnie.
5: Czy to była sieć, tak się nazywała, sieć tych sklepów?
4: Ja myślę, może to była też stodoła na Zatorzu kiedyś.
5: Bo ja to, ale trzeba to stodoła się chyba na piątym to mówiłem tak, bo tak wyglądała, a nie chyba tak się nazywało.
4: Właśnie chyba też, nie wiem, czy się tak nie nazywało.
5: No.
4: Właśnie tak, chyba aha, taką nazwę miał ten sklep.
5: Może.
4: Nie możemy o nim mówić oczywiście, bo dziś nie istnieje. Być może sklep o takiej samej nazwie był na Zatorzu. Możemy to sprawdzić. Pani Krystyna.
5: Pani Krystyna, też z ulicy Karłowicza. Najważniejsze zakupy poza podstawowymi produktami typu chleb, masło, mleko robię w Starym Koninie, gdzie sklepów dużo, jeden obok drugiego i nie muszę się tak nabiegać. Na zatorzu punkty handlowe są za daleko od siebie i na dodatek pochowane po piwnicach. Szkoda czasu na ich poszukiwanie, skoro tak po odzież, buty czy artykuły gospodarstwa domowego trzeba jeździć do innych części miasta, gdzie nawet jeżeli są kolejki, to jednak sprawniejsza obsługa klientów.
4: No to wygoda była, bo mieszkałeś na zatorzu, chciałeś zrobić zakupy, no to hop, raz, dwa do Staraka
5: i już.
4: Pyk, zrobiłeś zakupy
5: autobusikiem,
4: z powrotem do domu, to faktycznie.
5: Ciekawe, bo teraz na Staraku to raczej, no może w ostatnich latach ta oferta handlowa jest szersza, bo tam się pobudowało trochę.
4: Na marketów przede wszystkim.
5: Tak, tak, ale na samej, powiedzmy, Starówce to sklepów raczej się zamykają sklepy niż otwierają.
4: Ale są tam sklepy spożywcze. Ja kiedyś mieszkałem przez rok, ponad rok, półtora roku na Placu Wolności i były te sklepy takie.
5: Tak, ale takie małe, usługowe.
4: No tak, małe spożywcze, a usługowe, no też.
5: No, ale już tak raczej tak podupadają, raczej się mówi o tym, nie? Niż się rozwijają.
4: No pewnie tak.
5: Bo tam jednak konkurencja właśnie z tych dużych marketów wycina.
4: Wielkopowierzchniowe, jak tak, wszędzie. No. Pan Jerzy. Także ulica Chopina. Poza jednym dużym sklepem spożywczym pozostałe punkty handlowe są zakamuflowane i pochowane w piwnicach, a przy słabej informacji trudno cokolwiek znaleźć. Gdybym musiał korzystać z usług szewca, to naprawdę nie wiem, gdzie go szukać. Potrzebny jest kompleks obiektów handlowych oraz centrum skupiające większą ilość różnorodnych usług. Coraz bardziej odczuwa się brak sklepów specjalistycznych.
5: Pani Zofia z ulicy Wieniawskiego. Zakupy na zatorzu robię sporadycznie. Pracuję na 5 osiedlu i idąc pieszo mam po drodze wystarczającą ilość sklepów. Tu, gdzie mieszkam, najgorzej jest w niedzielę. A przecież zdarza się, iż wyskoczy jakiś pilny i niespodziewany zakup pieczywa, nabiału czy warzyw. Na oficjalnych spotkaniach z władzami miasta mówiono nam, że sklepów będzie przybywać, ale w piwnicach. Dla mnie śmieszne jest takie krążenie od budynku do budynku i sprawdzanie, jakie punkty handlowe w nim egzystują.
4: To jeszcze pani Grażyna i pani Wiesława. Grażyna i Wiesława Sils. Nazwisko nie przeczytałem całego, ale odmienione jest w formie męskiej.
5: Tak, może jakaś literówka może jakaś.
4: To mnie tak zastanowiło, mimo może dwie panie. Ulica Kurpińskiego.
5: Może pan Wiesław miał być,
4: a nie. A może pan Wiesław powinien być i wtedy byłoby faktycznie, że małżeństwo. Obowiązkowo powinna być poczta, brakuje też telefonów, bo tych zdewastowanych na klatkach schodowych nie ma co brać pod uwagę. A jaka jest sieć handlowa i usługowa, to już chyba panu mówili inni. No, czyli było średnio.
5: No, na to wygląda. Ciekawe, że właśnie w tych piwnicach tyle punktów lokowano.
4: No, ale kiedyś były, tak.
5: Tak, to były raz, a jak skoro nie było...
4: To na wszystkich osiedlach tak były, tak. Po tych piwnicach. Pamiętam jeszcze w latach 90. te magle, jakieś krawcowe.
5: Kluczy. Pamiętam na Zakole, jak mieszkałem.
4: Fryzjerzy byli po piwnicach, tak. Przecież. Tak było jeszcze w latach 90., jeszcze pewnie w 2000 latach też tak było. No i taka sytuacja zmieniła się, proszę pana, na zatorzu. Dzisiaj jest lepiej, tak?
5: No, nawet w ostatnich latach dosłownie to tam sklepów powstaje jak rosną, jak grzyby po deszczu. Jeden na drugim prawie, że.
4: Czyli jest gdzie zakupy robić na zatorzu w roku 2026. Wracamy do 1984. No i właśnie najczęściej mówimy o tym, jacy to źli są urzędnicy i jak źle zostali potraktowani petenci, a tutaj jest tekst, który pozwala spojrzeć na te relacje zupełnie z drugiej strony. Może ja powiększę trochę, żeby było wygodniej czytać. Proszę bardzo, zaczynasz.
5: Nie deptać urzędników. W środkach masowego przekazu ukazuje się wiele publikacji na temat niewłaściwego, a nawet aroganckiego odnoszenia się urzędników do obywateli. Nie ma natomiast niestety zupełnie mowy o odwrotnej stronie medalu. Spróbuję więc trochę odczarować stereotyp pod wszystko mówiącym tytułem Uwaga, zły urzędnik. Posłużę się na początek przykładem dość modelowego zdarzenia.
4: W marcu do urzędu gminy w Babiaku przychodzi starszy człowiek ze skargą, że w zlewni mleka nie chcą wydać przysługującego mu masła. Zdesperowany senior żąda, żeby urząd gminy wydał mu zlecenie nakazujące wydanie tłuszczu. Kierownik, wysłuchawszy zażalenia, natychmiast wysyła urzędniczkę, przerywając jej pracę celem zbadania sprawy. Po wielu perturbacjach i stracie 2 godzin dowiadujemy się wreszcie wszyscy, że rozeźlony już wówczas kompletnie interesant nie miał najmniejszych podstaw do protestów i żądania interwencji. Wysłuchawszy wyjaśnienia, starszy człowiek odesłał nas niemal do wszystkich diabłów i narzekając na urzędasów, w cudzysłowie, wyszedł, pożegnało go milczenie, no bo petent nasz pan.
5: Wypadki podobne do opisanego nie są nagminne, ale nie należą też do rzadkości. W swojej praktyce spotkałem się z kilkoma metodami na urzędnika. Bywają interesanci, którzy zanim zreferują sprawę, najpierw dobitnie podkreślą swoją ważność i wyjątkowość, a potem raptownie podnoszą głos. Wychodzą widocznie z założenia, że jak się nie puści gromów i nie przestraszy danego urzędnika, to nic się nie załatwi. Innym instrumentem są łapówki. Petent uważa, że wachlując się przed nosem urzędasa banknotem na przykład 20-złotowym, trzyma w dłoni różdżkę czarodziejską. Nie chce zdawać sobie sprawy, że upokarza, że narzekając na przekupność gryzi piórków, sam podtrzymuje proceder z rączki do rączki. Nie zawsze też zdaje egzamin, miły uśmiech urzędnika, ponieważ można usłyszeć czasem coś w rodzaju: czego szczerzysz zęby, co ci tak wesoło?
4: Przypomina mi się, jak w powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy czarnoskóry Kali mawiał: co innego jak Kali ukraść krowy, a co innego jak Kalemu ktoś ukraść krowy. Ale przecież nie żyjemy w plemieniu Wahima. Szczycimy się tym, że Polska pod względem wykształcenia obywateli zajmuje jedno z czołowych miejsc w świecie. Niech ten wskaźnik znajdzie też odbicie w poziomie kultury osobistej, pisał w 1984 roku Andrzej Rosiński. Zaźliłeś się kiedyś na urzędnika?
6: Chyba nie. Raczej miałem takie dość pozytywne doświadczenia. Czasem nawet, pamiętam, dowód wyrabiałem po terminie całkiem niedawno i panie były takie mimo wszystko pomocne. Sam sobie zdjęcie na przykład zrobiłem, też tam to zdjęcie tak nie do końca było, spełniało standardy, ale i tak przyjęła pani, trochę tam pokręciła nosem, ale ja raczej mam takie pozytywne doświadczenia z urzędem. Choć też dużo ich nie mam. Nie jestem człowiekiem, nie prowadzę jakiegoś biznesu, żebym tam bywał co tydzień na przykład, jak niektórzy.
4: Ja raczej też mam pozytywne i bardzo fajne nawet. I to w takich urzędach, w których pamiętam, jak byłem dzieckiem, czasem mnie ojciec zabierał i byłem świadkiem takich sytuacji, że już teraz ciężko mi to tak naprawdę ocenić, kogo była wina, czy mojego ojca, czy pani, ale byłem świadkiem jakichś takich sprzeczek, kłótni w urzędach, więc jak potem sam zacząłem jako dorosły załatwiać sprawy urzędowe, trochę się tego bałem, ale czasy się jednak zdążyły mocno zmienić.
6: Wydaje mi się też, że jakby większy jest nacisk wśród urzędników, żeby właśnie tą kulturę zachowywać, nawet jak klienci są czasem poddenerwowani, ale też chyba świadomość ludzi trochę większa, że ta praca, nie zawsze jakby decyzje należą do urzędnika, po prostu takie jest prawo i on musi je wyegzekwować. I nic na to nie poradzi.
4: No i tutaj mamy taką następną rubryczkę, gdzie, proszę ja ciebie, jak się coś przeskrobało, to się stawało przed kolegium rejonowym do spraw wykroczeń. No i nie dość, że było się ukaranym grzywną na przykład, to jeszcze w gazecie był opis tego z imienia i nazwiska, co panie przeskrobałeś. No i tutaj pan Andrzej, nie, przepraszam, ukarało panią Jadwigę, córkę Andrzeja, tak jest napisane. No i co się stało takiego? Została ukarana za to, że w dniu w 1984 roku, nie wdajemy się w szczegóły, nie posiadając zezwolenia, sprzedała po zawyżonych cenach dwie butelki napoju
6: alkoholowego
4: panu Michałowi, pobierając od niego kwotę 1600 zł, czyli po 800 zł za butelkę.
6: Tak. I dostała grzywnę 20 tysięcy.
4: I napisano o niej w gazecie. A tutaj na przykład pan Józef został ukarany za to, że w Dąbiu, będąc w stanie po użyciu alkoholu, zakłócił spokój i porządek publiczny w ten sposób, że bił wychodzących z restauracji Wielkopolska konsumentów i czynem swym wywołał zbiegowisko około 80 osób.
6: No to już niezła tam rozruba musiała być.
4: Czyli co następny wychodził, to dostawał w łeb. Czekał, aż pytanie, kolejna osoba wyjdzie.
6: Pytanie, czy tych 80 to było tych pobitych i dopiero się po tym 80 tak zebrali do kupy, czy ktoś tam jeszcze się pojawił?
4: Pan Leczek, ale pewnie chodziło o Leszka, bo
6: tak, tutaj, bo wyżej też jest, że...
4: A, jest Leszek, tak. Błąd drukarski. No to proszę bardzo, to teraz ty.
6: Tak, ukarano go grzywną w wysokości 20 tysięcy złotych i za to, że około godziny 20:30 w zajeździe pocztowym w Kościelcu też był pod działaniem alkoholu, zakłócił porządek publiczny w ten sposób, że zaczepiał konsumentów, personel lokalu, a następnie wywołał bójkę z panem Romanem.
4: No i chciej, nie chciej, zostałeś zaatakowany przez takiego Leszka. Potem pewnie się broniłeś i chciej, nie byłeś winny, ale o tobie w gazecie napisali.
6: Tak, no. Może wiesz, może następny...
4: Z imienia i nazwiska.
6: Może następny już jest od panu Romanu, który tam...
4: A może pan Roman też pociągnął
6: pan
4: temat.
6: Romanie, no.
4: Ale nie, następny jest pan Andrzej z Konina. I co ten pan Andrzej zrobił w 1984 roku? Też oczywiście trzeźwy nie był. I używał donośnym używał tak donośnym głosem słów wulgarnych w stosunku do personelu, jak i do kierownika lokalu, czemu przysłuchiwali się konsumenci lokalu, którzy to byli tym faktem oburzeni. Dokładny opis mamy. My oburzeni nie jesteśmy. Wy też, mam nadzieję, tym, że przed nami krótka przerwa, a po tej przerwie wracamy do retroprasówki w Meloradiu. Pozostańcie z nami.
0: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
4: Tak, w przerwie się pośmialiśmy, tak jakbyśmy w trakcie audycji się nie śmiali w ogóle. Ale powracamy zupełnie na poważnie, może przez chwilę utrzymamy ton powagi. 84 rok w retroprasówce. Dzisiaj przeglądy konińskie z tego roku czytamy i przechodzimy do działu, który nazywa się wdzięcznie Odkrywka. To taki dział relacjonujący ciekawe wydarzenia w naszym regionie, w naszym mieście z przymrużeniem oka. Domyślamy się, że autorstwa te tekściki są Mirosława Jurgielewicza, bo są podpisane Mir.
6: Tak, co najmniej jeden, bo ten pierwszy chyba.
4: W końcu musimy go o to zapytać.
6: S się podpisał. Nie, no Mir to na pewno.
4: No, to raczej tak, tak sądzę. Pułapka. I tutaj też nazwa sklepu na początku, możemy wymienić jego nazwę, bo całkiem niedawno się zamknął, a był w pewien sposób sklepem zupełnie legendarnym.
6: No, taki kultowy właśnie. Dom Dziecka jest sklepem, który bardzo często odwiedzają mieszkańcy stolicy województwa. Na okrągło panuje w nim tłok. W celu jego wyeliminowania zastawiono jednak kilka pułapek na klientów. Są nimi ostre, pozostałe po historycznych już dziś półkach do podtrzymywania ciężkich siatek z zakupami bolce, które skutecznie kaleczą nogi przede wszystkim pań poniżej kolana. Chyba, że chodzi tu o nowy rodzaj świadczeń dla publiki. Reanimacja na miejscu.
4: No, dałaby... Ciekawa sprawa, ja tego nie pamiętam, oczywiście pewnie dlatego, że było o tym pisane 2 lata przed moimi urodzinami, w sensie urodzeniem w zasadzie, nie urodzinami, ale oczywiście to miejsce pamiętam. Chadzałeś tam?
6: Tak, tak, tak, często pamiętam, kiedyś kupowaliśmy tam sukienkę dla mojej siostry na jakieś wesele, jechaliśmy, chyba pierwsze w życiu wesele, na którym byłem, i pamiętam też, jak już byłem w podstawówce, były takie bardzo popularne klocki, takie roboty były, budowało się, no i wszyscy koledzy mnie też strasznie chcieli mieć i pojechaliśmy z mamą, miałem na drugą zmianę, bo chodziłem do trójki i tam była zmianowa. I na drugą zmianę miałem. Od rana pojechałem z mamą autobusem właśnie do domu dziecka, bo chyba tylko tam te klocki były. No i przyjechałem do szkoły i wszyscy w świetlicy składaliśmy te klocki tak na szybko, bo już się zaraz lekcje miały zaczynać. To była pierwsza, jak się na lekcję spóźniłem, no bo nie zdążyliśmy i musieliśmy skończyć składać, dopiero poszliśmy na lekcję.
4: To ci dopiero. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem w latach 90. I tam to jeszcze był taki tradycyjny układ, że było wszystko za ladą i na ścianach za ladą były te półki. Tam była masa takich ultra, jak na tamte czasy, nowoczesnych zabawek. No dzisiaj byśmy powiedzieli, że po prostu to na plastiku, ale one były takie piękne i no były takie drogie, że właśnie tak pozostawało nam w zasadzie tam pójść i na nie sobie popatrzeć.
6: No, to tak.
4: Tak, z takim wspomnieniem. A po drugiej stronie vis-a-vis były też takie materiały, pamiętam, pasmanteryjne w tym domu
6: chyba
4: dziecka.
6: Chyba tak, no. Ja pamiętam już, jak już, nie wiem, czy tak wtedy było, ale że to właśnie tak były te zabawki tam za ladą, a na środku były właśnie te stojaki z różnymi ubraniami.
4: Tak,
6: właśnie się chodziło i też można było coś wybrać do siebie.
4: Kultowy sklep, od kilku lat już nieistniejący, w domu dziecka, mówimy na Alejach 1 Maja. No a tutaj mamy list od czytelnika. Redaktorzy R.J. Łoszyński i J. Wiśniewski dużo trudu i inwencji włożyli, dokumentując prywatne życie artystów występujących w konińskich derbach. Wypytali pokojowe kelnerki, jak to spał, co jadł, ile jadł i pił, kogo szczypał i co mu było widać przy jedzeniu. Takie rzeczy były. Ani to ciekawe, ani wesołe, raczej smutne. Rodzi niepotrzebną sensację. Kulturalni gospodarze przemilczają podobne uchybienia gości, skądinąd gorąco witanych. Natomiast każdego znanego gościa należy napiętnować z imienia i nazwiska za chuligańskie ekscesy. I tu zabrakło inwencji, czytaj, odwagi wyżej wymienionym redaktorom. Jeżeli podane fakty o ekscesach byłego sportowca nie były zasłyszane na zasadzie jedna pani, drugiej pani, a rzeczywiście zaistniałe, to zupełnie nie rozumiem powściągliwości redaktorów. Czyżby argumenty owego sportowca przemówiły redaktorom do rozsądku? Nie na miejscu w tym kontekście wydają się być insynuacje, i to złośliwe, pod adresem prokuratury. Przykre jest stwierdzenie, cytuję, Z podobnych burt jest znany w całym kraju, a mimo to do tej pory noga mu się nie powinęła. Jak to rozumieć? Gdzie my żyjemy? Czy publikacja w PK ma służyć domysłom, plotce, pomówieniu, budzić sensacje, tworzyć wątpliwości i apatię? Wszakże Przegląd Koniński to rzetelne, konkretne pismo, a nie sensacyjna popołudniówka. A może w co wierzę, noga chuliganowi powinie się właśnie w Koninie, na Boga. Kto to jest? Wzór dla młodzieży. Ordynarnym chuliganem, do tego anonimowy w poważnej prasie. Prawo prasowe nie chroni anonimowości osób popełniających czyny godne napiętnowania społecznego. Takie postawienie sprawy wyrządza krzywdę w odczuciu ludzi, a nawet tym, którzy rzekomo chronią owego wyczynowca. Niedomówienia tworzą plotkę i mity z minionej epoki, dzisiaj nikomu niepotrzebne. Łączę pozdrowienia z nadzieją. Pan Zbigniew z ulicy Okulnej. Słyszałeś tę historię?
6: Nie.
4: O Władysławie Komarze to jest tekst.
6: Nie słyszę, to pierwszy raz.
4: Kojarzysz takiego sportowca?
6: Tak, no.
4: Tak, i on miał podczas, to mi już ojciec opowiadał, jak byłem dzieckiem, jak kiedyś tam się Komar pojawiał w telewizji, jeszcze żył, no bo potem zginął w wypadku samochodowym. Miał ponoć nawet pobić jakąś kobietę w lokalu, nie wiem którym, czy tutaj gdzieś koło nas, koło kadeku. No. Czy jakoś agresywnie zachować się w stosunku do kobiety.
6: Przy okazji, jak rozumiem, jakieś tutaj... występów, tak?
4: No, czy imprezy po występie po prostu. Jakieś takie gdzieś tam wieczorem. Także taką słyszałem historię na jego temat już lata temu. No i wydaje mi się, że ten tekst, no bo jest byłego sportowca i tak dalej, wybryk chuligański. Chociaż i w liście czytelnika nazwisko nie pada, co ciekawe.
6: Tak.
4: Nikt o tym nie napisał, a potem jak jest list, no to też jest taki na domysły.
6: Trochę tak.
4: A może padło w liście, tylko nie zostało to nazwisko wydrukowane.
6: Możliwe. Chociaż sam list został wydrukowany, ciekawe, a się pojawiają sobie pewne zarzuty pod kątem, pod adresem dziennikarzy Przeglądu.
4: Tak, tak.
6: Mimo
4: tak.
6: tego został wydrukowany, tam potem jeszcze była odpowiedź.
4: No, może redaktorzy poniekąd... nie mogli po prostu napisać, bo mieli prikaz z góry.
6: Na przykład, albo nie potwierdzili do końca jakby,
4: no może tak.
6: bo to wiadomo, że czasem plotki krążą, ale no, rolą dziennikarza jest się potwierdzić. Może po prostu nie udało im się potwierdzić tego. Ale fakt, że list powstał, no i w sumie ten list trochę potwierdza tą, jeśli mówi, że taka opowieść krążyła, no to jest krążyła. Jakieś potwierdzenie właśnie, że coś takiego zaistniało.
4: Okej, okay, no to teraz to takie nie było aż takie wesołe, bardzo smutne, więc odkrywkę, żeby zrobić przeciwwagę i przeczytaj tekścik Mirosław Jurgielewicz, Pingwin.
6: Pingwin to bardzo ładne zwierzę i czego na pewno nie lubi, to wszelkiego rodzaju śmieci. Na przekór temu ktoś wymyślił, że właśnie postać sympatycznego eleganta najbardziej się nadaje na pojemniki kosze. Nie mamy zastrzeżeń co do estetycznego wyglądu. Nasz niesmak budzi jednak to, że pingwiny z rozwartymi dziobami muszą stać długo w oczekiwaniu na to, aż je ktoś opróżni. A gdzie działacze Towarzystwa Ochrony Zwierząt?
4: Pamiętasz te pingwiny, śmietniki takie?
6: Nie.
4: Nie kojarzysz już, nie. To ja się chyba załapałem, tak spróbuję ci teraz wygooglać. Pingwin, śmietnik, takie były w PRL-u. I ja je pamiętam i one, o jest. I one, jak nie, dla mnie, pamiętam. Dla dziecka, to one były mega spoko, bo fajne, nie? No takie tak. pingwinki, do dzioba im się wrzucało śmieci. Nie wiem, jak się opróżniało ten śmietnik, tutaj różne domysły. Dzisiaj snuliśmy w bibliotece. Aha, ja właśnie miałem taki domysł, że z tyłu na dole się
6: naturalno.
4: Go otwiera. I tu zdjęcie nam potwierdza, że wrzuca się do dzioba, a z tyłu na dole wypada. Ja mam bardzo pozytywne wspomnienia, bo jako dziecko bardzo mi się one podobały, aczkolwiek tak jak tu na tym zdjęciu państwo nie widzą, ale właśnie one potem były takie niemalowane, zardzewiałe i ostatecznie zostały zdemontowane, pewnie jeszcze w pierwszej połowie lat 90., ale ja osobiście takim sentymentem dziecięcym te pingwiny, śmietniki darzę. No i tutaj dowiadujemy się, że pojawiły się w Koninie w 1984 roku. Co długo nie stały.
6: No tak, no bo ja już urodzony na początku lat 90., no to już potem nie pamiętam, a niektóre elementy z PRL-u gdzieś tam przetrwały jeszcze do lat 90.
4: I następny tekścik w odkrywce. Hyde Park to nazwa zielonych terenów należących do królowej w Londynie. Słyną one z tego, że stojąc na skrzynce można mówić i robić wszystko, co się komu podoba. Ma taki park również Konin. Co prawda nie są to tereny królewskie, a należą do miasta, ale też wszyscy robią co chcą. Ostatnio na przykład z okien redakcji obserwujemy niemal codziennie i to już od samego rana grupy pijanych wielbicieli, w cudzysłowie bełta, którzy nie krępując się ani dobrymi zwyczajami, ani tym bardziej ustawami i przepisami porządkowymi na przemian, piją, załatwiają potrzeby fizjologiczne, zwracają i ktoś mnie twierdzić, że z wolnością u nas krucho. Wiesz, o które miejsce chodzi?
6: Tutaj obok.
4: Tutaj,
6: chyba
4: tak,
6: nas.
4: Bo radio teraz jest w tym samym miejscu, kiedy w latach 80., gdzie w latach 80. mieścił się Przegląd Koniński. I w tej materii się nic nie zmieniło.
6: Tak, właśnie chciałem powiedzieć.
4: Sekcja szachowa, bo są takie stoliki do szachów i tam mało kto gra w szachy, natomiast no, my mówimy, że tam sekcja szachowa jednak działa bardzo prężnie, zwłaszcza w tymi cieplejszymi miesiącami.
6: To prawda, no właśnie chciałem powiedzieć, że nic się w kwestii pijanych wielbicieli bełta w Koninie nie zmieniło, bo cały czas tutaj urzędują.
4: Czy myślę, że to są już inni zawodnicy, inne pokolenie zawodnicze.
6: Kolejne, tak, to już może i nawet pokolenia na pokolenie przekazywane.
4: Tak, albo jeszcze dalsze.
6: Doświadczenia.
4: No tak. Zatem idziemy dalej. Odkrywka w kolejnym numerze. No i tutaj może... A jak już jesteśmy geograficznie tutaj w okolicach Placu Niepodległości, niegdyś Placu PZPR, to też sytuacja, czy rzecz, która wydarzyła się, miała miejsce, tak oficjalnie powiem, dokładnie tutaj. To ty teraz przeczytaj.
6: Stoi obok redakcji.
4: A nie, bo ty już czytałeś, to teraz ja.
6: Nie, ty czytasz.
4: Ja czytałem, no to teraz
6: wielbicieli bełtów.
4: Okay.
6: Stoi obok redakcji chyba jedyny zegar słoneczny w mieście. Nie chodzi. I to nie dlatego, że nie ma słońca. Powodem stały się wyczyny wandali rodzimego chowu, którzy oberwali mu najpierw tak zwaną wskazówkę, a później zaczęli dobierać się do reszty. Może jednak uda się znaleźć w województwie chociaż jednego kowala precyzyjnego.
4: Kojarzysz ten zegar słoneczny?
6: Nie, chyba nie.
4: Tutaj stał, zaraz przy budynku.
6: Nie. Ja tu rzadko
4: jest, tam nawet są takie jakby fundamenty po nim. To ci potem pokażę, jak wyjdziemy z radia. Był taki faktycznie zegar słoneczny. To kolejny tekstik teraz z odkrywki zatytułowany UFO. We wtorek 11 września w późnych godzinach wieczornych mieszkańcy ulicy Wieniawskiego na Zatorzu byli świadkami pojawienia się UFO. Miało ono postać syrenki z pijanym, bo tu o samochód chodzi, kierowcą, o nieustalonych personaliach, ponieważ zbiegł. UFO, niezidentyfikowany obiekt latający w locie koszącym, skosił betonową ławkę, nową Skodę, dziecięcą piaskownicę i bezpiecznie wylądował przy śmietniku. Nareszcie mamy konkretne dowody na to, że UFO może być groźne dla ludzkości.
6: No, ciekawe, gdzie się tak wybił, że tak poleciał jak UFO. I kolejny tekst zatytułowany przecież rozrywka. Zaprzyjaźniona z nami GP, czyli pewnie Gazeta Poznańska, doniosła ostatnio, że jakoby Campino Strzelnica ustawiony na dworcu kolejowym to wyzwanie dobrym zwyczajom i obyczajom oraz estetyce miasta. Nie zgadzamy się z takim podejściem. Już raz władze miasta udowodniły, że jest to właśnie znakomite. I musisz mi przesunąć teraz.
4: A, przepraszam. Przepraszam, bo ja jem słonecznik po prostu, na tym się skusiłem, bo już ostatnie pani dzisiaj powiedziała na bazarze na 5. osiedlu, że już więcej niestety nie będzie.
6: To kontynuujemy. Znakomite miejsce na tego rodzaju atrakcje, wydając zezwolenie na budowę butiku. Poza tym 70-tysięczne miasto musi mieć jakąś rozrywkę, skoro odbył się tylko pierwszy i jak na razie ostatni jarmark. A że ludzie dają się robić balona, ich sprawa.
4: Czyli to taka przyczepa pewnie stała, co się otwierały z boku. Takie te
6: może podwoje.
4: Takie podwoje się otwierały, tak, ładnie, poetycko, i można było strzelać.
6: Tak, i wygrywać pewnie jakieś maskotki albo inne fanty.
4: I to było w środku miasta. No dobrze, 97 rok już na krótko teraz i na okładce tego pana poznajesz.
6: Tak, Andrzej Piasek Piaseczny, Bel Kasper Górniak ze Złotopolskich.
4: Tak jest. I to właśnie wtedy chyba była premiera Złotopolskich w 97 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Albo w szóstym.
6: No.
4: Chociaż chyba w szóstym. Niemniej jednak wtedy tak wyglądał, jak Złotopolskich grał. A tutaj na okładce Przeglądu Konińskiego wywiad pewnie zatytułowany Jestem strasznym cholerykiem. Także Piasek. No i dalej mamy taki tekst, który z treszczeń, nie będziemy całego tego tekstu czytali. W każdym razie w Turku rzecz miała miejsce i młoda kobieta poszła na rozmowę o pracę. Pani poszła po rozmowie do toalety i tam w toalecie ten pan na nią naskoczył, że tak powiem. I całość się skończyła na tym, że pani odgryzła mu język.
6: Tak, i z tym językiem udała się do funkcjonariuszy policji.
4: Zaniosła go?
6: Mhm. Tak, a co ciekawe, pan uparcie twierdził, nawet już rozmawiając z policjantami, że język stracił nie w sposób, w jaki opisuje ta pani.
4: Tak, i został tutaj pan opisany jako pechowy gwałciciel, co dzisiaj by raczej już nie przeszło.
6: Tak, jest pechowe sformułowanie, bym tak powiedział.
4: Czasy się zmieniają. To wszystko w tym wydaniu Retroprasówki w Meloradiu na 99.6. Bartek Skonieczny, portal lm.pl
6: i Mateusz Kieszyński, Meloradio.
4: Mówimy do usłyszenia, słyszymy. słyszymy się ponownie za tydzień. Dzięki za dziś.
0: Retro prasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
4: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Historia Konina w Meloradiu. Pan Piotr Rybczyński jest przy mnie, kierownik Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego, koniński historyk. Witam.
7: Dzień dobry.
4: Powracamy do tematu rozpoczętego przed tygodniem. Dwustulecie parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie w tym roku obchodzimy. No i w związku z tym w naszej audycji pojawił się temat historii właśnie tej parafii. Do 1826 roku jeszcze nie doszliśmy. W pierwszej części skupił się pan na takim charakteryzowaniu tak ludności wyznania ewangelicko-augsburskiego, popierając to pewnymi spisami ludności.
7: Tak, no, mówiliśmy, że podsumowując trochę, około 1820 roku, a nawet dość precyzyjnie w tym roku, w mieście było na 1500 mieszkańców, dokładnie 1503 głowy, jak to podawano w ankiecie statystycznej, no 270 osób innych wyznań, które prawdopodobnie, o czym już wyjaśniałem, no tak zinterpretowano liczbę ludności ewangelickiej w mieście, aczkolwiek było to wyznanie też chrześcijańskie. No ale to meandry ówczesnej statystyki, czy jakiegoś rozumowania tak, tych pewnych pojęć przez ówczesne władze miejskie. No, w każdym razie jest to już grupa co najmniej ponad 250 osób wyznania ewangelickiego, jak to wówczas określano, a w tym przypadku no, możemy wprost powiedzieć, że chodzi o wyznanie ewangelicko-augsburskiej. No i ta społeczność oczywiście w którymś momencie zaczęło myśleć o zorganizowaniu jakoś instytucjonalnego życia religijnego tej wspólnoty, czyli docelowo założenie parafii. Tym bardziej, że no, władze ówczesnego Królestwa Polskiego, Królestwa doby autonomii, szczególnie przed 1800, przed wybuchem powstania listopadowego, zachęcając przybywających tutaj kolonistów, osadników z krajów niemieckich, rzemieślników, także oferowały pewną pomoc w zorganizowaniu życia religijnego, bo wiedziano, że w znacznej części ci przybysze to będą ewangelicy. Kiedy podjęto jakieś kroki do zorganizowania konińskiej parafii, dokładnie w gruncie rzeczy nie wiadomo. Padają dwie daty, 1817-1818 rok. No i tu także pewne wyjaśnienie. Oczywiście to zgoda na założenie parafii to był pewien proces i tutaj jak gdyby kompetentnym do podjęcia pewnych ostatecznych decyzji były władze na szczeblu Warszawy, stolicy Królestwa, a mianowicie Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, której gestii oprócz oświaty tak, znajdowało się właśnie jak gdyby sprawy związane z wyznaniami religijnymi. No i oczywiście to był pewien proces. Tamta epoka była wbrew pozorom dość zbiurokratyzowana. Wszystko toczyło się troszeczkę powoli. Poza tym założenie parafii też wymagało spełnienia pewnych określonych wymogów formalnych. Tak? Natomiast ta konińska wspólnota ewangelicka podjęła także, nie czekając właściwie na ostateczne, formalne utworzenie parafii, nad jakąś, trzeba dążyć do jakiegoś zorganizowania trochę nieformalnego tego życia religijnego wspólnoty. I no, tu oczywiście już mogła liczyć, czy pewne decyzje mogły zapadać na szczeblu lokalnym, tak? Ówczesnego urzędu municypalnego, czyli władz miejskich, czy też szczebla powiatowego, wtedy zwanego, bo wtedy nie używano określenia powiat, a właściwie powiat oznaczał pewną jednostkę podziału sądowego i wyborczego, bo W dobie autonomii królestwo posiadało własny sejm, natomiast tą jednostką administracyjną były tak zwane obwody. No i Lonin był stolicą obwodu konińskiego, przy którym rezydował komisarz obwodu, a właściwie komisarz wojewódzki do obwodu konińskiego delegowany. No i to już pewne rzeczy można było próbować załatwić na tym szczeblu organizacyjnym. A tym samym no, mamy już w miejscu, w którym jesteśmy, pewne dokumenty, informacje oddające właśnie przebieg pewnych wydarzeń dokładnie z 1820 roku, bo wtedy w czerwcu 1820 roku właściwie nawet znana jest dokładna data, 17 czerwca, dwóch obywateli miasta, ale wyznania ewangelickiego, Ernest Ginter i Christian Weichert, no, wystąpili z rodzajem, złożyli pismo, wystąpili z rodzajem podania do burmistrza miasta obwodowego Konina. Też takiego określenia wówczas używano, no ponieważ Konin był stolicą tego obwodu konińskiego, no, w którym właśnie urzędował sam komisarz obwodu, któremu zresztą urząd municypalny Konina w pewien sposób administracyjnie podlegał, tym bardziej, że no, Konin zawsze był tym miastem określanym dawniej królewskim, później rządowym, ale to już długo by tu pewne rzeczy trzeba wyjaśniać. No i złożyli takie podanie, które pozwolę sobie zacytować. Zaczynało się w ten sposób, czy przedstawiano treść tego podania, że była to prośba obywatelów i mieszkańców wyznania ewangelickiego o sprzedanie kościółka świętego Ducha, odstąpienie im ogrodu sytuowanego za tym kościółkiem, zaoferowanym rocznym kanonem, tudzież założenia wspólnego cmentarza. Ten kanon to oczywiście czynsz, tak? Bo to może budzić zdziwienie to określenie kanon, czyli opłata, no, czynsz w tym przypadku.
4: I ten kościółek był drewniany, znajdował się mniej więcej na środku dzisiejszego ronda Świętego Ducha, tak?
7: Na samym środku obecnego ronda to raczej nie bardzo.
4: Ale na skrzyżowaniu.
7: No tak, w obrębie skrzyżowania. Oczywiście tu się troszeczkę zmieniło, to znaczy może inaczej. To skrzyżowanie zachowuje siatkę tych dawnych traktów i ulic, no ale oczywiście jest już też w innym kształcie, także zabudowa, linia zabudowy się troszeczkę zmieniła, szczególnie od strony ulicy Kolskiej. Na dawnych planach byśmy w ten sposób powiedzieć, że on się znajdował właściwie bliżej trochę właśnie tej pierzei obecnej ulicy Kolskiej, czy jak gdyby z kraju ronda, no ale to jest też łudne, jak tego mówię, że no, co do metra nie jesteśmy tak naprawdę w stanie tego określić, no niemniej jednak ten kościółek generalnie znajdował się w obrębie tego obecnego skrzyżowania. Jeżeli już mówimy o tym, bo to pierwsze pytanie było o sprzedanie kościółka. Tu trzeba wyjaśnić, tak, no, bo był kościółek i ewangelicy go chcieli kupić. Był to dawny kościół szpitala Świętego Ducha. Instytucji, która powstała jeszcze w XV wieku, bo początek to była pierwsza fundacja, to był rok 1422. Przetrwała przez wiele wieków, ale z czasem, szczególnie już pod koniec XVIII wieku, zaczęła chylić się w tej dawnej formule ku upadkowi. Było to spowodowane wieloma czynnikami. No, po pierwsze, kiedy w 1793 roku miasto zajęli Prusacy, oni zaczęli dochodzić, co jest czyje, tak? A w szczególności interesowało ich, co jest skarbu państwa, bo automatycznie przejmowało to państwo pruskie. A z historią tej szpitala Świętego Ducha przez wieki jak gdyby ona funkcjonowała w specyficznej formule. To znaczy, nie była to instytucja typowo kościelna, ale oczywiście miała w dużej mierze pewien wydźwięk religijny. W tym założeniu funkcjonowania Szpitala Świętego Ducha było tu też pewne wyjaśnienie. Była to instytucja, której nie leczono chorych. Był to dom schronienia. Tak? W przypadku Konickiego, tego szpitala, było to dom schronienia, czyli takiej opieki, tak? Przytułku dla starców, mieszkańców Konina, którzy, czy obywateli, jak to mówiono, Konina, którzy no, pod koniec życia często pozostawali samotni. No, zdarzało się tak, że nie było dzieci, tak, czy z jakichś tam powodów. No i wtedy ewentualnie mogli znaleźć schronienie właśnie w tym szpitalu. To zabudowania szpitalne, znaczy ta instytucja mieściła się właśnie też wokół obecnego ronda, tak, a właściwie na północnej jego, przepraszam, na południowej stronie, bo tak naprawdę to sprowadzało się do kilku budowli. Do kościółka, do tego domu szpitalnego, no i także takiego domu czy budynku, w którym miał zamieszkiwać ksiądz, który stał na czele tego, tak bym mógł to określić, tego szpitala, ponieważ z założenia właśnie w pierwotnej istocie tej fundacji, bo był to rodzaj fundacji, tak jak to rozumiano oczywiście w średniowieczu, było tak, że miał być po prostu ksiądz, wyświęcony kapłan, z tym, że decyzja, czy w ogóle ogólny zarząd nad tym szpitalem, czy pewna opieka, jak to właściwie to jest być może prawidłowe słowo, spoczywało na władzach miasta Konina. Wyglądało to w ten sposób, że formalnie to władze miejskie miały prawo wskazać księdza, który miał być, no, gdyby zarządzać tak tym szpitalem, być jego duchownym, z tym, że musiał to być wyświęcony ksiądz, no i zaakceptowany przez władze kościelne. Więc nie była to typowa instytucja, jak gdyby część parafii świętego Bartłomieja, tylko zupełnie odrębna instytucja. Przez wieki troszeczkę tak się stało, że w pewnym momencie zaczął ten szpital być traktowany jako troszeczkę taką część parafii i tu pewne wyjaśnienie. Nie chodziło o same zabudowania, bo do tego jeszcze było tam jakieś drobne zabudowania gospodarcze, ale także szpital dysponował pewnym majątkiem, kilkoma rolami na terenie miasta, ogrodami. Dysponował także pewną sumą kapitału, tak, ulokowanego gdzieś tam w formie takich zapisów na różnych dobrach, mniej lub bardziej odległych od miasta, czyli po prostu dysponował pewnym majątkiem, który miał zapewnić funkcjonowanie tego szpitala. Mówiąc krótko, Prusacy trochę się zorientowali, że właśnie tak naprawdę to ten szpital jest bardziej miejski, aniżeli kościelny, w cudzysłowie rzecz mówiąc, czy w pewnym uproszczeniu. No i zaczęli taki proces, który później prowadzono po 1815 roku, jak gdyby troszeczkę od separowania, no właśnie, tego majątku szpitala od majątku konińskiej parafii. Ale wrócimy do tego wątku, jakie to miały konsekwencje w następnej audycji.
4: A następna audycja wyjątkowo za 2 tygodnie. Przede mną urlop, taki trochę wczesno jesienny, więc słyszymy się ponownie za 14 dni. To była historia Konina w Meloradiu. Pan Piotr Rybczyński, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego i Koniński Historyk.
7: Dziękuję, do widzenia.
4: A ja nazywam się Mateusz Krzesiński, także dziękuję i mówię do usłyszenia.
0: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6.
4: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Skarby Muzeum. Jesteśmy z naszym mikrofonem w Konińskim Muzeum w Konińskich Gosławicach.

0: No i zegary można oglądać w Konińskim Muzeum. Zegary właśnie ze zbiorów Muzeum.
1: Nie zegarki. Zegarki.
0: Zegarki, tak, pani Małgorzata poprawia mnie, to nie są zegary, zegarki, to jest różnica zdecydowana, bo zdaje się, że zegary wcześniej były już, a zegarki pojawiły się później.
1: No troszeczkę tak, ale nie na tym różnica polega. Różnica polega na tym, że zegary to są te duże, te wiszące na ścianach, stojące na podłogach, na meblach, natomiast zegarki nosimy, że tak powiem, na sobie.
0: Na sobie. I przy sobie. To powtórzmy jeszcze raz. Zegarki ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie i wystawie też towarzyszy motto.
1: Tak, czas jest zbyt cenną rzeczą, aby mierzyć go byle jakim zegarkiem. I dlatego pokazujemy nie byle jakie zegarki.
0: No dobrze, to w takim razie opowiedzmy o tej wystawie. To są zegarki z XIX wieku, z pierwszej połowy XX wieku. Tak mi się wydaje, tak gdzieś sobie poczytałem, przygotowując się do naszej rozmowy, że w tych czasach zegarek, poza tym, że pokazywał, jaką mamy godzinę, i nie tylko, bo tych funkcji mogło być więcej, to był przede wszystkim ozdobą.
1: No to tak niezupełnie tak, bo zegarek ozdobą przede wszystkim był w wieku XVIII i jeszcze wcześniej, gdy noszono go jako taki prestiżowy bibelot. Był dosyć duży i ciężki, w związku z tym noszono go na szyi. W XVIII wieku pojawiły się zegarki kieszonkowe, jak sama nazwa wskazuje, były noszone w kieszonkach i towarzyszyły im bardzo ozdobne dewizki, a w miarę upływu czasu, w miarę przejścia w wiek XIX, bardzo postępowała technologia budowy zegarów. Bardzo się udoskonalały mechanizmy, bo pierwsze zegarki kieszonkowe miały taką dokładność do kilku godzin, więc to było, że tak powiem, mierzenie czasu było raczej iluzoryczne.
0: Czyli mogła być 12, a zegarek pokazywał 14?
1: Tak, myślę, że zegary słoneczne były dokładniejsze od tych kieszonkowych. Natomiast wiek XIX to już jest w pełni rozwinięta sztuka zegarmistrzowska. Powstają wielkie europejskie takie centra zegarmistrzowskie. Do dzisiaj jest takim centrum Szwajcaria i szwajcarski zegarek jest synonimem właśnie najwyższej jakości.
0: Czytałem, że gdzieś tam Polak maczał palce, jeżeli chodzi o pierwsze, zupełnie pierwsze zegarki.
1: Takie nie zupełnie pierwsze, ale bardzo wyjątkowe. Tak, to pan Czapek, uchodźca właśnie popowstaniowy z Polski, który początkowo do spółki z panem Patkiem współpracowali, później drogi panów się rozeszły, powstały dwie niezależne firmy, z których Patek nieprzerwanie działa do dzisiaj, a Czapek kilkanaście lat temu został, że tak powiem, reaktywowany. Ale to są właśnie takie zegarki robione w dużej mierze na indywidualne zamówienia, bardzo drogie, bardzo cenne i niezwykle precyzyjne. Mhm.
0: Co możemy zobaczyć u nas na naszej wystawie, pewnie przy każdym eksponacie należy się zatrzymać i trochę podumać, przy których szczególnie nieco dłużej?
1: No, możemy zobaczyć właśnie wspomnianego Patka, możemy zobaczyć fałszywki, bo te patki i czapki już w XIX wieku miały taką markę i taką renomę, że były fałszowane i my takie fałszerstwa na wystawie też mamy. Na pierwszy rzut oka nie widać tego, bo to złoty zegarek, grawerowany, pięknie wyglądają. Natomiast jak się dokładniej przyjrzeć, to na przykład błędy w pisowni nazwiska wskazują, że to nie jest oryginalny wyrób. Ale mówię, to taka ciekawostka. Oprócz tego najstarszy zegarek, jaki mamy w zbiorach, czyli pochodzący z przełomu XVIII na XIX wiek. Taka wielka, wielka cebula z londyńskiego zegarmistrza.
0: To się na szyi nosiło, tak?
1: Nie, te już nie. Te już nie. Nie, te na szyi noszone to były jeszcze większe i jeszcze cięższe i takiego niestety w zbiorach nie mamy. Natomiast to ta przysłowiowa, kiedyś się mówiło na zegarki kieszonkowe właśnie, że cebule, to tak się popularnie na nie mawiało o nich, bo były po prostu bardzo duże. I ta też jest duża i ciężka. Nie jest specjalnie ozdobny, ale

0: z racji swojego wieku jest cennym muzealnym eksponatem. Jest kilka szwajcarskich zegarków, kilka niemieckich zegarków. Są takie zegarki damskie, jubilerskie, bardzo pięknie zdobione emaliami, kamieniami wysadzane. Są zegarki patriotyczne z wizerunkami bohaterów narodowych naszych, ale są także dewiski, czyli cóż, różnego rodzaju zawieszki, które służyły właśnie do mocowania tego zegarka gdzieś właśnie przy tej kieszonce zabezpieczania czy noszenia go na szyi. Tych dewizek była cała masa i różne rodzaje tych dewizek właśnie na naszej wystawie także pokazujemy. Ciekawostką jest taka bransoletka, która służyła do mocowania zegarka kieszonkowego. Na przełomie XIX-XX wieku zaczęły pojawiać się większe ilości zegarki kieszonkowe. Znaczy, przepraszam, naręczne.
1: A to prawda, że naręczne zegarki na początku były zarezerwowane dla pań?
0: Tak. Pierwsze zegarki były zarezerwowane dla pań, zresztą nosiły je bardzo sporadycznie. I w charakterze właśnie takiej bransoletki z taką ciekawostką, bo to nie było noszone. Zegarek noszyło się na łańcuszku. Mógł być noszony na szyi, ten łańcuszek mógł być długi, drapowany, różne dewizki, natomiast na ręku nie. To była taka rodzaj odmiana, taka ciekawostkowa bransoletka.
1: I ponoć, że też były takie wersje, że ten zegarek był ukryty, bo nie wypadało go ze sobą mieć czy spoglądać w jego kierunku, był ukryty pomiędzy zdobieniami.
0: Tak, bo to była właśnie bransoleta gdzieś tam w centralnym elemencie, pod wieczkiem był ukryty właśnie mechanizm zegarka. Ale mówię, to była raczej taka ciekawostka. Natomiast pierwsze zegarki takie naręczne powstały na przełomie XIX-XX wieku i właściwie, przykro to mówić, ale to było powiązane z wojnami. Po prostu wojsko doceniło funkcjonalność zegarka noszonego na ręku. Łatwiej jest sprawdzić godzinę, jak tylko musimy podnieść ramię i zerknąć na wskazówki, niż wyciągać zegarek z kieszonki, otwierać kopertę i sprawdzać, która godzina. A w wojsku czasami ta szybka reakcja jest niezbędna, jakieś tam synchronizacje, prawda, i koordynacje wymagały precyzyjnego określania czasu. Stąd wojsko jakby doceniło praktyczność noszenia zegarka na ręku.
1: Powiem z autopsji, kilka lat temu dopiero sam to doceniłem, bo nie wiedzieć czemu, kupę czasu chodziłem po prostu z telefonem i musiałem go wyjmować z kieszeni, żeby zobaczyć, która jest godzina. W końcu kupiłem zegarek na rękę.
0: No właśnie, no i to tą drogą to szło, ale zanim zostały jakby wypracowane zegarki z bransoletką noszone właśnie na ręku, powstały urządzenia, które pozwalały nosić na ręku zegarek kieszonkowy. I mamy na wystawie właśnie taką bransoletkę.
1: Taka hybryda.
0: Tak, taka jest bransoletka z cęgowym mechanizmem, w który można było wstawić zegarek. Mamy autentyczną reklamę takiej właśnie bransoletki z okresu I wojny światowej oraz wcześniejszą reklamę trochę bardziej rozbudowanej bransoletki, ale z takim samym mechanizmem, tylko nieco bardziej dopracowanym, bo do tej bransoletki dołączony jest kluczyk, który pozwalał regulować rozstawienie tych cęgów, także można było wprawiać w tą bransoletkę zegarek o różnych rozmiarach. I to takie były właśnie te początki zegarków naręcznych, no ale one jako te bardziej praktyczne właściwie w tej chwili już wyparły zegarki kieszonkowe. A może szkoda, bo one były bardzo piękne.
1: No i potem pojawił się kwarc. Czy to też jeszcze, czy już nie na wystawie? Bo to dwie, a pierwsza połowa XX wieku, tak powiedzieliśmy w sumie na początku, czyli nie.
0: Właściwie już nie, chociaż...
1: A to lata 60. zdaje się.
0: Tak. Chociaż jest taki zegarek, bo na najniższej półce gabloty wystawowej jest właśnie taki przegląd tych bardziej współczesnych różnych zegarków. I tam taki kwarcowy, jeden z tych starszych, właśnie taki się pojawia, ale to tylko w charakterze dekoracji.
1: A powiedzmy jeszcze o tych funkcjach, bo już w XIX wieku zegarki potrafiły mieć wiele funkcji, także eksponaty mają takie rzeczy?
0: Znaczy się tak, bo tak jak wspomniałam, ta technika zegarmistrzowska bardzo się szybko zmieniała. Pierwsze zegarki, te najstarsze, miały na przykład tylko jedną wskazówkę, więc tak jak wspomniałam, to ten pomiar czasu był dosyć taki swobodny. W miarę czasu upływania czasu doszła i druga wskazówka, został zamontowany sekundnik. Były takie zegarki, które, prawda, miały takie jakby pozytywki, kuranty, wydzwaniały godziny. I także tych różnych funkcji przybywało. Przybyły później stopery, także to tych coraz więcej funkcji w miarę jak się zegarmistrzostwo rozwijało, no a to co już potrafią zegarki kwarcowe, to osobna bajka.
1: A dzisiaj zegarki to są małe komputery tak naprawdę.
0: Tak. Mhm.
1: Bo pani pamięta, czy miała kontakt z nieco starszymi pokoleniami niż ja? Czy pamięta pani, jakie oni nosili zegarki? Czy jeszcze zdarzało się, że na przykład kieszonkowe pani widziała, że ktoś, jakiś pan starszy wyciąga i sprawdza?
0: No niekoniecznie starszy pan. W momencie poznania mojego wtedy przyszłego męża nosił on zegarek kieszonkowy.
1: Był młodym panem zupełnie.
0: Był młodym wtedy panem. Teraz już jest starszym i nosi zegarek na ręku.
1: Który zegarek, to subiektywna oczywiście ocena, ale prezentuje największą wartość artystyczną?
0: Czy może nie mówmy o wartości artystycznej, może powiedzmy o zegarku, który wzbudza jakby największe zainteresowanie. Myślę, że takim jest zegarek w kształcie żuczka czy chrabąszcza, jak to tam nazwiemy. W drugiej połowie XIX wieku w biżuterii panowała taka moda właśnie na insekty. I był to jeden z bardzo popularnych motywów. Broszki w kształcie wszelkiego rodzaju muszek, pszczółek, chrabąszczyków,
1: pająków,
0: motylków, ważek. I to była bardzo, bardzo szeroka gama ozdób. I ta moda dosięgnęła także zegarków. I my mamy właśnie taki bardzo piękny szwajcarski zegarek w kształcie żuczka. Noszony był na szyi, bo to ciężkie dosyć. Emaliowane skrzydełka, wysadzane diamentami, oczka z rubinów. Bardzo piękny i efektowny zegareczek.
1: Bardzo dziękuję. Zapraszamy do obejrzenia wystawy na żywo osobiście. Do kiedy jest otwarta?
0: Na pewno do końca tego roku.
1: Jeszcze raz zapraszamy. Zegarki ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie do oglądania na wystawie czasowej w Konińskim Muzeum. Kuratorka tej wystawy pani Małgorzata Szuman-Gorczyca. Dziękuję pani bardzo.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: A za nami kolejne wydanie audycji Skarby Muzeum. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko zło to, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co Ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam dzisiaj w naszym studio w ramach Sportowego Konina. Gościnie dwie związane ze sportem także, ale najpierw może powiedzmy, gdzie ten sport się odbywa i odbywać w szerszym zakresie będzie. To szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi numer 9 w Koninie. No i witam wicedyrektorkę tej szkoły, tak się też składa, że moją koleżankę szkolną właśnie z tej szkoły, Monikę Burską.
2: Dzień dobry.
1: A także przewodniczącą Rady Rodziców, Joannę Chęcińską, która jest także prezeską Stowarzyszenia Złota Dziewiątka. I to jest to stowarzyszenie sportowe. No dobrze, to powiedzmy, bo w zakresie sportu sporo ostatnio się ważnych rzeczy w szkole wydarzyło. To między innymi zmiany w halach sportowych, które my pamiętamy z panią wicedyrektorką jako uczniowie, jak były otwierane w 1999 roku. Od tego czasu była tam cały czas ta sama wykładzina, która się wysłużyła i trzeba było ją wymienić. Na czym polegała ta inwestycja?
2: Inwestycja polegała na wymianie całości nawierzchni. Firma, która wygrała przetarg, to jest firma z Olsztyna i muszę powiedzieć, że naprawdę jest to solidnie zrobione i jest cudowny efekt. Bardzo dużą rolę tutaj odegrali również nasi WF-iści, którzy mieli wpływ na to, jaki będzie miała kolor ta podłoga. Dodatkowo oni również byli przy odbiorze, sprawdzali swoim okiem sportowym, czy tam wszystko się zgadza i naprawdę jesteśmy zadowoleni z tej współpracy. No, środki pozyskaliśmy z Urzędu Miasta, współpracy z Radą Rodziców, naprawdę bardzo duże środki.
3: Był to koszt rzędu 420 tysięcy.
1: No to faktycznie.
3: Także ogromna inwestycja. Myślę, że teraz parkiet, dzieciaki będą zadowolone. Zadowolony z tego, jak wygląda, jak będzie odbywał się ten WF. Ta nawierzchnia była dosyć bardzo zniszczona. Zresztą sam pan powiedział, że w którym roku była sala gimnastyczna w ogóle otwierana. No a przy okazji wymiany parkietu udało nam się zreaktywować z środków Rady Rodziców ściankę wspinaczkową, którą w 2011 pomysłodawcą był Marcin Sypniewski. W 2011 roku została odebrana i no i trwało to bodajże do 2018 roku, gdzie przyszedł czas pandemiczny. No i Marcin się stąd wyprowadził.
1: Mountain Monsters Konin, tak się nazywał ten klub, pamiętam, który Marcin prowadził.
3: Możliwe, tak jakby takiej wiedzy nie mam, natomiast miałam przyjemność spotkać się, porozmawiać o tym, co tam właśnie, jaki był cały zamysł tego, jak to funkcjonowało.
1: Z Marcinem, tak?
3: Z Marcinem, okay. Tak. Jak to funkcjonowało i ustaliliśmy sobie pewne tematy, przy których trzeba gdzieś tam popracować, na co zwrócić uwagę, dawał cenne wskazówki, jak pomóc nam tu przy reaktywacji tego.
1: Z tego, co pamiętam, no to ten klub działał dosyć prężnie, oni nawet startowali wtedy w zawodach.
3: No, myślimy, że może uda się to zorganizować na przestrzeni 2-3 lat, jednak musimy sobie wyszkolić swoich zawodników. Ta sala jest przystosowana do organizowania zawodów, ma dwie tablice, na których się wyświetlają wyniki i jest sprawna, więc myślę, że w przyszłości czemu by nie.
1: Tam trzeba było coś też przy ściance zmienić, dopracować, tak żeby ona była funkcjonalna, jakieś wymogi może się zmieniły od tego 2018 roku?
3: W tamtym roku przeprowadziliśmy pierwszy przegląd techniczny, żeby sprawdzić w ogóle stan, czy jest co reaktywować. Udało nam się uzyskać informację, że ścianka przejdzie przegląd techniczny. W tym roku ponawiamy ten przegląd techniczny. Natomiast sama ściana, konstrukcja jest solidna, więc wytrzyma wiele, wiele lat. Ale trzeba było wymienić liny. Do tego kupić uprzęże świeże dla dzieciaków, kaski. Przeszkolić kadrę. Mamy trzech instruktorów i jednego operatora ścianki. Więc był to ogromny koszt, bo rzędu 60 tysięcy z Rady Rodziców zostało przeznaczonych środków.
1: I na ten sprzęt, i na te szkolenia.
3: I na ten sprzęt, i na te szkolenia.
1: A nauczyciele musieli poświęcić swój czas.
3: Oczywiście, bo egzamin na instruktora ścianki jest ciężkim egzaminem.
1: Nie był to jakiś taki kurs online tylko?
3: Nie. Przyjechał do nas szkoleniowiec na 3 dni i przeprowadzał zajęcia praktyczne. Natomiast chłopacy musieli i operator musiał zdać egzamin teoretyczny w postaci testów.
1: Mhm. I ruszamy z działalnością klubu.
3: I ruszamy. Ruszyliśmy dniami otwartymi już w okresie zimowym. W czasie do czerwca też przeprowadzaliśmy jakieś tam zajęcia z dzieciakami. Natomiast teraz byśmy chcieli wyjść w szersze kręgi i zaprosić wszystkich koninian do tego, żeby się do nas przyłączyli.
1: Mm-hmm, to o tym powiemy za chwilę, ale też ścianka jakby wróciła do życia również na lekcjach wychowania fizycznego?
3: Jeszcze nie, dlatego żebyśmy musieli przeszkolić większą kadrę nauczycielską do prowadzenia tych zajęć. Dwóch instruktorów już jest z kadry nauczycielskiej, więc mogą prowadzić zajęcia. Prowadzimy zajęcia SKS-ów, dodatkowych zajęć dla dzieciaków. W ramach świetlicy szkolnej też będą zajęcia i to będą wtedy zajęcia bezpłatne dla naszych uczniów szkolnych.
1: I te zajęcia pozalekcyjne, one już się odbywają tak od początku roku szkolnego?
3: Odbywały się do czerwca, natomiast w związku z tym remontem na sali gimnastycznej przesunął się nam przegląd techniczny sali, więc w tym tygodniu będzie dokonany przegląd techniczny.
1: I potem będzie można wrócić.
3: I ruszamy od października.
1: Do zajęć. Okej. Okay. Jakiś nabór w szkole będziecie robili wśród uczniów?
3: Ależ oczywiście już mają informacje o tym, że zajęcia będą. WF-iści instruktorzy też już się pytali, kiedy mogą poprowadzić zajęcia, więc zainteresowanie jest. I myślę, że będzie coraz większe.
1: Mhm. Wspomniałaś, że także osoby spoza szkoły mogą z tej ścianki skorzystać, tak?
3: Oczywiście.
1: Będzie taka możliwość w przyszłości?
3: Oczywiście. Po uprzednim oczywiście umówieniu się z instruktorem, bo jednak jest to sport ekstremalny, więc zawsze ktoś musi być z instruktorów na ściance wspinaczkowej, żeby obserwować, bądź też udzielać konkretnych porad, jak czego nie robić.
1: Mm-hmm. Tylko młodzież, czy...
3: Nie, zachęcamy wszystkich, dorosłych również, więc rodzice też zainteresowali się. Jak dzieciaki zaczęły się wspinać, to również zainteresowanie wśród rodziców zaczęło się pojawiać.
2: No i rodzice uczestniczyli również w tych zajęciach. Sama byłam świadkiem, jak odważne mamy też wchodziły za zgodą instruktorów przy ich asekuracji. Zainteresowanie przy tym otwarciu było bardzo duże w zeszłym roku. Listy były praktycznie non-stop, na full przepełnione i godzin brakowało. A dzieci bardzo to lubią.
1: Czyli przez te lata od 2018 roku tylko była, no, nie była w ogóle ona używana, tak?
3: Nie była
2: używana i właściwie to... Było bardzo dużo różnych pomysłów, co tu zrobić z tą ścianką, łącznie z tym, że mieliśmy takie głosy, żeby ją ściągnąć.
1: Aż tak.
2: Dla nas to jest zbyt duży potencjał, żeby z tego tak łatwo rezygnować. No i na szczęście tutaj Rada Rodziców stanęła na wysokości zadania i naprawdę zrobiła kawał dobrej roboty. Także mamy za co dziękować.
1: Bo to jest jedyna ścianka wspinaczkowa. Jeżeli spojrzymy na wszystkie konińskie szkoły, nigdzie indziej takiej rzeczy
2: tak,
1: nie ma.
2: Mhm. Tak, to jest naprawdę wyjątkowe.
1: Tak, i jedna w ogóle z niewielu chyba w Koninie, z tego co mi się wydaje.
3: W Koninie
1: są jakieś komercyjne chyba, nie?
3: Tak, w Koninie jest jedna ścianka u nas i jedna poza Koninem jest komercyjna.
1: No dobrze, powodzenia życzę, to jeszcze zapytam w takim razie, gdyby ktoś był zainteresowany faktycznie nawet spoza dziewiątki, teraz słyszał naszą rozmowę, gdzie mógłby, co mógłby śledzić, gdzie patrzeć, żeby dowiedzieć się, no w którym momencie, ewentualnie z kim się skontaktować i kiedy w pierwszych zajęciach może wziąć udział.
3: Na pierwsze zajęcia zapraszamy już 6 października. Organizujemy Narodowy Dzień Sportu. Dostaliśmy współfinansowanie z budżetu miasta Konina. Zajęcia będą odbywać się od godziny 15 po uprzednim zapisaniu się. Plakat tego wydarzenia można już zobaczyć na stronie facebookowej Szkoły Podstawowej nr 9 i na Stowarzyszeniu Złota Dziewiątka.
2: Jeszcze dodam, że 6 października to będzie naprawdę bardzo duże wydarzenie dla naszej społeczności, ponieważ to otwarcie jest przede wszystkim sali gimnastycznej z tą nową naszą piękną nawierzchnią i nowym wyposażeniem, na który również zapraszamy serdecznie gości wyjątkowych, którzy są związani z miastem i którzy też się dołożyli. Tak naprawdę dzięki nim ten remont tej podłogi mamy.
1: A powiedzmy, co jeszcze będzie poza ścianką działo się z okazji Narodowego Dnia Sportu w dziewiątce?
3: Oj, już sama ścianka generuje tyle, że będzie się działo, że mogę zaproponować od siebie jakieś przekąski.
1: Aha, czyli głównie skupiamy się właśnie na tej ściance. Korzystamy z tego, co wyjątkowe.
3: Ścianka jest, wspinanie się jest sportem ekstremalnym. Wymaga uwagi wobec tego, jeśli grupy będą 5-6-osobowe przy jednym instruktorze, to niestety wymaga to od nas 100% zaangażowania w to i uwagę, jak się asekuruje osobę, która się wspina. Ona musi się czuć bezpieczna i zaopiekowana i musi nam ufać.
1: Mm-hmm. A jak myślicie to, że mamy na ostatniej olimpiadzie mieliśmy ten złoty medal Oli Mirosław, to też jakoś wpłynęło, pobudziło do tego, aby tę ściankę reaktywować i większe zainteresowanie tym sportem w naszym kraju, mieście?
2: Muszę powiedzieć, że tak się złożyło, że to się właściwie zbiegło w tym samym czasie. Kiedy pomysł reaktywacji tej ścianki się zrodził w głowie, to jeszcze o Oli nikt nie słyszał tak naprawdę w większym gronie.
1: Czyli podsumowując, Konińska dziewiątka sportem stoi.
2: Nawet wczoraj wrócili do nas z pucharem dzieci z wychowawcą z biegów przełajowych, które zorganizował MOSiR. To było w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. I te sztafetowe biegi przełajowe uplasowały naszą drużynę dziewiątkową na drugim miejscu. A poza tym naprawdę mamy bardzo duże sukcesy. W zeszłym roku również zajęliśmy drugie miejsce jako najbardziej usportowiona szkoła w mieście. Liczymy, że to się będzie dalej tak ładnie nam powodziło jak do tej pory.
1: Dziewiątka też ma fajną bazę sportową poza tym, tak?
2: No już teraz taką niepowtarzalną.
1: Bo jeszcze poza tym przy szkole Orlik znajduje się.
2: Dokładnie tak. Na Orliku właściwie cały czas zajęcia z WF-u trwają, z wychowania fizycznego. Tam również dokonaliśmy małego remontu, jeżeli chodzi o budynek. Także to cały czas jest w użyciu i w wykorzystaniu i myślę, że tylko na tym uczniowie mogą korzystać, się rozwijać.
1: A dzisiaj w Sportowym Koninie rozmawialiśmy o bazie sportowej szkoły podstawowej nr 9 w Koninie. To jest ta duża szkoła, która znajduje się na Chorzniu. Tam była już od 2011 roku. Ścianka wspinaczkowa od jakiegoś czasu nieużywana i między innymi dzięki Radzie Rodziców udało się ją przywrócić do stanu używalności. Wobec tego powstał i będzie działał tam uczniowski klub sportowy. Tak? Też będzie UKS? Czy w nazwie stowarzyszenia?
3: Nie będzie.
1: Czyli po prostu Stowarzyszenie Dziewiątka Konin. W ramach tego stowarzyszenia dzieci będą trenowały tę dyscyplinę sportu, a gościliśmy dzisiaj w naszej audycji prezeska tego stowarzyszenia, przewodniczącą Rady Rodziców w Dziewiątce, Joannę Chęcińską. Dziękuję Ci za to spotkanie.
3: Również dziękuję.
1: A także wicedyrektorkę SP9 w Koninie, Monikę Burską.
2: Dziękuję bardzo.
1: A to była audycja Sportowy Konin w sportowym rytmie naszego miasta w Meloradiu na 99.6. Usłyszymy się ponownie z naszą audycją za 2 tygodnie. Za tydzień wyjeżdżam na urlop, więc nieco dłuższa ta przerwa, a po niej powracamy z najświeższymi, najciekawszymi informacjami sportowymi i rozmowami na temat sportu w naszym mieście. Mateusz Krzesiński, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Sportowy Konin w Meloradiu na 99.6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99.6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. W tym magazynie reporterów zajmiemy się problemem śmieci w lasach naszego nadleśnictwa konińskiego. Na ten temat zapraszam do wysłuchania rozmowy z Grzegorzem Bąkiem z nadleśnictwa w naszym mieście właśnie.
4: Śmieci zawsze są problem. Tutaj no nie ma innego mojego zdania, ani nikogo pewnie innego, ktokolwiek był w lesie czy gdziekolwiek. Bo to nie chodzi tylko o lasy, to chodzi też o łąki, to chodzi też o rzeki, wszystko co jest zaśmiecane. Śmieci powinny lądować w śmietniku i gdzieś w miejscu, gdzie będą utylizowane, a nie gdzieś na łonie przyrody. My jako leśnicy no oczywiście widzimy ten problem. Śmieci z latami zmieniają się, no bo kiedyś były takie bardziej użytkowe, takie, które takie domowe śmieci, coś, co wytwarzały gospodarstwa domowe. Aktualnie najwięcej takich śmieci to są wielkie gabaryty, przemysłowe, opony. To jest problem, który najbardziej teraz jakby spędza nam sen z powiek. I to nie jest też tak, że te śmieci, one się ciągle pojawiają. To są takie jakby rzuty w niektórych momentach, na przykład, nie wiem, taki duży zauważalny skok ilości śmieci w lasach, to mamy wiosną, mamy jesienią. No wiosną, no bo dosyć dużo ludzi spaceruje sobie po lesie, dosyć dużo, no pojawi się śnieg. I ludzie wychodzą chyba z założenia, że jeżeli wyrzucimy śmieci do lasu, ten śnieg to przykryje, to tych śmieci nie będzie widać. No to jest myślenie na zasadzie przykryje coś kocem i tego nie widzimy, tak? Nie ma problemu. Zamioty pod dywan, bo jak małe dzieci uważają, że zamknę oczy, to mnie nie widać. W związku z tym my robimy taką dużą akcję zbierania śmieci na wiosnę po to, żeby tak, no bo też wszyscy czekamy na to, żeby już po tej zimie wyjść do tego lasu i odetchnąć świeżym powietrzem i my ten jakby las przygotowujemy pod ten nowy sezon turystyczny po to, żeby do tego lasu się szło przyjemnie i fajnie się go oglądało, a nie narzekało na to, że tu czy tam leżą śmieci. Dlatego wiosna. Drugim takim dużym punktem, dużym takim czasem, kiedy te śmieci się pojawiają, to jest jesień, czyli grzybobrania. Tak, no wyjeżdżamy do lasu. Od razu przypominam, że do lasu nie wjeżdżamy samochodem. Samochody zostawiamy przed lasem, możemy tylko przemieszczać się po lesie, po drogach publicznych i po drogach do tego udostępnionych. W związku z tym jedziemy do tego lasu, no pojawiają się takie drobne śmieci, jakieś butelki, jakieś papierki, coś takiego, co po prostu bierzemy ze sobą z czymś, ale jak już to coś zjemy albo wypijemy, to już trudno nam to po prostu ze sobą zabrać. I oczywiście ten wielki gabaryt, tak jak mówiłem, śmieci przemysłowe, to jest praktycznie przez cały rok, w zależności od tego, kto co akurat ma do wyrzucenia. No oczywiście są przoki i odbierają te rzeczy. Nie wiem, czy to może wynikać z tego, że na przykład ktoś ma daleko do przoku, czy nie wiem, czy na tym przoku trzeba zapłacić za te śmieci, ale pamiętajmy o tym, że jak wywieziemy coś do lasu, to my nasze służby również zlokalizują tą osobę. I wtedy musimy zapłacić dużo więcej niż na przoku. I mało tego, nie dość, że zapłacimy za mandat, to oprócz tego musimy to zebrać, posprzątać, doprowadzić do takiego stanu, jakie było przed. I w zależności od tego, jak te śmieci wpłynęły na środowisko, to dodatkowo może być dodatkowa kara.
1: W jaki sposób udaje wam się dotrzeć do osób, które te śmieci wyrzuciły w lesie?
4: To tak, jak udaje nam się znaleźć taką osobę? Na pozór to, co możemy myśleć, to naprawdę często jesteśmy w stanie zlokalizować konkretną osobę. Często zdarza się tak, że w śmieciach znajdujemy jakieś namiary, coś, co jakby daje nam tą wskazówkę, gdzie możemy, w którą stronę możemy iść, gdzie możemy szukać. Na przykład może być fragment adresu, na przykład może być jakiś paragon, może być, nie wiem, jakiś fragment faktury, czegokolwiek, coś, co już jakby daje jakiś sygnał, żeby jakby zawęzić to ten obszar poszukiwań tej osoby. Może być to też na przykład, nie wiem, nagranie z fotopułapki. Bo tak, mamy fotopułapki w lesie, mamy rozstawiane, mamy w takich miejscach, gdzie po pierwsze, te śmieci się pojawiają częściej. Tam, gdzie wiemy, że w danym okresie roku będzie jakaś większa penetracja ludzka, bo to nie tylko zabezpiecza nas przed śmieciami, to też zabezpiecza nas przed kradzieżami, przed zniszczeniem roślin i też przed nielegalnym wjazdem do lasu. W związku z tym, jeżeli nagra się na przykład, nie wiem, wjeżdżający samochód, nawet na jakimś dalszym odcinku drogi, ale wiemy, że ta droga przebiega z jednego miejsca do drugiego i nie ma możliwości zjechania gdzieś w bok, a na tym odcinku pojawią się śmieci, to już mamy jakąś przesłankę, że ta osoba mogła coś nielegalnie tam zrobić. Więc to, oprócz tego mamy drona. Także dron z dużej odległości potrafi też bardzo ładnie namierzyć daną osobę oraz to, co ona robi. Wszystkie lasy mamy monitorowane. Tutaj nie ma takiej możliwości, żeby las nie był monitorowany. Po prostu czasy się zmieniły, ten nadzór musi być. Oczywiście używamy technologii, bo to jest najłatwiejsze dla nas, bo taki dron potrafi zastąpić 10-15 ludzi w terenie, bo on zrobi dużo większy obszar, dużo szybciej sprawdzi. Mało tego, nagra materiał, który jest dowodem w sprawie. To. A oprócz tego mamy ludzi w terenie. Mamy naszą straż leśną, która również cały czas jeździ po tym terenie. Mamy leśniczych, podleśniczych w terenie. To też nie jest tak, że my w tym lesie się na przykład, nie wiem, budzimy rano i nie wiemy, co się gdzie dzieje. Mamy też mnóstwo ludzi, takich postronnych, którzy też dbają o ten las, dają nam informacje. Proszę pamiętać o tym, że teraz wystarczy zwykły aparat fotograficzny, nie wiem, zwykły telefon po to, żeby zrobić zdjęcie na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś wjeżdża do lasu, jeżeli ktoś wyrzuca śmieci i to już jest dla nas sygnał. Takie osoby po prostu dają nam tą informację i od razu mówię, to nie jest donosicielstwo. To jest dbanie o naszą wspólną przyrodę, o to, żebyśmy w tym lesie mogli odpoczywać, a nie oglądać śmieci. Te śmieci to nie jest też to, że tylko źle to wygląda, tak? Że to wpływa na estetykę lasu, ale również stwarza niebezpieczeństwo. Pamiętajmy, że mamy zagrożenie pożarowe, tak? Te śmieci mogą wywołać pożar. Ten samochód, który wjeżdża do lasu, może wywołać pożar. Mało tego, w lesie jest zwierzyna. Ta zwierzyna może się poranić na tych śmieciach. Ten śmieć to jest obcy element środowisku, w związku z tym trzeba się go jak najszybciej pozbyć. Jeżeli ktoś na przykład jest na spacerze, o co apeluję, i zauważy gdzieś śmieci, mniejsze, większe, nie mówię, że nie wiem, że to musimy biegać z każdym papierkiem, bo jeżeli gdzieś widzimy jakiś śmieć, zabierzmy go ze sobą. Ja wiem, że my go tam nie przynieśliśmy, ale zróbmy coś dla tej przyrody. My jako leśnicy zbieramy cały czas te śmieci, wywozimy je z lasu, utylizujemy i co najważniejsze, płacimy za tą utylizację. My płacimy za i zbieranie śmieci, i utylizację. Te pieniądze mogły być przekazane, znaczy przekierowane na zupełnie inny cel, na ochronę przyrody, nie wiem, na hodowlę lasu, na cokolwiek innego, a my ponosimy kolosalne koszty po to, żeby zbierać śmieci, których nie powinno być w tym miejscu. Więc naprawdę, oprócz tego, że to są pieniądze, żywcem płacone pieniądze za różnego rodzaju opłaty, za to zbieranie. Oprócz tego, proszę pamiętać, że my musimy zaangażować do tego ludzi. Ci ludzie w tym czasie mogliby zupełnie co innego robić, a nie chodzić po lesie, zbierać śmieci. Oni, wykształceni ludzie, którzy znają się na swoim zawodzie, chodzą i zbierają śmieci po ludziach. To nie temu ma to służyć. Starajmy się dbać o to środowisko i naprawdę, dużo lepiej się idzie do lasu, w którym nie ma śmieci, gdzie, nie wiem, możemy spokojnie poddychać, a nie co chwilę widzimy jakieś dzikie wysypiska śmieci, bo akurat ktoś miał taki pomysł, żeby to wywieźć do lasu. Nie idźmy w tą stronę i ja naprawdę zawsze, co roku praktycznie apeluję o to, że śmieci mają trafić na wysypisko, a nie do lasu. I nigdzie więcej.
1: Jakie konsekwencje, jaki mandat możemy dostać, jeżeli zrobimy coś takiego jak wyrzucenie śmieci w lesie?
4: Mandat możemy otrzymać od 500 do 5000 zł, ale to jest taki jakby najmniejszy wymiar kary. Bo oczywiście musimy dany teren posprzątać. Musimy zutylizować te śmieci, tak? Zabieramy, sprzątamy. Także doprowadzamy do stanu sprzed tego, jak te śmieci wyrzuciliśmy w tym lesie. Ale w zależności od tego, jakie były jeszcze konsekwencje tego działania. Bo może być taki przypadek, że na przykład wyrzucimy śmieci, obok będzie ciek wodny i ta woda zostanie zatrutna. W związku z tym mamy szkodę w środowisku. I to już zupełnie inne przepisy. Może się zwierzyna poranić na tych śmieciach. Może się las zapalić, więc tu już po prostu jest dokładane do tego, jakie nasze działanie ma konsekwencje. Więc pamiętajmy, zawsze musimy myśleć. Jeżeli już, nie wiem, przyjdzie nam do głowy, że świetnym pomysłem będzie wyrzucenie śmieci do lasu, to pamiętajmy o tym, jakie mogą być konsekwencje. Nigdy nie wyrzucajmy śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Jest naprawdę, teraz odbierają wszystkie śmieci. Wielkie gabaryty można zawieźć na PSZOK, tak? Ja wiem, że to od nas wymaga trochę zaangażowania, ale pamiętajmy, że żeby te śmieci wywieźć do lasu, to też musimy gdzieś pojechać. To nie jest tak, że te śmieci nagle z naszego domu, czy z naszego zakładu, nagle w magiczny sposób znajdują się w lesie. Ktoś musi poświęcić ten czas. I tak naprawdę ta pozorna oszczędność może się okazać dla nas kolosalną stratą.
1: O jakich ilościach mówimy? Pamiętam, że było to podawane tak obrazowo poprzez liczbę cystern wypełnionych śmieciami.
4: To tak. No ja akurat przed wywiadem pozwoliłem sobie zobaczyć na dane sprzed 10 lat. Znaczy jak to się zmieniało w ciągu 10 lat i tak żeby to zobrazować, to w 2017 roku zebraliśmy 238 metrów sześciennych śmieci. Prawie 240 metrów sześciennych śmieci. To są takie kostki metr na metr na metr i taki rząd ponad 230 metrów. To jest naprawdę bardzo dużo śmieci. Pamiętajmy o tym, że my nie jesteśmy jako lasy wysypiskiem śmieci. Tych śmieci nie powinno być tam wcale. W lesie mamy ustawione śmietniki, w miejscach postojowych, mamy przy ścieżkach edukacyjnych, w miejscach, gdzie faktycznie ci ludzie mogą, znaczy najczęściej się pojawiają, w związku z tym ta liczba ponad 200 metrów sześciennych śmieci jest przerażająca, bo tego nie powinno być. Pamiętajmy o tym, że to też nie są takie śmieci, że w jednym miejscu zbierzemy, nie wiem, 100-200 metrów sześciennych. To są śmieci zbierane przez cały rok w małych ilościach, ale rozrzucone na ponad 14 tysiącach hektarów, bo na takim terenie Nadleśnictwo Konin zarządza. I stopniowo co roku, no wiadomo, to się zmieniało. Ale tak przez do 2020 tak naprawdę ponad 200 metrów śmieci zbieraliśmy co roku. Później pojawiła się pandemia, tak, więc tych ludzi też było trochę mniej w lesie. Też jakby każda obecność człowieka w lesie powodowała, że no, on był bardziej narażony na dostrzeżenie niż no, w tłumie, wiadomo, łatwiej zginąć. Tutaj akurat było inaczej. No i później zaczęły te śmieci spadać tak do 150, aż do 133 w tym roku. To jest 133 licząc na koniec sierpnia. Czyli tak naprawdę no do końca roku mamy jeszcze parę miesięcy. I mam nadzieję, że tych śmieci nie przybędzie, ale no to by było bardzo, bardzo optymistyczne z mojego punktu widzenia.
1: Z roku na rok jest ich coraz mniej?
4: To są nieduże zmiany, naprawdę. To jest rzędu, oscylują plus minus około 150 metrów sześciennych, no plus minus 10, no ale to są takie zmiany, że gdzieś zauważymy więcej śmieci, gdzieś nie zauważymy, ktoś nam zgłosi, więc pozbieramy, tak, gdzieś natkniemy się, bo proszę pamiętać też o tym, że mając 14 tysięcy hektarów pod nadzorem, to jest potężny obszar. My też nie możemy być w każdym zaułku, w każdym miejscu. W związku z tym, jeżeli gdzieś jakby znajdziemy te śmieci, no to automatycznie je sprzątamy. Ktoś nam da informację o tym, że te śmieci są. Też je sprzątamy. Ale też na pewno są fragmenty. I tego nie wykluczam, że te śmieci po prostu są i my je po prostu nie widzieliśmy. No las, no to jest ileś warstw roślin, tak? Trudno dostrzec, czasami jak idziemy po lesie, to nie dostrzegamy, nie wiem, czegoś, co się znajduje 10-15 metrów od ścieżki czy od drogi, więc no to też nie jest tak, że te śmieci są wyrzucone zaraz przy drodze.
1: To była rozmowa z Grzegorzem Bąkiem z Konińskiego Nadleśnictwa. To wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia. Dziękuję za uwagę. Mateusz Krzesiński, kłaniam się.
0: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam dzisiaj w tym wydaniu magazynu Młodzieżowy Konin w Meloradiu. O tym, że w Koninie spotkać można Pokemony, to na początek, a potem zapytamy konińskich licealistów, konkretnie z drugiego LO, jak radzą sobie w Koninie z jesienną chandrą, co też takiego w naszym mieście można robić, aby poprawić sobie teraz humor. Na początek rozmowa z Norbertem Wójkowskim, konienianinem specjalizującym się m.in. w szukaniu Pokemonów. Posłuchajmy. W naszym studio konienianin Norbert Wójkowski. Cześć.
5: Cześć.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiali o Pokemonach, które można znaleźć, spotkać w Koninie. Gra, która, pamiętam, taki swój pik popularności miała dobre 10 lat temu, czyli Pokemon Go. Może zacznijmy od tego, przeżywa teraz swój renesans?
5: Tak, i to ogromne. W Koninie dopiero raczkuje, można by powiedzieć, ale w takich większych miastach właśnie jak Poznań albo Warszawa, szczególnie Warszawa była ostatnio takim bardzo dominującym miastem, ponieważ pierwszy raz od kilku lat pojawiło się oficjalne wydarzenie, w którym wrócił właśnie taki specjalny stworek, Mewtwo, i tam dosłownie były setki, jak nie tysiące ludzi w samej Warszawie, a z kolei na przykład w takim Poznaniu jest kilka miejsc, w których się spotykają ludzie, ale też ta ilość ludzi jest bardzo zaskakująca. Można powiedzieć o setkach, bez problemu, która chodzi po parkach, po jakichś osiedlach i wspólnie właśnie łapią Pokémon.
1: W Koninie także taka grupa powstała. Nie są to jeszcze setki, ale ja miałem okazję, to chyba tydzień temu było, tak?
5: Zgadza się, tydzień temu w środę.
1: W okolicach naszego radia, tutaj w centrum Konina, nieopodal Konińskiego Centrum Kultury, widzieć grupę, która była bardzo zaangażowana i już na pierwszy rzut oka było widać, że aktywnie w czymś uczestniczy, i to było kilkadziesiąt osób, mówisz, że około 40.
5: Tak, 40, myślę, że na spokojnie było, bo wtedy robiliśmy tak zwane rajdy, w których jest limit 20 osób i mieliśmy dwa wypełnione całe lobby, że tak powiem.
1: I to jest społeczność, która już od jakiegoś czasu się tworzy.
5: Tak, zgadza się.
1: Jak to się wszystko zaczęło?
5: Zaczęło się od małej grupki znajomych w sumie, którzy sobie zaczęli tam pogrywać w Pokemony, aż do teraz, gdy to w sumie eskalowało właśnie dzięki w sumie inspiracji z po części Warszawy, po części z Poznania, żeby jednak zrobić taką grupę tutaj w mieście, bo skoro w większych miastach jest aż tyle ludzi, jest aż taki boom, no to u nas pewnie też tak będzie.
1: Mhm. I to się wszystko zaczęło od założenia z profilu na Instagramie, tak to coś ustaliliśmy poza mikrofonem?
5: Tak.
1: I jaki był odzew? Jak to wyglądało w liczbach?
5: No z początku tak dosyć skromnie, natomiast takim właśnie największym punktem przełomowym dla nas był moment, w którym zupełnie w sumie tak jak co tydzień się spotykaliśmy, postanowiliśmy, że wrzucimy zdjęcie podsumowujące nasze właśnie spotkanie, które się odbyło tydzień temu w środę, na którym było absolutnie chyba, no, myślę, że najwięcej ludzi wtedy, i wtedy wszystko po prostu poszło wiralem, bo zaczęły się odzywać do nas nowe osoby, unikatowe osoby, których jeszcze wcześniej nie mieliśmy na żadnej z grup, ani której nikt z nas nie znał nawet, więc no.
1: Na czym polega działanie takiej grupy? Bo ja pamiętam, że wtedy, kiedy to było około 10 lat temu, to przynajmniej te osoby, które znałem, to raczej w taki sposób indywidualny chodziło po mieście, tak? I szukało tych Pokemonów. Może dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to one oczywiście fizycznie w naszym mieście nie występują, ale posługujemy się aplikacją, smartfonem, z GPS-em poruszamy się po mieście i w niektórych lokalizacjach po prostu takie wirtualne Pokemony są i możemy je spotkać. Więc tak jak powiedziałem, indywidualnie. No a wy tutaj zależy wam na tym, żeby jednak poruszać się w grupach. Dlaczego?
5: Głównie dlatego, bo jest dosyć sporo nowych graczy, jakby nie patrzeć, i problemem w Pokemonach jest to, że, czy problemem, może nie tyle, że problemem, ale chodzi o to, że trzeba sobie stopniowo jakby tak awansować, czyli ulepszać swoje pokemonki albo łapać coraz to lepsze. No a żeby łapać coraz to lepsze, trzeba mieć...
1: takiego lepszego, który też tego lepszego pokona, tak?
5: Tak, zgadza się. No i to czasami jest bardzo trudne, dlatego po prostu stwierdziliśmy, że możemy pomóc tym nowym graczom, bardziej im ułatwić gierkę, no a przy okazji sobie pospędzać jakoś czas razem, socjalizować się ze sobą.
1: Okej, okay, czyli co, spotykacie takiego Pokemona i z nim walczycie, to łączycie siły przeciwko niemu, tak?
5: Zgadza się.
1: Mhm. Aha, okej. Okay. I potem jak z nim wygracie, to on przechodzi na
5: tak,
1: waszą stronę?
5: Tak, trzeba go wtedy złapać. I możecie go się udaje,
1: przekazywać też między sobą?
5: Tak, też możemy przekazywać. Okay. No, łapanie się nie zawsze udaje, ale czasami też się pojawia taki Pokemon, który jest unikatowy, czyli ma inne kolory. I on wtedy jest rzadki, więc też jest boost do dopaminy, jak ktoś takiego ma na rajdzie wtedy, jak się widzimy wszyscy razem. I
1: to takie trochę też jak pójście na grzyby, tak?
5: Tylko trochę tak.
1: Nie trzeba koniecznie do lasu.
5: Zgadza się.
1: Okej, okay. Jak często w Koninie można spotkać, natrafić takiego, na takiego Pokemona?
5: To generalnie one się respią cały dzień.
1: Respią, czyli się pojawiają
5: w właśnie w takich specjalnych miejscach.
1: Specjalnych,
5: które,
1: właśnie.
5: Tak, specjalne, bo to ma działanie takie, że ktoś, czyli aktywny gracz, tak powiem, skanuje na przykład jakiś obiekt, załóżmy tej fontannę z koniem, i z początku powstaje Pokestop, który jest takim punkcikiem na mapie, z którego po prostu na przykład wypadają przedmioty. A im więcej jest tych punkcików, czyli tych obiektów dookoła niego, tym jest szansa na pojawienie się takiego czegoś jak gym. I właśnie w tym gymie się pojawiają te pokemony, na które chodzimy, je wspólnie robić i one się pojawiają dosłownie przez cały dzień. Są losowe, są od pierwszej gwiazdki do piątej.
1: I gdzie w Koninie jeszcze na przykład fontanna tutaj niedaleko naszego radia, tak na Placu Niepodległości. Ja pamiętam, że kiedyś tłumy były w Parku Chopina na Starówce.
5: Tak, w Parku Chopina ostatnio też mieliśmy dosyć spory sukces, ponieważ było takie specjalne wydarzenie, które się odbywa raz w miesiącu, gdzie pojawia się tylko jeden stworek i na niego wszyscy polują. I w ten weekend właśnie zebraliśmy, no myślę, że około 40 osób na spokojnie w samym parku, zarówno młodszych, jak i starszych. A oprócz fontanny, no i właśnie wspomnianego parku, bardzo często się widzimy na spółdzielni Zatorze. To są takie miejsca bardzo przyjazne dla nas i w których jest po prostu dużo tych punktów, na których nam najbardziej zależy.
1: Ja pamiętam, że kiedyś też to było takie założenie, że aplikacja działała w taki sposób, aby bardziej nagradzać tych, którzy chodzą pieszo, którzy się ruszają. Czy to do dzisiaj tak wygląda?
5: No tak niekoniecznie mi się wydaje, bo...
1: No ale jednak trochę się nachodzicie.
5: No tak, trochę się nachodzimy, ale jakby nie ma zbytnio benefitów z chodzenia, oprócz właśnie znajdywania tych stworków obecnie. Nie wiem, jak kiedyś było, bo też nie pamiętam za bardzo, ale tak jest obecnie, że to jednak bardziej chodzi o łapanie, niżeli o chodzenie, bo z chodzenia no to nic zbytnio nie ma takiego.
1: No ale w pewien sposób zachęca to do tego, żeby wyjść na zewnątrz, nie siedzieć w domu przed komputerem. No jednak cały czas dzierżyć w ręku smartfona, ale pooddychać trochę świeżym powietrzem.
5: Zgadza się.
1: Okej. Czy kolejne osoby mogą do was dołączyć?
5: Tak, jak najbardziej mogą. Mogą się odezwać u nas na socjalach na chwilę obecną. Ale myślę, że już od 21 ruszymy z widocznością na mieście. Na słupach ogłoszeniowych, w szkołach rozwieszamy plakaty, żeby jak najbardziej dotrzeć do właśnie nowych osób, które nie mają socjali, bo zdarzyło się i tak, że była dwójka chłopaków, którzy w ogóle nie mają socjali. Więc no staramy się dotrzeć na każdym jakby... na każdej płaszczyźnie.
1: Okej, okay, a też jest coś takiego, że nasze grupy konińskie mogą w jakiś sposób rywalizować z grupami z innych miast?
5: Nie, w Pokemonach nie ma takiej
1: bardziej
5: rywalizacji.
1: Bardziej te wyniki indywidualne.
5: Tak, zgadza się.
1: Okej. Okay. No dobrze, zapraszamy zatem. Pokémon Go przeżywa swój renesans, także w Koninie można spotkać liczne grupy, które razem na Pokémony polują, a wśród nich jest Norbert Wójkowski, który był dzisiaj moim i Państwa gościem. Dzięki wielkie.
5: Dziękuję za rozmowę.
1: To był Norbert Wójkowski, o Pokémonach rozmawialiśmy, teraz zmieniamy temat. Z naszym mikrofonem udajemy się do drugiego LO na piątym osiedlu. Tam zapytaliśmy uczniów o to, jak radzą sobie z jesienną chandrą w naszym mieście, gdzie i jak spędzają czas, gdzie i jak najlepiej spędzać czas, aby poprawić sobie w sposób zdrowy, naturalny humor. O to pytała Michalina Turska.
6: Pójść na jakieś fajne zakupy jesienne, albo do kina może na jakiś fajny jesienny film. Czytanie książek, jakieś filmy właśnie.
1: Czyli tak jesieniarsko.
6: Tak.
7: Cześć, jak sobie poradzić z jesienną chandrą w Koninie? Co można robić?
8: Chodzić do szkoły i się uczyć.
7: A co jeszcze robisz poza szkołą?
8: Poza szkołą trenuję na siłowni, spotykam się ze znajomymi i rozwijam swoje pasje.
9: Można do parku wyjść lub z kumplami po prostu.
10: Ja nic nie poradzę, ja sam dostaję depresję, to ja potrzebuję rady.
11: Ja myślę, że przede wszystkim to unikanie zimnej pogody, picie ciepłych herbatek jesiennych, wychodzenie ze znajomymi przede wszystkim, weekendy szczególnie. Myślę również, że warto poznawać nowych ludzi w jesień, żeby mieć z kim rozmawiać w te zimne, mokre wieczory.
12: Imprezować z przyjaciółmi, można chodzić do kina z przyjaciółmi, no w ogóle spędzać czas trzeba razem.
7: Tak, czyli liczy się bycie razem, tak?
12: Dokładnie, zgadzam się.
7: Okay. A ty co myślisz?
13: Myślę, że trzeba sobie znaleźć jakąś pasję, jest dużo sportów w Koninie, można każdy, myślę, znaleźć sobie coś dla siebie.
7: A ty się czymś zajmujesz konkretnym?
13: Ja uprawiam piłkę ręczną.
7: Co można robić w Koninie jesienią, żeby uniknąć tego pogorszenia humoru, spadku nastroju i w ogóle?
14: Zbierać kasztany można.
7: Lubisz zbierać kasztany?
14: Lubię zbierać kasztany.
7: Jak często zbierasz kasztany?
14: Raz na miesiąc.
7: I myślisz, że to wystarczy, żeby poprawić humor na jesień?
14: Myślę, że wystarczy, ponieważ jesteśmy na dworze, wtedy jakiś ruch robimy. No i po prostu nasze hobby to jest też, tak?
7: A ty co myślisz? Co robisz w Koninie?
15: Ja chodzę na spacerki.
7: Na spacerki do lasów?
15: Do lasów i na grzyby.
7: Tak, a myślisz, że na spacery lepiej samemu, czy w grupie się udawać?
15: Z dziewczyną.
7: Dziewczyną, romantyczna jesień. Okej, okay, dobra, tak. Dzięki. A co w kole można robić?
16: Ja osobiście chodzę na dodatkowe zajęcia taneczne.
7: Czyli myślisz, że pasja może pomóc wyjść z tego trudnego nastroju, tak?
16: Tak, to na pewno.
7: Okej. A jaki taniec tańczysz?
16: Modern i jazz.
7: A ty co myślisz?
17: Znajomi na pewno, dobre towarzystwo. Tak samo wyjście z znajomymi, po prostu oderwanie się od...
7: Ale myślisz, że takie spokojniejsze spotkania na jesień, czy jednak jakieś imprezy?
17: Bardziej spokojnie.
18: Ja się uczę po szkole. Ja nie mam czasu na wychodzenie tutaj.
7: Na pewno jeszcze coś innego jest.
18: Ja to wychodzę na spacery z psami.
19: No to ja chodzę do szkoły muzycznej i ta szkoła muzyczna zajmuje faktycznie wszystkie takie... Cały mój wolny czas.
7: Nie masz czasu myśleć w ogóle o tym nastroju jesiennym.
19: Tak.
20: My chodzimy na zajęcia taneczne do rytmiksu, także treningi po szkole też mamy.
7: Okej, no to nie jest łatwo tak trenować się, uczyć zapewne, tak?
20: Tak. Jest ciężko połączyć i znajomych, i treningi, i naukę jeszcze dla siebie.
21: No wiele jest obiektów tak naprawdę sportowych, chociażby orliki, publiczne siłownie, więc no parki znajdzie się. Park Chopina na przykład, to jest moim zdaniem idealne miejsce, żeby pobiegać albo pouprawiać jakiś sport.
22: No ogólnie spotyka się z kolegami, taki ważny czas z przyjaciółmi, spędzać dużo czasu z rówieśnikami, być miłym do siebie, no i też właśnie ćwiczyć na właśnie boiskach, orlikach, na siłowni też można.
23: Z takich miejsc ogólnie według mnie nie ma za dużo miejsc w Koninie, na przykład właśnie w zimę albo w jesień, żeby sobie posiedzieć. Jak już to można iść na jakiś spacer ze znajomymi albo się spotkać, a tak no to na przykład jak były wakacje, no to bardziej jeziora były takim miejscem głównym spotkań dla nas.
24: Ja też uważam, że można chodzić na spacery, na przykład na bulwarach. Też można właśnie do kina iść, do galerii i też moim zdaniem jak jest gorsza pogoda, to jest idealne wyjście na takie rzeczy.
25: No tak samo jak dziewczyny uważam, ewentualnie basen, który aktualnie jest trochę remontowany, więc słabo, ale tak to co dziewczyny mówią.
1: Michalina Turska rozmawiała z uczniami drugiego ELO w Koninie i to wszystko w tym wydaniu magazynu Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99.6. Dziękuję za uwagę, kłaniam się. Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
0: Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99.6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99.6.
1: Mateusz Krzesiński, witam. Audycja Kulturalny Tygodnik zaczyna się teraz w konińskim Meloradiu. Z naszym mikrofonem jesteśmy w Centrum Kultury i Sztuki, Galeria Wieża Ciśnień i kurator tego miejsca przy mnie Robert Brzęcki. Cześć.
26: Cześć, dzień dobry.
1: Dzisiaj nie będziemy wyjątkowo, może nie wyjątkowo, ale nie tak jak najczęściej o zapraszali na wystawę, na otwarcie wystawy czy do obejrzenia wystawy już po wernisażu, a propozycje muzyczne, także oczywiście w wieży będą odbywały się koncerty wyjątkowe, bo jak muzyka i wieża ciśnień, jak słyszymy to zestawienie, to na pewno będzie inaczej niż w każdym innym miejscu, gdzie muzyka jest grana. Rozpoczynamy na początek drugiego, tak? Października, Piotr Krępeć i to będzie...

0: który myśli o muzyce w taki sposób no nieomal filozoficzny. Dla niego koncerty to jest rodzaj jakiegoś takiego wspólnego doświadczenia obecności, w którym to doświadczeniu muzyka ma pomagać. Ja przypomnę, że Piotrek jest nie tylko zjawiskiem, jeśli chodzi o nasz kraj, ale on występuje również w Chinach, na zagranicznych koncertach i jest rzeczywiście kimś tak wyjątkowym, że nie chodzi o to, żeby mówić o nim jako o wirtuozie, chociaż jest wirtuozem, ale o kimś, kto no właściwie w momencie, kiedy mamy okazję słyszeć jego muzykę, to mamy wrażenie, że właściwie ona wypływa nie tylko jakby z instrumentu, ale też z niego samego właściwie i widz, słuchacz jest kimś, kto wpływa na to, w jaki sposób ta muzyka się toczy, jak jest opowiadana. Także w moim przekonaniu ktoś, kto oczywiście zna płyty Piotra, przypomnę, że taka najbardziej popularna płyta to jest Movement in Silence, czy płyta zatytułowana Earth. To są takie płyty, które są pewnymi zapisami tego, co się wydarzało w formie tutaj i teraz, ale niemniej każdy jego koncert jest zupełnie inny, zupełnie unikalny i pomimo tego, że on właściwie wychodzi od jakiegoś porządku kompozycji, to wszystko to, co potem się wydarzy, jest dedykowane temu miejscu, tej publiczności i tej chwili, w której po prostu się spotkaliśmy. Koncert w tym roku jest zatytułowany Droga Samotnego Wilka.
1: No ja się dopytam, czyli prostymi słowy improwizacja, tak?
0: Można tak powiedzieć, ale oczywiście punktem wyjścia z reguły jest...
1: coś napisane wcześniej, tak?
0: Struktura kompozycji. I zwrócę uwagę, że jeśli chodzi o Piotra, bardzo ważne jest to, jaki jest instrument, jaki jest, przepraszam za słowo kolokwialnie, piecyk do gitary. Zwrócę uwagę, że to będzie koncert na gitarę barytonową, a więc taką, która no, troszeczkę w niższych rejestrach się plasuje.
1: Jeszcze niżej niż basowa, tak?
0: No, wydaje mi się, że nie niżej, że gdzieś jest po środku. Tak, tak, bo to tak jak z głosem męskim, tenorzy, nie, barytony i basy i tak dalej, więc baryton będzie gdzieś po środku, ale to są niskie rejestry. To są te rejestry, które raczej kojarzą się gdzieś tam z takimi instrumentami właśnie typu kontrabas, gitara basowa, no i oczywiście wiolonczela. No i wspomniałeś o tym, że jeśli wierzy muzyka, to z reguły, powiedzmy sobie, troszeczkę inna, trochę taka jakoś tam, nie chcę powiedzieć peryferyjna, bo ona ma swój krąg zainteresowanych, ale to bez wątpienia jest taka muzyka, w której staramy się przede wszystkim nie myśleć w kategoriach konwencji, czyli mówiąc krótko, gdybyśmy mieli powiedzieć takim żargonem kulturoznawczym, to jest taka sytuacja, że dzisiaj, powiedzmy sobie, zespoły punkowe właściwie są skrępowane i zaszczute formą muzyki punkowej, która została wymyślona na przykład w latach 70. Nie mówię na przykład Sex Pistols i tak dalej, i tak dalej. I my szukamy takich artystów, którzy po prostu jednak starają się odejść od pewnej konwencji i zaproponować coś, co jest jakimś unikalnym, efemerycznym zjawiskiem, takim, którego się właściwie nie daje opisać w kategoriach konwencji. I Piotr jest doskonałym przykładem kogoś, kto, no tak jak tytuł tego koncertu, idzie własną drogą i stara się oczywiście nawiązywać do takich rzeczy, które się w ogóle w muzyce światowej wydarzały w rozmaitych czasach. Ale to na gruncie polskim jest po prostu bardzo unikalne. Jest kilka takich osób, które podobną formułę stosują.
1: A jeżeli chodzi o gatunek muzyczny, koło czego to najbliżej leży, to jest jazz?
0: Myślę, że

0: szeroko rozumiana muzyka improwizowana. Nie? Ja na przykład często lubię mówić, że takim, gdyby ktoś chciał sobie wyobrazić na przykład, jak można to przyporządkować do tego wszystkiego, co nazywamy pewną historią muzyki, no to wariacje goldbergowskie, czyli wariacje z powtórzeniem, permutacje. Przypomnę, że to jest taki ikoniczny utwór napisany przez Bacha, czyli wielkiego architekta dźwięku, bo nie można mówić tylko o nim jako o kompozytorze, to był człowiek, który potrafił po prostu z dźwięków zbudować katedrę. Więc to jest... I wariacje goldbergowskie były takim utworem, który został napisany specjalnie na zamówienie po to, żeby w formie takich środków nasennych, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, to było zaproponowane. Więc tam jest jeden temat, bardzo w taki niezwykły sposób prowadzony i mamy wrażenie, że jakby cały czas jesteśmy w kręgu pewnej tonacji, pewnych struktur dźwiękowych, ale cały czas przechodzimy jakby przez kolejne pokoje. Więc w przypadku Piotra myślę, że też należałoby po prostu powiedzieć, że to jest taki rodzaj jego wariacji na temat jego własnych kompozycji.
1: Okej, powiedziałeś, że nasenne, to co takie relaksacyjne?
0: No, Piotr dosłownie teraz na dniach występuje na takim jakimś dużym festiwalu, czy jest częścią tego festiwalu, który właśnie dotyczy jakiegoś takiego bardzo szeroko zakrojonego projektu wellness, czyli to wszystko, co wiąże się dzisiaj z tym, że sztuka stała się takim, nie chcę powiedzieć narzędziem, bo dla mnie to jest od razu jakiś rodzaj redukcji, ale stała się taką przestrzenią rozumienia, że my potrzebujemy tych wszystkich środków, które się wiążą zarówno ze sztukami wizualnymi, dźwiękowymi, wszystkimi tymi językami, które w sztuce są szalenie i precyzyjne, ale też bardzo szeroko działające, że to jest przestrzeń, która, najkrócej mówiąc, znamy takie powiedzenie, jak muzyka łagodzi obyczaje, nie? Więc wydaje mi się, że co do tego nie ma co dyskutować. Oczywiście pytanie, czy każda muzyka łagodzi obyczaje, tego nie wiemy. To tutaj trzeba by było to po prostu posprawdzać. Zwrócę uwagę, że Piotr gra na gitarze, która jest nastrojona w takim stroju, który się nazywa strojem pitagorejskim. Między innymi takimi ludźmi, którzy bardzo zwracają na to uwagę, jest również Leszek Możdżer. To jest częstotliwość, która właśnie ma takie właściwości bardzo kojące, bardzo relaksujące. No, a Pitagoras w swoim takim tekście dotyczącym muzyki, sfer, zwraca uwagę, że te częstotliwości są po prostu szalenie ważne. Przypomnę, że na przykład w tej chwili w rozgłośniach prezentuje się muzykę, mało tego, że zupełnie w innym stroju, która podobno według niektórych może wywoływać jakiś rodzaj niepokoju, to na dodatek gdzieś mniej więcej od początku lat 2000 nowego wieku to mówi się bardzo często o tym, że muzyka nagrywana na płytach jest nagrywana według takiego algorytmu, który nazywa się loudness war, czyli im głośniej muzyka jest nagrana, tym lepiej, a to z kolei wywołuje podobno też niekoniecznie najlepsze nastroje u słuchaczy. Oczywiście to jest taki wątek audiofilski, high-endowy, na ile muzyka powinna być wiernie gdzieś na nośniku przekazana. I tu nie będziemy jakby w szczegółach opowiadali tej całej historii. Na pewno w momencie, kiedy jesteśmy na koncercie, jesteśmy, tak jak mówię, w obecności twórcy, który ma absolutną świadomość tego, w jakich częstotliwościach chce swoją muzykę zaprezentować, to ten efekt będzie dla słuchaczy i słyszalny, i odczuwalny.
1: Musimy przestać rozmawiać o tym koncercie, bo niewiele nam czasu zostało, a powiedzieliśmy, że na dwa wydarzenia dzisiaj zaprosimy. Kolejne wydarzenie to 8 dzień października. No i tutaj poza anteną uzgodniliśmy, że to będzie wydarzenie takie bardziej z grubej rury. Uro upiory. Dlaczego bardziej z grubej rury?
0: Tak, to jest festiwal, który jest organizowany przez takiego bardzo ikonicznego twórcę, który jest przede wszystkim znany w Poznaniu. Nazywa się Uro Ruro, jest poetą, muzykiem, performerem, autorem takiej audycji Telefon Załamania na antenie radia UAP. I on od kilku lat, przepraszam, 2016 rok, organizuje taki festiwal sztuki pamięci Stanisławy Franek i w tym roku ten festiwal się odbywa w kilku miejscach, w trzech dokładnie, między innymi w Koninie. W Koninie jest 8 października, tak jak powiedziałeś, spotykamy się o godzinie 20:00, wstęp jest wolny, co jest ważne, i będziemy mieli do czynienia i z koncertami, i z czytaniem performatywnym fragmentów powieści autorstwa Uro Ruro, bo tak jak wspomniałem, jest on poetą. Będziemy mogli wysłuchać koncertu Aifen, czyli takiej polsko-chińskiej kompozytorki, wokalistki i producentki muzyki eksperymentalnej, która na stałe mieszka w Pradze. I to wszystko się oczywiście wiąże z taką sceną niezależną, przepraszam za to słowo, taką sceną, która gdzieś kojarzy się z jakimiś eksperymentami, poszukiwaniami, a w związku z tym tutaj czasami oczywiście ważne jest to, żeby mniej więcej troszkę się poruszać, ale czasami po prostu wystarczy taki rodzaj otwartości na to, że może być nieprzewidywalnie. Może być w taki sposób, że do końca nie wiemy, w którym miejscu to się zaczyna, kończy, w jaki sposób to będzie przepływało. No to środowisko artystów, ludzi związanych z Uro Ruro, to są ludzie rzeczywiście bardzo nietuzinkowi, bardzo kolorowi, bardzo tacy nastawieni na to, żeby przede wszystkim starać się poszerzyć nasze pole wyobraźni o swoją własną wyobraźnię, i to się najczęściej udaje.
1: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. W Wieży Ciśnień dzisiaj jesteśmy cały czas. Konińska Galeria CKIS, jej kurator Robert Brzęcki.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: A to była audycja Kulturalny Tygodnik w Meloradiu. Także dziękuję, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Kulturalny Tygodnik w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Żywoty nieświętych w Meloradiu na 99,6.
11: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Żywoty nieświętych. Dzisiaj zajmiemy się postacią Józefa Lewandowskiego, który był polsko-szwedzkim historykiem, jak tutaj podaje źródło, profesorem, popularyzatorem wiedzy o dawnym Koninie. Jest ze mną oczywiście dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kruczkowski. Cześć.
12: Cześć, witam Państwa.
11: Postać urodzona jeszcze przed wojną w 1923 roku, a więc przypuszczam, że od tych najwcześniejszych, tak, nieco późniejszych, ale przedwojennych lat rozpoczniemy.
12: Tak, dokładnie tak. Józef Lewandowski, oryginalnie Izaak Lipszyc, bo pod takimi danymi się urodził. Pochodził z Konina. Jego rodzice mieszkali na ulicy Wodnej. Ojciec zajmował się produkcją kołder. Wtedy takich warsztatów mniejszych, większych w Koninie było dużo. Niestety ten interes w tych latach 20., 30. kiepsko prosperował. Ojciec Lewandowskiego wtedy zbankrutował. Rodzina musiała się przenieść, przenieśli się z Wodnej do domu rabina i tutaj tak też nomen omen Lipszyca, natomiast rodzina Józefa Lewandowskiego pisała się z Polska Lipszyc, a rabin z Niemiecka Lipszyc.
11: Na placu zamkowym.
12: Na placu zamkowym, tak, tak. No, to, natomiast oni nie byli spokrewnieni ze sobą, akurat zbieżność nazwisk. Zresztą nazwisko Lipszyc wśród Żydów jest dość popularne. Józef miał młodszą siostrę, Bellę, która tak jak on jakby całą tę pożogę wojenną przetrwała, przeżyła i była jedną z ocalałych z Holokaustu. Natomiast o tyle jest ważna jego postać, że to jest człowiek, który jako jeden z nielicznych wrócił po wojnie do Konina w 1945 roku. Natomiast jak sam zresztą w swoich wspomnieniach mówił, niestety no, nie znalazł tu spokoju, nie znalazł głównie dlatego, że praktycznie cała jego rodzina zginęli znajomi, przyjaciele, kuzynki, kuzyni, w związku z czym Konin też już wyglądał inaczej niż przed wojną, kiedy on go opuszczał.
11: A jeszcze w trakcie wojny w Związku Radzieckim był, tak?
12: Tak, w Związku Radzieckim, bo to była akurat ta możliwość, że kiedy się ewakuowali na wschód, to rodzina Lipszyców znalazła się na wschodzie. Tam też rozdzielili się, bo Józef nie wiedział, co się dzieje z rodziną, co dzieje się z siostrą. Z siostrą odnaleźli się dopiero w czasach powojennych. Natomiast tak to były jego losy, to były losy wszystkich obywateli polskich, którzy dostali się na wschód, więc właściwie na początku jedna wielka niewiadoma, bieda, głód, zimno. Oczywiście represje i różnego rodzaju restrykcje, które nakładano na Polaków, na polskich Żydów, bo na Syberię wysyłano też również polskich Żydów. Uważano ich za równie niebezpiecznych jak Polaków. Natomiast w pewnym momencie Józef Lewandowski dostaje się też do armii, do Wojska Polskiego, w związku z czym gdzieś jest mu już łatwiej. Razem z tym Wojskiem Ludowym wtedy wraca na tereny Polski i w 1945 roku już tutaj funkcjonuje jako jeden z podoficerów, chyba z tego co pamiętam, Wojska Polskiego. Ale to jest nie tyle, na tyle mało istotne, bo to wojsko nie determinuje jego dalszej kariery. On w 1947 roku broni doktorat z historii, zostaje doktorem nauk humanistycznych i tutaj skupia się na tej pracy naukowej. I oczywiście chciałby, przepraszam, nie w 1947, bo w 1947 zmienił nazwisko z Isaac Lipschitz na Józef Lewandowski. W 1961 broni doktorat. I właściwie chciał związać swoją karierę i życie z Polską, bo jakby nie zamierzał stąd wyjeżdżać.
11: I to była Warszawa, tak?
12: Tak. Początkowo to był Kraków, później Warszawa. Do Konina, tak jak powiedziałem, zajrzał chyba raz i tutaj nie odnalazł spokoju. Przeżył traumę, bo całego tego świata, który on pamiętał, znał, już nie było. Natomiast przyszedł rok 1968 i nagonka na polskich Żydów. Wyrzucano ich z pracy, relegowano z wojska, z uczelni, ze wszystkich możliwych miejsc życia. I wtedy Lewandowski podejmuje decyzję o wyjeździe z Polski, wyjeżdża do Szwecji i tam na Uniwersytecie w Uppsali spędza właściwie całe swoje dorosłe, dojrzałe i naukowe życie. W pewnym momencie nawiązuje, po upadku PRL-u, nawiązuje relacje dosyć intensywne z Koninem, ponieważ zaczyna się kontakt z Lechem Heymanem, jednym z moich poprzedników. Nawet mogę powiedzieć śmiało, że nawiązała się pewnego rodzaju przyjaźń, tak panowie tytułują siebie w listach, które też posiadamy w bibliotece. Odwiedzają się na tyle, na ile to było możliwe, na tyle często, i wymieniają się informacjami. Lech Heyman próbował odtwarzać historię konińskich Żydów, a Józef Lewandowski był jednym z nich, dużo pamiętał, więc miał dostęp też do innych ocalałych z Holokaustu, czy tych, którzy wyjechali z Konina wcześniej, i pomagał Heymanowi w zdobywaniu informacji. Zresztą też Józef Lewandowski udzielał wywiadów Theo Richmondowi do jego publikacji. Dzięki Lewandowskiemu też wiemy trochę więcej o Frani Beatus, bo to na podstawie jego wspomnień też opracowany jest jej biogram i jej wygląd też, bo to, tak jak mówiłem już wcześniej, że Frani Beatus pamiętał Zuckerman, ale pamiętał też Lewandowski, i może mogliśmy odtworzyć jakiś tam jej wygląd, bo zdjęcia się nie zachowały. Natomiast Lewandowski od tych lat, początku lat 90. utrzymuje stały kontakt z Koninem, przyjeżdża tutaj, wydaje książkę pod tytułem Moja Atlantyda. To są wspomnienia, które łączą go tu z Koninem, i wielu ciekawych rzeczy możemy się dowiedzieć. Oczywiście musimy to czytać jako źródło obarczone pewnymi wadami, bo ludzie piszący z pamięci piszą to, co faktycznie zapamiętali, tak jak to zapamiętali, co nie zawsze jest...
11: przedstawiając też swoje emocje.
12: Dokładnie tak, i swój pogląd na daną sytuację, więc to nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością w 100%, także trzeba to czytać z pewnym dystansem i ostrożnością, ale to jest niezwykle cenne źródło. Równie cennym źródłem jest, i tutaj nie możemy tego przegapić, każdemu, kto chciałby obejrzeć coś o Koninie, polecam film Moja Atlantyda w reżyserii Andrzeja Mosia. Fantastyczny, czarno-biały, godzinny film. Zapis podróży, sentymentalnej podróży profesora Józefa Lewandowskiego do Konina, w którym on na koniec mówi taką, myślę, że wspólną dla wielu ocaleńców, przede wszystkim z Holokaustu, ale myślę też, że można by parafrazować na wiele innych grup narodowościowych czy etnicznych, które musiały zmieniać miejsca pobytu. Mówi, że zawsze był, dla Żydów był zbyt, za bardzo Polakiem, a dla Polaków był za bardzo Żydem. Bo pochodził z takiej rodziny, która się w pewnym momencie zasymilowała dość mocno. On sam już później też był zasymilowany. No i zawsze obie te grupy nie uważały go tak w 100% już za swojego. Profesor Józef Lewandowski zmarł w 2007 roku i właściwie historia mogłaby się skończyć. Przyszła jeszcze informacja, gdzieś tam przyszła, ukazała się informacja w mediach, że prace swoje naukowe i książki naukowe przekazał do Instytutu przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i to tyle. No i nagle, któregoś pięknego dnia dostaje maila kilka lat temu od Józefa Lewandowskiego. Człowiek się podpisuje, że jest synem Józefa Lewandowskiego, natomiast mój stan wiedzy był taki, że Józef Lewandowski miał córkę. Rzeczywiście, bo o Józefie Lewandowskim, oprócz Lecha Heymana, pewnie niewiele osób tu wiedziało więcej, no i może Andrzeja Mosia. Więc ja zadaję kilka pytań kontrolnych temu człowiekowi, który wysyła maile, no i okazuje się, że rzeczywiście, no on mi tłumaczy, że miał jeszcze siostrę i poza tym z ostatniego małżeństwa ojca jest przybrana siostra. No i tak od słowa do słowa pytam go, czy ma pamiątki po ojcu, przysłał mi fotografię z wręczenia orderu w ambasadzie polskiej w Sztokholmie, gdzie był, towarzyszył ojcu wtedy na spotkaniu z ambasadorem. Pytam go o inne pamiątki, no wtedy mi mówi, że to wszystko zostało w domu rodziców, którym w tej chwili zarządza ta pasierbica ojca. I w pewnym momencie udało mi się otrzymać adres mailowy tej jego przybranej siostry, czyli przybranej córki też Józefa Lewandowskiego. I postanowiłem zaryzykować, napisałem maila. Na drugi dzień dostałem odpowiedź, bo pytałem o możliwe pamiątki i a pani odpisuje, pani Anna zresztą odpisuje mi, że ona zdążyłem za tak naprawdę za 5:12, ponieważ ona od wczoraj z przyjaciółką zaczęły sprzątać mieszkanie, bo ona chce je sprzedać i zaczęły niszczyć pewne rzeczy. Więc wtedy szybko akcja błysk tak naprawdę, prośba, żeby nie niszczyła. Ja mówię, żeby przysłała nawet na koszt biblioteki, my pokryjemy koszty. Ona mówi, ale wie pan, tego jest tyle, że tego się nie wyśle w jednej przesyłce. Najlepiej, jakby ktoś przyjechał samochodem. No to dawaj. Wydział Kultury, wiceprezydent.
11: Challenge Accepted.
12: Challenge Accepted, dokładnie tak. W ciągu 2 dni, dzięki uprzejmości tutaj pani kierownik Wydziału Kultury Zenony Sroczyńskiej, ale dzięki też otwartości znowu i pomocy wiceprezydenta Witolda Nowaka, zorganizowaliśmy wyjazd do Sztokholmu. Pojechałem ja i jeden z moich pracowników ówczesnych. Pojechaliśmy, zostaliśmy tam w tym Sztokholmie 2 dni. 2 dni wypełnione pakowanie wszystkiego. Taśm magnetofonowych, taśm wideo, aparatów fotograficznych, zdjęć, rolek, negatywów, dokumentów, książek, przede wszystkim książek też i książek takich, które w Koninie już się rozeszły, jak moja Atlantyda właśnie, pod tytułem 4 dni w Atlantydzie. I inne książki, które pisał Józef Lewandowski, a które miał w swoich zasobach jako egzemplarze autorskie. One do dzisiaj u nas jeszcze w bibliotece są, można je dostać, bo tych kartonów było kilkanaście. Także to był niesamowity zbiór, niesamowite pamiątki po kimś, kto, no myślę, jest jednym z takich filarów pewnego okresu w dziejach Konina, filarów wiedzy, bo fantastycznie jest opierać swoją wiedzę o mieście na podstawie właśnie wiedzy świadków, wspomnień świadków, którzy brali udział w danych wydarzeniach. I taką osobą był właśnie Józef Lewandowski. Na tym swoją wiedzę opierał Lech Heyman, na tym opierał też swoją twórczość Theo Richmond i też wiele o Frani Beatus, można powiedzieć dzisiaj Karolina Sulej w swojej książce, ale też Magda Krysińska w swoich artykułach na stronie Stowarzyszenia Akcja Konin, czy też ja, kiedy piszę o Frani Beatus albo wspominamy jej postać. Wszyscy korzystamy tak naprawdę ze wspomnień Józefa Lewandowskiego, bo to on zebrał wszystko to, co o Frani Beatus było wiadome, w jedną całość i opisał. I to jest niezwykle istotne, a myślę, że sama postać Józefa Lewandowskiego, jeżeli ktoś miałby ochotę prześledzić też dokładnie jego biogram, ale też jego tę karierę naukową, bo to jest ciekawe. On się zajmował Europą Środkowo-Wschodnią i wszystkimi tymi procesami, które towarzyszyły tym krajom tutaj, właśnie z centrum umiejscowionym w Polsce, no bo my byliśmy, można powiedzieć, w oku cyklonu tych wydarzeń tu w tej części Europy. I to jest z uwagi na nasze przecież polsko-szwedzkie też z kolei wiele setletnie stosunki, to też jest ultra ciekawa materia, którą warto zgłębiać, no, a której poświęcił całe swoje długie życie Józef Lewandowski.
11: Mhm, część tej literatury jest dostępna w bibliotece?
12: Tak, jak najbardziej.
11: Można wypożyczyć. A film Andrzeja Mosia?
12: Film Andrzeja Mosia, z tego co wiem, na pewno jest w zasobach archiwalnych Konińskiego Centrum Kultury w tej chwili. Nie umiem powiedzieć, czy jest gdzieś dostępny publicznie. My na pewno dysponujemy kopią, no, ale ona jest wtedy też do obejrzenia tylko na naszych nośnikach.
11: Okej. Okay. O Józefie Lewandowskim dzisiaj rozmawialiśmy, w żywotach nieświętych, jak co tydzień Damian Kruczkowski, dyrektor Konińskiej Biblioteki. Bardzo ci dziękuję za dziś.
12: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
11: Do usłyszenia. Mateusz Krzesiński także dziękuję za uwagę.
10: Żywoty nieświętych w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Miejskie sprawy w Meloradiu na 99,6.
11: Witamy dzisiaj z mikrofonem Meloradia. Jesteśmy w siedzibie Konińskiej Fundacji Otwarcie, bo tutaj pracuje pani, tak, Urszula Łącka. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam wszystkich.
11: Która również pełni funkcję przewodniczącej Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w bieżącej kadencji. I to właśnie Rada organizuje konkurs na wolontariusza roku. O tym dzisiaj przede wszystkim rozmawiać będziemy, bo konkurs już ruszył, to znaczy można zgłaszać kandydatury. Najpierw może zanim powiemy o tym, w jaki sposób to zrobić, to kilka słów na temat konkursu, czym on w ogóle jest, jakie są jego cele, jakie są jego idee.
13: Konkurs Wolontariusz Roku organizowany jest już kolejny raz i ideą konkursu główną taką jest właśnie docenienie osób pracujących czy działających na rzecz innych ludzi, instytucji podejmujących inicjatywy czy działania tutaj w naszym regionie, bo dotyczy konińskich organizacji pozarządowych i osób w nich działających.
11: I takich osób nie brakuje, bo i też organizacji NGO-sów mamy w naszym mieście sporo.
13: Tak, no tych organizacji jest bardzo dużo, bo około 300. Trudno może tak podać konkretną liczbę, bo to też czasami część organizacji przestaje działać, powstają nowe, rejestrują się, więc, ale tak w około tej liczby oscylujemy, więc jest tych osób zaangażowanych społecznie na pewno bardzo dużo.
11: No i takie organizacje pozarządowe, czyli no przede wszystkim fundacje i stowarzyszenia, funkcjonują właśnie głównie dlatego, że działają wolontariusze.
13: Tak, bez takich osób no, trudno sobie wyobrazić działalność organizacji pozarządowych. Opierają się one właśnie o no, stowarzyszenia, o pracę swoich członków i ta praca członków stowarzyszeń no, rzadko bywa jakoś tam wynagradzana. Mogą być oczywiście jakieś tam gratyfikacje, ale najczęściej jest to praca właśnie społeczna, bezinteresowna, bez wynagrodzenia. I dlatego też no, taka idea, żeby zauważyć te osoby, docenić ich wysiłek, podziękować im za podejmowane tutaj działania i ten poświęcony czas.
11: I będzie ku temu okazja w Barbórkę 4 grudnia, bo to nie będzie tylko tam jakieś małe spotkanie, tylko ci wolontariusze będą mogli wyjść na scenę, tak? W obecności dużej widowni, zaprezentować się, no i w ten sposób właśnie ta nagroda im zostanie w cudzysłowie wręczona.
13: Konkurs jest pomyślany tak, żeby docenić jak największą liczbę osób, stąd każda organizacja pozarządowa, która zechce zgłosić, może zgłosić do 3 kandydatów w kategorii właśnie wolontariusz mojej organizacji lub też młody wolontariusz, bo to też taka kategoria jest i tutaj mogą zgłaszać kandydatów szkoły i placówki oświatowe.
11: Jakieś ramy wiekowe są, czy nie? To jest po prostu poniżej 16 roku życia, tak? Ten młody, czy jak to wygląda?
13: Młody wolontariusz to jest skierowany do szkół i placówek oświatowych, czyli to jest osoba, która się uczy. Tak, to szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w tym szkoły specjalne. Także to jest taka kategoria wiekowa, czyli od 7 powiedzmy do 19, nawet 20 lat, bo jeżeli szkoły ponadpodstawowe, to czasami są to osoby, które kończą szkołę w wieku gdzieś tam 20 lat.
11: Ja powiedziałem 16 rok życia, bo gdzieś tam w regulaminie mi taka liczba mignęła. Co ona oznacza?
13: Wiek 16 lat to jest związany ze zgłoszeniem kandydata, czyli jeżeli jest to osoba poniżej 16 roku życia, to zgłoszenie musi podpisać rodzic lub opiekun prawny. Ale oczywiście zgoda kandydata jak gdyby i tutaj wytypowanie przez placówkę szkołę, która zgłasza tę osobę.
11: Okay. Czyli zgłaszają albo organizacje, albo szkoły, tak? Tak ktoś sobie z miasta zgłosić nikogo nie może.
13: Gdzieś te osoby funkcjonują, prawda? Więc na pewno to nie, chociaż to mogą być osoby niezrzeszone, ale działające czy podejmujące jakieś inicjatywy we współpracy z kimś. Więc jest to też tak, że osoba, która będzie zgłaszana, powinna być tam wymieniona organizacja, z którą współpracuje ta osoba.
11: Powinno być to potwierdzone przez organizację.
13: Tak, tak.
11: No i potem te kandydatury spływają właśnie gdzie i co się z nimi dalej dzieje?
13: Kandydatury, zgłoszenia na załączonych formularzach, które są dostępne na Facebooku, na profilu w Centrum Organizacji Pozarządowych Konińskiej Rady, na stronie miasta Konina. Tam są dostępne formularze, regulamin i wypełniony formularz można dostarczyć osobiście do Biura Centrum Organizacji Pozarządowych w Starym Koninie na ulicy 3 Maja lub wysłać pocztą pod ten adres, bo tam jest też siedziba Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, albo też na adres mailowy podany w regulaminie, z tym, że tu trzeba wypełnić, podpisać i odesłać skan, jeżeli drogą mailową jest zgłoszenie. Musimy mieć to z podpisami po prostu.
11: Okej. I zapraszamy każdą organizację, czy szkołę, tak? Placówkę oświatową?
13: Tak.
11: To jeszcze powiedzmy nieco więcej na temat tego 4 grudnia. Co podczas tej gali, jaki pomysł na tę galę, jaki scenariusz? Już coś, że tak powiem, jakiś szkic powstał, domyślam się.
13: Mamy już dokonaną, może powiem tak, że Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to jest 5 grudnia, ustanowiony przez ONZ. My, ponieważ w tym roku wypada to w sobotę, więc przełożyliśmy na taki dzień roboczy, nazwijmy to dlatego, stąd piątek, 4 grudnia, po południu Konińskie Centrum Kultury, mała scena przy ulicy ulicy Przemysłowej. Tam odbędzie się gala. Wstępnie mamy już informację o tym, że będzie występ artystyczny, będzie też obecność na pewno osób z pana prezydenta, czy osób z otoczenia tutaj, które docenią jakby zaangażowanie wolontariuszy i też wspólna potem zabawa na pewno podczas tej uroczystości, więc chodzi o to też, żeby się poznać, zintegrować, porozmawiać o wspólnych pomysłach, może czasami, może gdzieś tam załączy nam się jakiś pomysł na wspólne działanie.
11: Okej, to tyle, jeżeli chodzi o wolontariusza roku. Zachęcamy do udziału.
13: Tak, zapraszamy bardzo serdecznie do zgłaszania tych kandydatur i to, co ważne, to nie trzeba się bać jakby tutaj, no bo tam wiadomo, że trzeba opisać w pewien sposób tę działalność tej osoby. To może być wymienione od myślników, to nie musi być opis taki, są tam pytania też w formularzu, takie pomocnicze, które ułatwią jak gdyby udzielenie też odpowiedzi. Więc tutaj naprawdę zachęcamy, no i zapraszamy potem na galę 4 grudnia.
11: Okej, powiedziałem, że tyle, jeżeli chodzi o temat wolontariusza, bo też chciałbym troszeczkę z panią porozmawiać na temat Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, której pani szefuje od 1 stycznia, tak? To uzgodniliśmy. To już jest kolejna kadencja. Przypomnijmy, co to w ogóle jest ta Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, czyli w skrócie KRDPP. Czemu służy i co mogą zyskać, kontaktując się z wami, organizacje pozarządowe z naszego miasta?
13: Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest takim ciałem doradczym, nazwijmy to, przy prezydencie miasta Konina. Nasza rola to jest wyrażanie opinii, głosu środowiska organizacji pozarządowych tam, gdzie trzeba gdzieś zaopiniować, czy wystąpić z jakimś wnioskiem, tak jakby chociażby w tym roku wystąpiliśmy do Rady Miasta Konina czy do pana prezydenta, a pan prezydent, mam nadzieję, że uwzględnił w budżecie na rok 2027 zwiększenie środków na projekty, tak zwane małe granty oraz na regranting, ponieważ ustawa też o pożytku publicznym została zmieniona i zwiększona została pula środków w tym zakresie, więc wystąpiliśmy też o zwiększenie tych środków w budżecie miasta, żeby można było te większe pieniążki przyznawać organizacjom, bo to są pieniądze na działania organizacji tu w naszym mieście dla naszych mieszkańców, które pozwalają rozwijać różne inicjatywy. A widać to chociażby po tym, co się dzieje w różnych dzielnicach miasta, wśród różnych grup, czy młodzieżowych, czy senioralnych. Naprawdę jest bardzo, bardzo wiele takich działań.
11: Mm-hmm. A jak współpraca z organizacjami, bo jest ich cała masa, tak jak pani powiedziała, ponad 300, to jest tak, że z każdym w jakiś sposób macie kontakt?
13: No to na pewno jest utrudnione, bo nie jest, to znaczy bezpośrednio trudno, bo może rozmawiać z każdą organizacją. Będziemy starali się docierać do jak największej liczby. Mieliśmy już takie spotkanie zainicjowane w maju, gdzie zaprosiliśmy organizacje do współpracy i tutaj również do współpracy zaprosiliśmy Koniński, ten portal LM, który zgodził się współpracować przy takim propagowaniu działań właśnie organizacji pozarządowych i kilkanaście organizacji odpowiedziało na nasze zaproszenie i chcemy takie spotkania sieciujące przynajmniej 2 razy w roku organizować po to, żebyśmy właśnie lepiej się poznawali. To nie chodzi tylko o samą radę, ale też o to, żeby organizacje między sobą miały tę możliwość spotkania się w wymienienia doświadczeń, pokazania, co robią, a być może właśnie podjęcia wspólnych inicjatyw, bo im czasami jest nas więcej przy organizowaniu czegoś, tym jest łatwiej te działania realizować.
11: To jest trochę też tak, że te organizacje po prostu niekoniecznie się znają, a warto byłoby, żebyśmy się znali?
13: Myślę, że tak. Myślę, że tak, żeby też zobaczyć, że
11: może... Na ile te organizacje traktują właśnie siebie jako konkurencję, a może nie powinny tak traktować się nawzajem?
13: No, mnie jest w ogóle obce takie słowo konkurencja. W sensie właśnie...
11: No bo z jednej strony trochę o pieniądze konkurują, tak? O te dotacje.
13: O pieniądze konkurują, oczywiście. Natomiast pewnie, że jeżeli będzie bardzo dużo wniosków, no to wtedy podział na więcej organizacji, mniej może środków jest dostaną, ale jak gdyby możemy się, spotykając się, możemy na przykład ustalić, że podejmiemy wspólnie jakieś działania, bo one jest podobne i możemy zrobić wspólne działanie dla członków kilku na przykład organizacji. Jest to możliwe, jeżeli te organizacje zechcą współdziałać, albo też zapraszać się wzajemnie.
11: Bardzo pani dziękuję. Pani Urszula Łącka, szefowa przewodnicząca Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, była gościnią programu Miejskie Sprawy w Meloradio.
13: Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.
11: Dziękuję również, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
10: Miejskie Sprawy w Meloradio na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
11: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Tradycyjnie o tej porze, inaczej być nie może, Bartosz Skonieczny, portal LM.pl.
14: Witam, dzień dobry.
11: I audycja Retroprasówka, a więc zaglądamy do gazet, które już strony mają pożółkłe, często nawet są zupełnie czarno-białe, to zwłaszcza te z lat 80. No a na pewno wszystkie mają kilkadziesiąt lat. I dzisiaj w czasie przeniesiemy się o lat 42 do 1984 roku, a także o lat 29, czyli do
14: 97.
11: Brawo!
14: Jednak 90% z matematyki na maturze zrobiło swoje.
11: No. A ja nie musiałem zdawać w ogóle.
14: Ja musiałem, tak.
11: Ja byłem z tych roczników, co jeszcze matematyka nie była obowiązkowa, nawet ta podstawowa.
14: U nas było.
11: Kumej, ucieszę wielkie. Tak, tak to było. Opowiadałem ci kiedyś, jak na trójkę zdawałem z matematyki, żeby mieć trójkę na świadectwie maturalnym.
14: Nie, chyba nie.
11: Pani dała mi zadanie, ja mówię, no wie pani co, no nie bardzo, nie? Jakby pani jeszcze jedno dała, dała to drugie i znowu się sytuacja ponowiła, znowu ją poprosiłem, spojrzała tak na mnie i mówi: masz, dzieciok, tą trójkę, idź stąd. Także pozdrawiam panią od matematyki, która mnie uczyła w pierwszym liceum. Nie będę tutaj nazwiskami rzucał, ale być może mnie jeszcze pamięta. No, chociaż pewnie trudno z tym, bo uczniów kilkuset, jeżeli nie kilka tysięcy pewnie przez takiego nauczyciela.
14: Jak się nie zapisałeś w sposób wyjątkowo negatywny, ewentualnie w sposób wyjątkowo pozytywny, to...
11: Ani jeden, ani drugi.
14: No, to może ciężko być rzeczywiście.
11: Ani jeden, ani drugi. Faktycznie na matematyce byłem takim uczniem dość neutralnie bezbarwnym.
14: Tak trzeba na matematyce właśnie.
11: Chyba, że tak. No dobrze, 84 rok, no i tutaj przenosimy się na twoje ukochane Zatorze, bo tam mieszkasz, tak. I dobrze się wypowiadasz na temat swojego siedla.
14: Tak.
11: Po wielokroć.
14: Mniej na temat spółdzielni, prawda? Ale, szczególnie zimą, ale tak, samo osiedle bardzo ładne.
11: No i proszę, moim zdaniem taka rubryka w 84 roku, wznosząc nowe osiedla, budowlani w pierwszej kolejności stawiają budynki mieszkalne, a dopiero w dalszym etapie obiekty towarzyszące, w tym zaplecze handlowo-usługowe. Czy z podobnym zjawiskiem spotykamy się na największym placu budowy w województwie, osiedlu Zatorze w Koninie? Jak rozwój sieci handlowo-usługowej na wspomnianym osiedlu oceniają jego mieszkańcy? Pani Elżbieta,
14: która mieszkała wtedy na ulicy Karłowicza, musi irytować, że na tak dużym osiedlu jest tylko jeden sklep spożywczy z prawdziwego zdarzenia, a w nim jedyne w tej części miasta stanowisko mięsne, w którym zapatrują się prawie wszyscy mieszkańcy Zatorza. Trudno w przypadku tego osiedla mówić o sieci usługowej. Jest tylko Szewc i Magiel, a gdzie fryzjer, kosmetyczka, krawiectwo ogólne, pralnia, bar mleczny? Brakuje automatów telefonicznych z możliwością połączeń międzymiastowych, trudno też cokolwiek kupić z odzieży dla dorosłych. O ubóstwie sieci handlowej w tej najnowszej dzielnicy Konina świadczy fakt, iż w poniedziałek po południu, gdy oba sklepy spożywcze są pozamykane, nie można zaopatrzyć się nawet w podstawowe produkty.
11: No proszę, pan Jan z ulicy Chopina. Z zakupów w stodole jestem zadowolony. Do tego sklepu mam najbliżej i mleko, pieczywo oraz nabiał otrzymuję bez kłopotów. Nie odczuwam też braku usług, bo szewc jest, krawiec też, podobnie magiel, a trudno wymagać, aby zaraz było wszystko. Potrzebny jest natomiast punkt z napojami chłodzącymi. Przydałaby się piwiarnia i restauracja. Wiadomo, facet to...
14: Musi się na...
11: Z lat 80.
14: Tak, ale to co mnie zastanowiło, to, że pan Jan mówi o stodole, a stodola to mi się kojarzyła z piątym osiadem zawsze.
11: No właśnie.
14: Czy to była sieć, tak się nazywała sieć tych sklepów?
11: Ja myślałem, może to była coś stodoła na Zatorzu kiedyś.
14: Bo ja to, ale trzeba to stodoła się chyba na piątym to mówiła tak, bo tak wyglądała, a nie chyba tak się nazywało.
11: Właśnie chyba też, nie wiem, czy się tak nie nazywało. No. Właśnie tak, chyba taką nazwę miał ten sklep. Może. Nie możemy o nim mówić oczywiście, bo dziś nie istnieje. Być może sklep o takiej samej nazwie był na Zatorzu. Możemy to sprawdzić. Pani Krystyna.
14: Pani Krystyna, też z ulicy Karłowicza. Najważniejsze zakupy poza podstawowymi produktami typu chleb, masło, mleko robię w Starym Koninie, gdzie sklepów dużo, jeden obok drugiego i nie muszę się tak nabiegać. Na Zatorzu punkty handlowe są za daleko od siebie i na dodatek pochowane po piwnicach. Szkoda czasu na ich poszukiwanie, skoro tak po odzież, buty czy artykuły gospodarstwa domowego trzeba jeździć do innych części miasta, gdzie nawet jeżeli są kolejki, to jednak sprawniejsza obsługa klientów.
11: No to wygoda była, bo... Mieszkałeś na Zatorzu, chciałeś zrobić zakupy, no to hop, raz, dwa do Staraka.
14: I już.
11: Pyk, zrobiłeś zakupy.
14: Autobusikiem.
11: Z powrotem do domu, to faktycznie.
14: Ciekawe, bo teraz na Staraku to raczej, no może w ostatnich latach ta oferta handlowa jest szersza, bo tam się pobudowało trochę...
11: No marketów przede wszystkim.
14: Tak, tak, ale na samej, powiedzmy, Starówce to sklepów raczej się zamykają sklepy niż otwierają.
11: Ale są tam sklepy spożywcze. Kiedyś mieszkałem przez rok, ponad rok, półtora roku na Placu Wolności i no były te sklepy takie.
14: Tak, ale takie małe, usługowe.
11: No tak, małe spożywcze, a usługowe no też.
14: No, ale już tak raczej tak podupadają, raczej się mówi o tym, nie? Niż się rozwijają.
11: No pewnie tak.
14: Bo tam jednak konkurencja właśnie z tych dużych marketów wycina.
11: Wielkopowierzchniowe, tak, wszędzie. Wycina. Pan Jerzy. Także ulica Chopina. Poza jednym dużym sklepem spożywczym pozostałe punkty handlowe są zakamuflowane i pochowane w piwnicach, a przy słabej informacji trudno cokolwiek znaleźć. Gdybym musiał korzystać z usług szewca, to naprawdę nie wiem, gdzie go szukać. Potrzebny jest kompleks obiektów handlowych oraz centrum skupiające większą ilość różnorodnych usług. Coraz bardziej odczuwa się brak sklepów specjalistycznych.
14: Pani Zofia z ulicy Wieniawskiego. Zakupy na Zatorzu robię sporadycznie. Pracuję na piątym osiedlu i idąc pieszo mam po drodze wystarczającą ilość sklepów. Tu, gdzie mieszkam, najgorzej jest w niedzielę. A przecież zdarza się, iż wyskoczy jakiś pilny i niespodziewany zakup pieczywa, nabiału czy warzyw. Na oficjalnych spotkaniach z władzami miasta mówiono nam, że sklepów będzie przybywać, ale w piwnicach. Dla mnie śmieszne jest takie krążenie od budynku do budynku i sprawdzanie, jakie punkty handlowe w nim egzystują.
11: To jeszcze pani Grażyna i pani Wiesława. Grażyna i Wiesława Sils. Nazwisko nie przeczytałem całego, nie przeczytam całego, ale odmienione jest w formie męskiej.
14: Tak, może to jakaś literówka może.
11: To mnie tak zastanowiło, mimo że dwie panie. Ulica Kurpińskiego.
14: Może pan Wiesław miał być,
11: a nie. A może pan Wiesław powinien być i wtedy byłoby faktycznie, że małżeństwo. Obowiązkowo powinna być poczta, brakuje też telefonów, bo tych zdewastowanych na klatkach schodowych nie ma co brać pod uwagę. A jaka jest sieć handlowa i usługowa, to już chyba panu mówili inni. No, czyli było średnio.
14: No na to wygląda. Ciekawe, że właśnie w tych piwnicach tyle punktów lokowano.
11: No ale kiedyś nie... były, tak.
14: Tak, to były raz, a jak skoro nie było...
11: To na wszystkich osiedlach tak były, tak. Po tych piwnicach. Pamiętam jeszcze w latach 90. te magle, jakieś krawcowe.
14: Kluczy. Pamiętam na Zakole, jak mieszkałem.
11: Fryzjerzy byli po piwnicach, tak. Przecież. Tak było jeszcze w latach 90., pewnie w 2000 latach też tak było. No i taka sytuacja zmieniła się, proszę pana, na Zatorzu. Dzisiaj jest lepiej, tak?
14: No nawet w ostatnich latach dosłownie to tam sklepów powstaje jak, rosną jak grzyby po deszczu. Jeden na drugim prawie, że.
11: Czyli jest gdzie zakupy robić na Zatorzu w roku 2026. Wracamy do 1984. No i właśnie, najczęściej mówimy o tym, jacy to źli są urzędnicy i jak źle zostali potraktowani petenci, a tutaj jest tekst, który pozwala spojrzeć na te relacje zupełnie z drugiej strony. Może ja powiększę trochę, żeby było wygodniej czytać. Proszę bardzo, zaczynasz.
14: Nie deptać urzędników. W środkach masowego przekazu ukazuje się wiele wiele publikacji na temat niewłaściwego, a nawet aroganckiego odnoszenia się urzędników do obywateli. Nie ma natomiast niestety zupełnie mowy o odwrotnej stronie medalu. Spróbuję więc trochę odczarować stereotyp pod wszystko mówiącym tytułem Uwaga, zły urzędnik. Posłużę się na początek przykładem dość modelowego zdarzenia.
15: W marcu do urzędu gminy w Babiaku przychodzi starszy człowiek ze skargą, że w zlewni mleka nie chcą wydać przysługującego mu masła. Zdesperowany senior żąda, żeby urząd gminy wydał mu zlecenie nakazujące wydanie tłuszczu. Kierownik, wysłuchawszy zażalenia, natychmiast wysyła urzędniczkę, przerywając jej pracę celem zbadania sprawy. Po wielu perturbacjach i stracie 2 godzin dowiadujemy się wreszcie wszyscy, że rozeźlony już wówczas kompletnie interesant nie miał najmniejszych podstaw do protestów i żądania interwencji. Wysłuchawszy wyjaśnienia, starszy człowiek odesłał nas niemal do wszystkich diabłów i narzekając na urzędasów, w cudzysłowie, wyszedł, pożegnało go milczenie, no bo petent nasz pan.
14: Wypadki podobne do opisanego nie są nagminne, ale nie należą też do rzadkości. W swojej praktyce spotkałem się z kilkoma metodami na urzędnika. Bywają interesanci, którzy zanim zreferują sprawę, najpierw dobitnie podkreślą swoją ważność i wyjątkowość, a potem raptownie podnoszą głos. Wychodzą widocznie z założenia, że jak się nie puści gromów i nie przestraszy danego urzędnika, to nic się nie załatwi. Innym instrumentem są łapówki. Petent uważa, że wachlując się przed nosem urzędasa banknotem na przykład 20-złotowym, trzyma w dłoni różdżkę czarodziejską. Nie chce zdawać sobie sprawy, że upokarza, że narzekając na przekupność gryzi piórków, sam podtrzymuje proceder z rączki do rączki. Nie zawsze też zdaje egzamin, miły uśmiech urzędnika, ponieważ można usłyszeć czasem coś w rodzaju: czego szczerzysz zęby, co ci tak wesoło?
15: Przypomina mi się, jak w powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy czarnoskóry Kali mawiał: co innego jak Kali ukraść krowy, a co innego jak Kalemu ktoś ukraść krowy. Ale przecież nie żyjemy w plemieniu Wahima. Szczycimy się tym, że Polska pod względem wykształcenia obywateli zajmuje jedno z czołowych miejsc w świecie. Niech ten wskaźnik znajdzie też odbicie w poziomie kultury osobistej, pisał w 1984 roku Andrzej Rosiński. Zaźliłeś się kiedyś na urzędnika?
14: Chyba nie. Raczej miałem takie dość pozytywne doświadczenia. Czasem nawet, pamiętam, dowód wyrabiałem po terminie całkiem niedawno i panie były takie mimo wszystko pomocne. Sam sobie zdjęcia na przykład zrobiłem, też tam to zdjęcie tak nie do końca było, spełniało standardy, ale i tak przyjęła pani, trochę tam pokręciła nosem, ale ja raczej mam takie pozytywne doświadczenia z urzędem. Choć też dużo ich nie mam. Nie jestem człowiekiem, nie prowadzę jakiegoś biznesu, żebym tam bywał co tydzień na przykład, jak niektórzy.
15: Ja raczej też mam pozytywne i bardzo fajne nawet. I to w takich urzędach, w których pamiętam, jak byłem dzieckiem, czasem mnie ojciec zabierał i byłem świadkiem takich sytuacji, że już teraz ciężko mi to tak naprawdę ocenić, kogo była wina, czy mojego ojca, czy pani, ale byłem świadkiem jakichś takich sprzeczek, kłótni w urzędach. Więc jak potem sam zacząłem jako dorosły załatwiać sprawy urzędowe, trochę się tego bałem, ale czasy się jednak zdążyły mocno zmienić.
14: Wydaje mi się też, że jakby większy jest nacisk wśród urzędników, żeby właśnie tą kulturę zachowywać, nawet jak klienci są czasem poddenerwowani, ale też chyba świadomość ludzi trochę większa, że ta praca nie zawsze... Jakby decyzje należą do urzędnika, po prostu takie jest prawo i on musi je wyegzekwować i nic na to nie poradzi.
15: No i tutaj mamy taką następną rubryczkę, gdzie, proszę ja ciebie, jak się coś przeskrobało, to się stawało przed kolegium rejonowym do spraw wykroczeń. No i nie dość, że było się ukaranym grzywną na przykład, to jeszcze... W gazecie był opis tego z imienia i nazwiska, co panie przeskrobałeś. No i tutaj pan Andrzej, nie, przepraszam, ukarało panią Jadwigę, córkę Andrzeja, tak jest napisana. No i co się stało takiego? Została ukarana za to, że w dniu w 1984 roku, nie wdajemy się w szczegóły, nie posiadając zezwolenia, sprzedała po zawyżonych cenach 2 butelki napoju
14: alkoholowego.
15: Panu Michałowi, pobierając od niego kwotę 1600 zł, czyli po 800 zł za butelkę.
14: Tak. I dostała grzywnę 20 tysięcy.
15: I napisano o niej w gazecie. A tutaj na przykład pan Józef został ukarany za to, że w Dąbiu, będąc w stanie po użyciu alkoholu, zakłócił spokój i porządek publiczny w ten sposób, że bił wychodzących z restauracji Wielkopolska konsumentów i czynem swym wywołał zbiegowisko około 80 osób.
14: To już niezła tam rozruba musiała być.
15: Czyli co następny wychodził, to dostawał w łeb. Czekał, aż pytanie, kolejna osoba wyjdzie.
14: Pytanie, czy tych 80 to było tych pobitych i dopiero się po tym 80 tak zebrali do kupy, czy ktoś tam jeszcze się pojawił?
15: Pan Leczek, ale pewnie chodziło o Leszka, bo
14: Tak, bo wyżej też jest, że...
11: A, jest Leszek, tak. Błąd drukarski. No to proszę bardzo, to teraz ty.
14: Tak, ukarano go grzywną w wysokości 20 tysięcy złotych i za to, że około godziny 20:30 w zajeździe pocztowym w Kościelcu też był pod działaniem alkoholu, zakłócił porządek publiczny w ten sposób, że zaczepiał konsumentów, personel lokalu, a następnie wywołał bójkę z panem Romanem.
11: No i chci, nie chci, zostałeś zaatakowany przez takiego Leszka. Potem pewnie się broniłeś i chci, nie byłeś winny, ale o tobie w gazecie napisali.
14: Tak, no. Może wiesz, może następny...
11: Z imienia i nazwiska.
14: Może następny już jest od panu Romanu, który tam...
11: A może pan Roman też pociągnął temat.
14: Romanie, no.
11: Ale nie, następny jest pan Andrzej z Konina. I co ten pan Andrzej zrobił w 1984 roku? Też oczywiście trzeźwy nie był. I używał donośnym... donośnym głosem słów wulgarnych w stosunku do personelu, jak i do kierownika lokalu, czemu przysłuchiwali się konsumenci lokalu, którzy to byli tym faktem oburzeni. Dokładny opis mamy. My oburzeni nie jesteśmy. Wy też, mam nadzieję, tym, że przed nami krótka przerwa, a po tej przerwie wracamy do retroprasówki w Meloradiu. Pozostańcie z nami.
10: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
11: Tak, w przerwie się pośmialiśmy. Tak jakbyśmy w trakcie audycji się nie śmiali w ogóle. Ale powracamy zupełnie na poważnie. Może przez chwilę utrzymamy ton powagi. 84 rok w retroprasówce. Dzisiaj przeglądy konińskie z tego roku czytamy. I przechodzimy do działu, który nazywa się wdzięcznie Odkrywka. To taki dział relacjonujący ciekawe wydarzenia w naszym regionie, w naszym mieście z przymrużeniem oka. Domyślamy się, że autorstwa te tekściki są Mirosława Jurgielewicza, bo są podpisane Mir.
14: Tak, co najmniej jeden, bo ten pierwszy chyba...
11: W końcu musimy go o to zapytać.
14: S się podpisał? Nie, no Mir to na pewno.
11: No, to raczej tak, tak sądzę. Pułapka. I tutaj też nazwa sklepu na początku, możemy wymienić jego nazwę, bo całkiem niedawno się zamknął, a był w pewien sposób sklepem zupełnie legendarnym.
14: No, taki kultowy właśnie. Dom Dziecka jest sklepem, który bardzo często odwiedzają mieszkańcy stolicy województwa. Na okrągło panuje w nim tłok. W celu jego wyeliminowania zastawiono jednak kilka pułapek na klientów. Są nimi ostre, pozostałe po historycznych już dziś półkach do podtrzymywania ciężkich siatek z zakupami bolce, które skutecznie kaleczą nogi przede wszystkim pań bądź poniżej kolana. Chyba że chodzi tu o nowy rodzaj świadczeń dla publiki, reanimacja na miejscu.
11: No, dałaby... Ciekawa sprawa, ja tego nie pamiętam, oczywiście pewnie dlatego, że było o tym pisane 2 lata przed moimi urodzinami, w sensie urodzeniem w zasadzie, nie urodzinami.

0: nie chciałem mieć i pojechaliśmy z mamą, miałem na drugą zmianę, bo chodziłem do trójki i tam była zmianowość i na drugą zmianę miałem, od rana pojechaliśmy z mamą autobusem właśnie do domu dziecka, bo chyba tylko tam te klocki były, no i przyjechałem do szkoły i wszyscy w świetlicy składaliśmy te klocki tak na szybko, bo już się zaraz lekcje miały zaczynać, to była chyba pierwsza, jak się na lekcję spóźniłem, no bo nie zdążyliśmy i musieliśmy skończyć składać, dopiero poszliśmy na lekcję.
1: To ci dopiero, ja pamiętam jak byłem dzieckiem w latach 90. I tam to jeszcze był taki tradycyjny układ, że było wszystko za ladą i na ścianach za ladą były te półki. Tam była masa takich ultra, jak na tamte czasy, nowoczesnych zabawek. No dzisiaj byśmy powiedzieli, że po prostu to na plastiku, ale one były takie piękne i no były takie drogie, że właśnie tak pozostawało nam w zasadzie tam pójść i na nie sobie popatrzeć.
0: No, to tak.
1: Tak, z takim wspomnieniem. A po drugiej stronie vis-a-vis były też takie materiały, pamiętam, pasmanteryjne w tym domu
0: chyba
1: dziecka.
0: Tak, no. Ja pamiętam już jakoś, nie wiem czy tak wtedy było, ale że to właśnie tak były te zabawki tam za ladą, a na środku były właśnie te stojaki z różnymi ubraniami.
1: Tak,
0: właśnie się chodziło i też można było coś wybrać do siebie.
1: Kultowy sklep od kilku lat już nieistniejący w domu dziecka, mówimy na Alejach 1 maja. No a tutaj mamy list od czytelnika. Redaktorzy R. Jałoszyński i J. Wiśniewski dużo trudu i inwencji włożyli, dokumentując prywatne życie artystów występujących w konińskich derbach. Wypytali pokojowe kelnerki, jak to spał, co jadł, ile jadł i pił, kogo szczypał i co mu było widać przy jedzeniu. Takie rzeczy były. Ani to ciekawe, ani wesołe, raczej smutne. Rodzi niepotrzebną sensację. Kulturalni gospodarze przemilczają podobne uchybienia gości, skądinąd gorąco witanych. Natomiast każdego znanego gościa należy napiętnować z imienia i nazwiska za chuligańskie ekscesy. I tu zabrakło inwencji, czytaj odwagi wyżej wymienionym redaktorom. Jeżeli podane fakty o ekscesach byłego sportowca nie były zasłyszane na zasadzie jedna pani, drugiej pani, a rzeczywiście zaistniałe, to zupełnie nie rozumiem powściągliwości redaktorów. Czyżby argumenty owego sportowca przemówiły redaktorom do rozsądku? Nie na miejscu w tym kontekście wydają się być insynuacje i to złośliwe pod adresem prokuratury. Przykre jest stwierdzenie, cytuję, z podobnych burt jest znany w całym kraju, a mimo to do tej pory noga mu się nie powinęła. Jak to rozumieć? Gdzie my żyjemy? Czy publikacja w PK ma służyć domysłom, plotce, pomówieniu, budzić sensacje, tworzyć wątpliwości i apatię? Wszakże Przegląd Koniński to rzetelne, konkretne pismo, a nie sensacyjna popołudniówka. A może w co wierzę, noga chuliganowi powinie się właśnie w Koninie, na Boga. Kto to jest? Wzór dla młodzieży. Ordynarnym chuliganem, do tego anonimowy w poważnej prasie. Prawo prasowe nie chroni anonimowości osób popełniających czyny godne napiętnowania społecznego. Takie postawienie sprawy wyrządza krzywdę w odczuciu ludzi, a nawet tym, którzy rzekomo chronią owego wyczynowca. Niedomówienia tworzą plotkę i mity z minionej epoki, dzisiaj nikomu niepotrzebne. Łączę pozdrowienia z nadzieją, pan Zbigniew z ulicy Okulnej. Słyszałeś tę historię?
0: Nie.
1: O Władysławie Komarze to jest tekst.
0: Nie słyszę, to pierwszy raz.
1: Kojarzysz takiego sportowca?
0: Tak, no.
1: Tak, i on miał podczas, to mi już ojciec opowiadał, jak byłem dzieckiem, jak kiedyś tam się Komar pojawiał w telewizji, jeszcze żył, no bo potem zginął w wypadku samochodowym. Miał ponoć nawet pobić jakąś kobietę w lokalu, nie wiem którym, czy tutaj gdzieś koło nas, koło Kadeku. No. Czy jakoś agresywnie zachować się w stosunku do kobiety.
0: Przy okazji, jak rozumiem, jakiś tutaj występów, tak?
1: No, czy imprezy po występie po prostu, jakieś takie gdzieś tam wieczorem. Także taką słyszałem historię na jego temat już lata temu. No i wydaje mi się, że ten tekst, no bo jest byłego sportowca i tak dalej, wybryk chuligański. Chociaż i w liście czytelnika nazwisko nie pada, co ciekawe.
0: Tak.
1: Nikt o tym nie napisał, a potem jak jest list, no to też jest taki na domysły.
0: Trochę tak.
1: A może padło w liście, tylko nie zostało to nazwisko wydrukowane.
0: Możliwe. Chociaż sam list został wydrukowany, ciekawe, ale się pojawią tutaj pewne zarzuty pod adresem dziennikarzy Przeglądu.
1: Tak.
0: Mimo tego został wydrukowany, tam potem jeszcze była odpowiedź.
1: Może redaktorzy poniekąd nie mogli po prostu napisać, bo mieli prikaz z góry.
0: Na przykład, albo nie potwierdzili do końca jakby, bo to wiadomo, że czasem plotki krążą, ale no, rolą dziennikarzy jest się potwierdzić. Może po prostu nie udało im się potwierdzić tego. Ale fakt, że list powstał, no i w sumie ten list trochę potwierdza tą, jeśli mówi, że taka opowieść krążyła, no to jest jakieś potwierdzenie właśnie, że coś takiego zaistniało.
1: Okej, okay, no to teraz to takie nie było aż takie wesołe, bardzo smutne, więc odkrywkę, żeby zrobić przeciwwagę i przeczytaj tekst.

0: Mirosław Jurgielewicz. Pingwin.
1: Pingwin to bardzo ładne zwierzę i czego na pewno nie lubi, to wszelkiego rodzaju śmieci. Na przekór temu ktoś wymyślił, że właśnie postać sympatycznego eleganta najbardziej się nadaje na pojemniki kosze. Nie mamy zastrzeżeń co do estetycznego wyglądu. Nasz niesmak budzi jednak to, że pingwiny z rozwartymi dziobami muszą stać długo w oczekiwaniu na to, aż je ktoś opróżni. A gdzie działacze Towarzystwa Ochrony Zwierząt?
2: Pamiętasz te pingwiny, śmietniki takie?
1: Nie.
2: Nie kojarzysz już. To ja się chyba załapałem, tak spróbuję ci teraz wygooglać. Pingwin, śmietnik, takie były w PRL-u. I ja je pamiętam i one, o jest. I one, jak nie, dla mnie, pamiętam. Dla dziecka, to one były mega spoko, bo fajne, nie? No takie pingwinki, do dzioba im się wrzucało śmieci. Nie wiem, jak się opróżniało ten śmietnik, tutaj różne domysły. Dzisiaj snuliśmy w bibliotece. Aha, ja właśnie miałem taki domysł, że z tyłu na dole się
1: naturalno,
2: go otwiera. I tu zdjęcie nam potwierdza, że wrzuca się do dzioba, a z tyłu na dole wypada. Ja mam bardzo pozytywne wspomnienia, bo jako dziecko bardzo mi się one podobały, aczkolwiek tak jak tu na tym zdjęciu Państwo nie widzą, ale właśnie one potem były takie niemalowane, zardzewiałe i ostatecznie zostały zdemontowane pewnie jeszcze w pierwszej połowie lat 90. Ale ja osobiście takim sentymentem dziecięcym te pingwiny, śmietniki darzę. No i tutaj dowiadujemy się, że pojawiły się w Koninie w 1984 roku. Co długo nie stały.
1: No tak, no bo ja już urodzony na początku lat 90, no to już potem nie pamiętam, a niektóre elementy z PRL-u gdzieś tam przetrwały jeszcze do lat 90.
2: I następny tekścik w odkrywce. Hyde Park to nazwa zielonych terenów należących do Królowej w Londynie. Słyną one z tego, że stojąc na skrzynce można mówić i robić wszystko, co się komu podoba. Ma taki park również Konin. Co prawda nie są to tereny królewskie, a należą do miasta, ale też wszyscy robią co chcą. Ostatnio na przykład z okien redakcji obserwujemy niemal codziennie i to już od samego rana grupy pijanych wielbicieli, w cudzysłowie bełta, którzy nie krępując się ani dobrymi zwyczajami, ani tym bardziej ustawami i przepisami porządkowymi na przemian, piją, załatwiają potrzeby fizjologiczne, zwracają i ktoś mnie twierdzić, że z wolnością u nas krucho. Wiesz, o które miejsce chodzi?
1: Tutaj, obok
2: tutaj,
1: chyba nas.
2: Tak, bo radio teraz jest w tym samym miejscu, kiedy w latach 80., gdzie w latach 80. mieścił się Przegląd Koniński. I w tej materii się nic nie zmieniło.
1: Tak, właśnie chciałem powiedzieć.
2: Sekcja szachowa, bo są takie stoliki do szachów i tam mało kto gra w szachy, natomiast no, my mówimy, że tam sekcja szachowa jednak działa bardzo prężnie, zwłaszcza w tymi cieplejszymi miesiącami.
1: To prawda. No właśnie chciałem powiedzieć, że nic się w kwestii pijanych wielbicieli bełta w Koninie nie zmieniło, bo cały czas tutaj urzędują.
2: Czy myślę, że to są już inni zawodnicy, inne pokolenie zawodnicze?
1: Kolejne, tak. To już może i nawet pokolenia na pokolenie przekazywane.
2: Tak, albo jeszcze dalsze.
1: Doświadczenia.
2: No tak. Zatem idziemy dalej. Odkrywka w kolejnym numerze. No i tutaj może... A jak już jesteśmy geograficznie tutaj w okolicach Placu Niepodległości, niegdyś Placu PZPR, to też sytuacja, czy rzecz, która wydarzyła się, miała miejsce, tak oficjalnie powiem, dokładnie tutaj. To ty teraz przeczytaj.
1: Stoi obok redakcji.
2: A nie, bo ty już czytałeś, to teraz ja.
1: Nie, ty czytałeś.
2: Ja czytałem, no to teraz
1: wielbicieli
2: ty.
1: Bełtów.
2: Okay.
1: Stoi obok redakcji chyba jedyny zegar słoneczny w mieście. Nie chodzi. I to nie dlatego, że nie ma słońca. Powodem stały się wyczyny wandali rodzimego chowu, którzy oberwali mu najpierw tak zwaną wskazówkę, a później zaczęli dobierać się do reszty. Może jednak uda się znaleźć w województwie chociaż jednego kowala precyzyjnego?
2: Kojarzysz ten zegar słoneczny?
1: Nie, chyba nie.
2: Tutaj stał, zaraz przy budynku.
1: Nie. Ja to rzadko
2: jest, tam nawet są takie jakby fundamenty po nim. To ci potem pokażę, jak wyjdziemy z radia. Był taki faktycznie zegar słoneczny. To kolejny tekstik teraz z odkrywki zatytułowany UFO. We wtorek 11 września w późnych godzinach wieczornych mieszkańcy ulicy Wieniawskiego na Zatorzu byli świadkami pojawienia się UFO. Miało ono postać syrenki z pijanym, bo tu o samochód chodzi, kierowcą, o nieustalonych personaliach, ponieważ zbiegł. UF niezidentyfikowany obiekt latający w locie koszącym skosił betonową ławkę, nową Skodę, dziecięcą piaskownicę i bezpiecznie wylądował przy śmietniku. Nareszcie mamy konkretne dowody na to, że UFO może być groźne dla ludzkości.
1: No, ciekawe, gdzie się tak wybił, że tak poleciał jak UFO. I kolejny tekst zatytułowany przecież Rozrywka. Zaprzyjaźniona z nami GP, czyli pewnie Gazeta Poznańska, doniosła ostatnio, że jakoby Campino Strzelnica ustawiony na dworcu kolejowym to wyzwanie dobrym zwyczajom i obyczajom oraz estetyce miasta. Nie zgadzamy się z takim podejściem. Już raz władze miasta udowodniły, że jest to właśnie znakomite. I musisz mi przesunąć teraz.
2: A, przepraszam. Przepraszam, bo ja jem słonecznik po prostu, na tym się skusiłem, bo już ostatnie pani dzisiaj powiedziała na bazarze na piątym osiedlu, że już więcej niestety nie będzie.
1: To kontynuujemy. Znakomite miejsce na tego rodzaju atrakcje, wydając zezwolenie na budowę butiku. Poza tym 70-tysięczne miasto musi mieć jakąś rozrywkę, skoro odbył się tylko pierwszy i jak na razie ostatni jarmark. A że ludzie dają się robić balona, ich sprawa.
2: Czyli to taka przyczepa pewnie stała, co się otwierały z boku takie te...
1: Podwoje.
2: Takie podwoje się otwierały, tak, ładnie, poetycko, i można było strzelać.
1: Tak, i wygrywać pewnie jakieś maskotki albo inne fanty.
2: I to było w środku miasta. No dobrze, 97 rok już na krótko teraz i na okładce tego pana poznajesz.
1: Tak, Andrzej Piasek Piaseczny, Wel Kasper Górniak ze Złotopolskich.
2: Tak jest. I to właśnie wtedy chyba była premiera Złotopolskich w 97 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Albo w szóstym, No. Chociaż chyba w szóstym. Niemniej jednak wtedy tak wyglądał, jak Złotopolskich grał. A tutaj na okładce przeglądu Konińskiego wywiad pewnie zatytułowany Jestem strasznym cholerykiem. Także Piasek. No i dalej mamy taki tekst, który streszczę, nie będziemy całego tego tekstu czytali. W każdym razie w Turku rzecz miała miejsce i młoda kobieta poszła na rozmowę o pracę. Pani poszła po rozmowie do toalety i tam w toalecie ten pan na nią naskoczył, że tak powiem. I całość się skończyła na tym, że pani odgryzła mu język.
1: Tak, i z tym językiem udała się do funkcjonariuszy policji. Jak
2: zaniosła go?
1: Mhm. Tak, a co ciekawe, pan uparcie twierdził, nawet już rozmawiając z policjantami, że język stracił nie w sposób, w jaki opisuje ta pani.
2: Tak, i został tutaj pan opisany jako pechowy gwałciciel, co dzisiaj by raczej już nie przeszło.
1: Tak, jest pechowe sformułowanie, bym tak powiedział.
2: Czasy się zmieniają. To wszystko w tym wydaniu Retroprasówki w Meloradiu na 99.6. Bartek z Konieczny, portal LM.pl.
1: I Mateusz Kieszyński, Meloradio.
2: Mówimy do usłyszenia. Słyszymy się ponownie za tydzień. Dzięki za dziś.
3: Retroprasówka w Meloradiu na 99.6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
5: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Historia Konina w Meloradiu. Pan Piotr Rybczyński jest przy mnie, kierownik Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego, koniński historyk. Witam.
6: Dzień dobry.
5: Powracamy do tematu rozpoczętego przed tygodniem. Dwustulecie parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie w tym roku obchodzimy. No i w związku z tym w naszej audycji pojawił się temat historii właśnie tej parafii. Do 1826 roku jeszcze nie doszliśmy. W pierwszej części skupił się pan na takim charakteryzowaniu tak ludności wyznania ewangelicko-augsburskiego, popierając to pewnymi spisami ludności.
6: Tak, no, mówiliśmy, że podsumowując trochę, około 1820 roku, a nawet dość precyzyjnie w tym roku, w mieście było na 1500 mieszkańców, dokładnie 1503 głowy, jak to podawano w ankiecie statystycznej, no 270 osób innych wyznań, które prawdopodobnie, o czym już wyjaśniałem, no tak zinterpretowano liczbę ludności ewangelickiej w mieście, aczkolwiek było to wyznanie też chrześcijańskie. No ale to meandry ówczesnej statystyki, czy jakiegoś rozumowania tak, tych pewnych pojęć przez ówczesne władze miejskie. No, w każdym razie jest to już grupa co najmniej ponad 250 osób wyznania ewangelickiego, jak to wówczas określano, a w tym przypadku no, możemy wprost powiedzieć, że chodzi o wyznanie ewangelicko-augsburskiej. No i ta społeczność oczywiście w którymś momencie zaczęło myśleć o zorganizowaniu jakoś instytucjonalnego życia religijnego tej wspólnoty, czyli docelowo założenie parafii. Tym bardziej, że no, władze ówczesnego Królestwa Polskiego, Królestwa doby autonomii, szczególnie przed wybuchem powstania listopadowego, zachęcając przybywających tutaj kolonistów, osadników z krajów niemieckich, rzemieślników, także oferowały pewną pomoc w zorganizowaniu życia religijnego, bo wiedziano, że w znacznej części ci przybysze to będą ewangelicy. Kiedy podjęto jakieś kroki do zorganizowania konińskiej parafii, dokładnie w gruncie rzeczy nie wiadomo. Padają dwie daty, 1817-1818 rok. No i tu także pewne wyjaśnienie. Oczywiście to zgoda na założenie parafii to był pewien proces i tutaj jak gdyby kompetentnym do podjęcia pewnych ostatecznych decyzji były władze na szczeblu Warszawy, stolicy Królestwa, a mianowicie Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, której gestii oprócz oświaty tak, znajdowało się właśnie jak gdyby sprawy związane z wyznaniami religijnymi. No i oczywiście to był pewien proces. Tamta epoka była wbrew pozorom dość zbiurokratyzowana. wszystko toczyło się troszeczkę powoli. Poza tym założenie parafii też wymagało spełnienia pewnych określonych wymogów formalnych, tak? Natomiast ta konińska wspólnota ewangelicka podjęła także, nie czekając właściwie na ostateczne, formalne utworzenie parafii, nad jakąś, zaczęła dążyć do jakiegoś zorganizowania trochę nieformalnego tego życia religijnego wspólnoty. I no, tu oczywiście już mogła liczyć, czy pewne decyzje mogły zapadać na szczeblu lokalnym, tak? Ówczesnego urzędu municypalnego, czyli władz miejskich, czy też szczebla powiatowego, wtedy zwanego, bo wtedy nie używano określenia powiat, a właściwie powiat oznaczał pewną jednostkę podziału sądowego i wyborczego, bo w dobie autonomii królestwo posiadało własny sejm, natomiast tą jednostką administracyjną były tak zwane obwody. No i Konin był stolicą obwodu konińskiego, przy którym rezydował komisarz obwodu, a właściwie komisarz wojewódzki do obwodu konińskiego delegowany. No i to już pewne rzeczy można było próbować załatwić na tym szczeblu organizacyjnym. A tym samym no, mamy już w miejscu, w którym jesteśmy, pewne dokumenty, informacje oddające właśnie przebieg pewnych wydarzeń dokładnie z 1820 roku, bo wtedy w czerwcu 1820 roku, właściwie nawet znana jest dokładna data, 17 czerwca, dwóch obywateli miasta, ale wyznania ewangelickiego, Ernest Ginter i Christian Weichert, no, wystąpili z rodzajem, złożyli pismo, wystąpili z rodzajem podania do burmistrza miasta obwodowego Konina. Też takiego określenia wówczas używano, no, ponieważ Konin był stolicą tego obwodu konińskiego, no, w którym właśnie urzędował sam komisarz obwodu, któremu zresztą urząd municypalny Konina w pewien sposób administracyjnie podlegał, tym bardziej, że no, Konin zawsze był tym miastem określanym dawniej królewskim, później rządowym, ale to już długo by tu pewne rzeczy trzeba wyjaśniać. No i złożyli takie podanie, które pozwolę sobie zacytować. Zaczynało się w ten sposób, czy przedstawiano tę treść tego podania, że była to prośba obywatelów i mieszkańców wyznania ewangelickiego o sprzedanie kościółka Świętego Ducha, odstąpienie im ogrodu sytuowanego za tym kościółkiem, zaoferowanym rocznym kanonem, tudzież założenia wspólnego cmentarza. Ten kanon to oczywiście czynsz, tak? Moglibyśmy, bo to może budzić zdziwienie, to określenie kanon, czyli opłata, no, czynsz w tym przypadku.
3: I ten kościółek był drewniany, znajdował się mniej więcej na środku dzisiejszego ronda Świętego Ducha, tak?
6: Na samym środku obecnego ronda to raczej nie bardzo.
3: Ale na skrzyżowaniu.
6: No tak, w obrębie skrzyżowania. Oczywiście tu się troszeczkę zmieniło, to znaczy może inaczej. To skrzyżowanie zachowuje siatkę tych dawnych traktów i ulic, no ale oczywiście jest już też w innym kształcie, także zabudowa, linia zabudowy się troszeczkę zmieniła, szczególnie od strony ulicy Kolskiej. Na dawnych planach mógłbyśmy w ten sposób powiedzieć, że on się znajdował właściwie bliżej trochę właśnie tej pierzei obecnej ulicy Kolskiej, czy jak gdyby z kraju ronda. No ale to jest też łudne, jak tego mówię, że no, co do metra nie jesteśmy tak naprawdę w stanie tego określić. No niemniej jednak ten kościółek generalnie znajdował się w obrębie tego obecnego skrzyżowania. Jeżeli już mówimy o tym, bo to pierwsze pytanie było o sprzedanie kościółka. Tu trzeba wyjaśnić, tak, no, bo był kościółek i ewangelicy go chcieli kupić. Był to dawny kościół szpitala Świętego Ducha. Instytucji, która powstała jeszcze w XV wieku, bo początek to była pierwsza fundacja, to była rok 1422. Przetrwała przez wiele wieków, ale z czasem, szczególnie już pod koniec XVIII wieku, zaczęła chylić się w tej dawnej formule ku upadkowi. Było to spowodowane wieloma czynnikami. Po pierwsze, kiedy w 1793 roku nas zajęli Prusacy, oni zaczęli dochodzić, co jest czyje, tak? A w szczególności interesowało ich, co jest skarbu państwa, bo automatycznie przejmowało to państwo pruskie. A z historią tej szpitala Świętego Ducha przez wieki jak gdyby ona funkcjonowała w specyficznej formule. To znaczy, nie była to instytucja typowo kościelna, ale oczywiście miała w dużej mierze pewien wydźwięk religijny. W tym założeniu funkcjonowania Szpitala Świętego Ducha było tu też pewne wyjaśnienie. Była to instytucja, której nie leczono chorych. Był to dom schronienia, tak? W przypadku Konickiego, tego szpitala, było to dom schronienia, czyli takiej opieki, tak? Przytułku dla starców, mieszkańców Konina, czy obywateli, jak to mówiono, Konina, którzy pod koniec życia często pozostawali samotni. Zdarzało się tak, że nie było dzieci, tak, czy z jakichś tam powodów. I wtedy ewentualnie mogli znaleźć schronienie właśnie w tym szpitalu. To zabudowania szpitalne, znaczy ta instytucja mieściła się właśnie też wokół obecnego ronda, tak, a właściwie na północnej jego, na południowej stronie, bo tak naprawdę to sprowadzało się do kilku budowli. Do kościółka, do tego domu szpitalnego, takiego domu czy budynku, w którym miał zamieszkiwać ksiądz, który stał na czele tego szpitala, ponieważ z założenia właśnie w pierwotnej istocie tej fundacji, bo był to rodzaj fundacji, tak jak to rozumiano oczywiście w średniowieczu, było tak, że miał być po prostu ksiądz, wyświęcony kapłan, z tym, że decyzja, czy w ogóle ogólny zarząd nad tym szpitalem, czy pewna opieka, jak to właściwie to jest być może prawidłowe słowo, spoczywało na władzach miasta Konina. Wyglądało to w ten sposób, że formalnie to władze miejskie miały prawo wskazać księdza, który miał być, zarządzać tym szpitalem, być jego duchownym, z tym, że musiał to być wyświęcony ksiądz, zaakceptowany przez władze kościelne. Więc nie była to typowa instytucja, część parafii świętego Bartłomieja, tylko zupełnie odrębna instytucja. Przez wieki troszeczkę tak się stało, że w pewnym momencie zaczął ten szpital być traktowany jako troszeczkę taką część parafii i tu pewne wyjaśnienie. Nie chodziło o same zabudowania, bo do tego jeszcze było tam jakieś drobne zabudowania gospodarcze, ale także szpital dysponował pewnym majątkiem, kilkoma rolami na terenie miasta, ogrodami. Dysponował także pewną sumą kapitału, tak, ulokowanego gdzieś tam w formie takich zapisów na różnych dobrach, mniej lub bardziej odległych od miasta, czyli po prostu dysponował pewnym majątkiem, który miał zapewnić funkcjonowanie tego szpitala. Mówiąc krótko, Prusacy trochę się zorientowali, że właśnie tak naprawdę to ten szpital jest bardziej miejski, aniżeli kościelny, cudzysłowie rzecz mówiąc, czy w pewnym uproszczeniu. No i zaczęli taki proces, który później prowadzono po 1815 roku, jak gdyby troszeczkę odseparowania no właśnie tego majątku szpitala od majątku konińskiej parafii. Ale wrócimy do tego wątku, jakie to miały konsekwencje w następnej audycji.
3: A następna audycja wyjątkowo za 2 tygodnie. Przede mną urlop, taki trochę wczesno jesienny, więc słyszymy się ponownie za 14 dni. To była historia Konina w Meloradiu. Pan Piotr Rybczyński, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego i Koniński Historyk.
6: Dziękuję, do widzenia.
3: A ja nazywam się Mateusz Krzesiński, także dziękuję i mówię do usłyszenia.
4: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6.
3: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Skarby Muzeum. Jesteśmy z naszym mikrofonem w Konińskim Muzeum w Konińskich Gosławicach. Dzisiaj spotykam się z panią Małgorzatą Szuman-Gorczycą. Dzień dobry.
7: Dzień dobry państwu.
3: W takim rytmie, można powiedzieć, stukania zegara, czy zegary, ten dźwięk, który wydają, to jak go określić?
7: To chyba tikanie jest.
3: Tikanie, to tylko tik-tok, tik-tok, tik-tak.
7: Tik-tak, tik-tak.
3: Tak, pamiętam, kiedyś był pan tik-tak, a zegar jego znak. No i zegary można oglądać w Konińskim Muzeum. Zegary właśnie ze zbiorów Muzeum.
7: Nie zegarki. Zegarki.
3: Zegarki, tak, pani Małgorzata poprawia mnie, to nie są zegary, zegarki, to jest różnica zdecydowana, bo zdaje się, że zegary wcześniej były już, a zegarki pojawiły się później.
7: No troszeczkę tak, ale nie na tym różnica polega. Różnica polega na tym, że zegary to są te duże, te wiszące na ścianach, stojące na podłogach, na meblach, natomiast zegarki nosimy, że tak powiem, na sobie.
3: Na sobie. I przy sobie. To powtórzmy jeszcze raz. Zegarki ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie i wystawie też towarzyszy motto.
7: Tak, czas jest zbyt cenną rzeczą, aby mierzyć go byle jakim zegarkiem. I dlatego pokazujemy nie byle jakie zegarki.
3: No dobrze, to w takim razie opowiedzmy o tej wystawie. To są zegarki z XIX wieku, z pierwszej połowy XX wieku. Tak mi się wydaje, tak gdzieś sobie poczytałem, przygotowując się do naszej rozmowy, że w tych czasach zegarek, poza tym, że pokazywał, jaką mamy godzinę, i nie tylko, bo tych funkcji mogło być więcej, to był przede wszystkim ozdobą.
7: No to tak nie zupełnie tak, bo zegarek ozdobą przede wszystkim był w wieku XVIII i jeszcze wcześniej, kiedy noszono go jako taki prestiżowy bibelot. Był dosyć duży i ciężki, w związku z tym noszono go na szyi. W XVIII wieku pojawiły się zegarki kieszonkowe, jak sama nazwa wskazuje, były noszone w kieszonkach i towarzyszyły im bardzo ozdobne dewizki, a w miarę upływu czasu, w miarę przejścia w wiek XIX, bardzo postępowała technologia budowy zegarów. Bardzo się udoskonalały mechanizmy, bo pierwsze zegarki kieszonkowe miały taką dokładność do kilku godzin, więc to było, że tak powiem, mierzenie czasu było raczej iluzoryczne.
3: Czyli mogła być 12, a zegarek pokazywał 14?
7: Tak, myślę, że zegary słoneczne były dokładniejsze od tych kieszonkowych. Natomiast wiek XIX to już jest w pełni rozwinięta sztuka zegarmistrzowska. Powstają wielkie europejskie takie centra zegarmistrzowskie. Do dzisiaj jest takim centrum Szwajcaria i szwajcarski zegarek jest synonimem właśnie najwyższej jakości.
3: Czytałem, że gdzieś tam Polak maczał palce, jeżeli chodzi o pierwsze, zupełnie pierwsze zegarki.
7: Takie nie zupełnie pierwsze, ale bardzo wyjątkowe. Tak, to pan Czapek, uchodźca właśnie popowstaniowy z Polski, który początkowo do spółki z panem Patkiem współpracowali. Później drogi panów się rozeszły, powstały dwie niezależne firmy, z których Patek nieprzerwanie działa do dzisiaj, a Czapek kilkanaście lat temu został, że tak powiem, reaktywowany. Ale to są właśnie takie zegarki robione w dużej mierze na indywidualne zamówienia, bardzo drogie, bardzo cenne i niezwykle precyzyjne.
5: Co możemy zobaczyć u nas na naszej wystawie, na które, gdzie no pewnie przy każdym eksponacie należy się zatrzymać i trochę podumać, przy których szczególnie nieco dłużej?
7: No, możemy zobaczyć właśnie wspomnianego Patka. Możemy zobaczyć fałszywki, bo te patki i czapki już w XIX wieku miały taką markę i taką renomę, że były fałszowane i my takie fałszerstwa na wystawie też mamy. Na pierwszy rzut oka nie widać tego, bo to złoty zegarek, grawerowany, pięknie wyglądają. Natomiast jak się dokładniej przyjrzeć, to na przykład błędy w pisowni nazwiska wskazują, że to nie jest oryginalny wyrób. Ale mówię, to taka ciekawostka. Oprócz tego najstarszy zegarek, jaki mamy w zbiorach, czyli pochodzący z przełomu XVIII na XIX wiek. Taka wielka, wielka cebula z londyńskiego zegarmistrza.
5: To się na szyi nosiło, tak?
7: Nie, te już nie. Te już nie. Nie, te na szyi noszone to były jeszcze większe i jeszcze cięższe i takiego niestety w zbiorach nie mamy. Natomiast to ta przysłowiowa, kiedyś się mówiło na zegarki kieszonkowe właśnie, że cebule, to tak się popularnie na nie mawiało o nich, bo były po prostu bardzo duże. I ta też jest duża i ciężka. Nie jest specjalnie ozdobny, ale z racji swojego wieku jest cennym muzealnym eksponatem. Jest kilka szwajcarskich zegarków, kilka niemieckich zegarków. Są takie zegarki damskie, jubilerskie, bardzo pięknie zdobione emaliami, kamieniami wysadzane. Są zegarki patriotyczne z wizerunkami bohaterów narodowych naszych, ale są także dewiski, czyli cóż, różnego rodzaju zawieszki, które służyły właśnie do mocowania tego zegarka gdzieś właśnie przy tej kieszonce zabezpieczania, czy noszenia go na szyi. Tych dewizek była cała masa i różne rodzaje tych dewizek właśnie na naszej wystawie także pokazujemy. Ciekawostką jest taka bransoletka, która służyła do mocowania zegarka kieszonkowego. Na przełomie XIX-XX wieku zaczęły pojawiać się większe ilości zegarki kieszonkowe. Znaczy, przepraszam, naręczne.
5: A to prawda, że naręczne zegarki na początku były zarezerwowane dla pań?
7: Tak. Pierwsze zegarki były zarezerwowane dla pań. Zresztą nosiły je bardzo sporadycznie. I w charakterze właśnie takiej bransoletki z taką ciekawostką, bo to nie było noszone. Zegarek nosiło się na łańcuszku. Mógł być noszony na szyi, ten łańcuszek mógł być długi, drapowany, różne dewizki, natomiast na ręku nie. To była taka rodzaj odmiana, taka ciekawostkowa bransoletka.
5: I ponadto też były takie wersje, że ten zegarek był ukryty, bo nie wypadało go ze sobą mieć czy spoglądać w jego kierunku, był ukryty pomiędzy zdobieniami.
7: Tak, bo to była właśnie bransoleta gdzieś tam w centralnym elemencie, pod wieczkiem był ukryty właśnie mechanizm zegarka. Ale mówię, to była raczej taka ciekawostka. Natomiast pierwsze zegarki takie naręczne powstały na przełomie XIX-XX wieku i właściwie przykro to mówić, ale to było powiązane z wojnami. Po prostu wojsko doceniło funkcjonalność zegarka noszonego na ręku. Łatwiej jest sprawdzić godzinę, jak tylko musimy podnieść ramię i zerknąć na wskazówki, niż wyciągać zegarek z kieszonki, otwierać kopertę i sprawdzać, która godzina. A w wojsku czasami ta szybka reakcja jest niezbędna, jakieś tam synchronizacje, prawda, i koordynacje wymagały precyzyjnego określania czasu. Stąd wojsko jakby doceniło praktyczność noszenia zegarka na ręku.
3: Powiem z autopsji, kilka lat temu dopiero sam to doceniłem, bo nie wiedzieć czemu, kupę czasu chodziłem po prostu z telefonem i musiałem go wyjmować z kieszeni, żeby zobaczyć, która jest godzina. W końcu kupiłem zegarek na rękę.
7: No właśnie, no i to tą drogą to szło, ale zanim zostały jakby wypracowane zegarki z bransoletką noszone właśnie na ręku, powstały urządzenia, które pozwalały nosić na ręku zegarek kieszonkowy. I mamy na wystawie właśnie taką bransoletkę.
3: Taka hybryda.
7: Tak, taka jest bransoletka z cęgowym mechanizmem, który można było wstawić zegarek. Mamy autentyczną reklamę takiej właśnie bransoletki z okresu I wojny światowej oraz wcześniejszą reklamę trochę bardziej rozbudowanej bransoletki, ale z takim samym mechanizmem, tylko nieco bardziej dopracowanym, bo do tej bransoletki dołączony jest kluczyk, który pozwalał regulować rozstawienie tych cęgów, także można było wprawiać tą bransoletkę zegarek o różnych rozmiarach. I to takie były właśnie te początki zegarków naręcznych, no ale one jako te bardziej praktyczne właściwie w tej chwili już wyparły zegarki kieszonkowe. A może szkoda, bo one były bardzo piękne.
3: No i potem pojawił się kwarc. Czy to też jeszcze, czy już nie na wystawie? Bo to pierwsza połowa XX wieku, tak powiedzieliśmy w sumie na początku, czyli nie.
7: Właściwie już nie, chociaż...
3: To lata 60. zdaje się.
7: Tak. Chociaż jest taki zegarek, bo na najniższej półce gabloty wystawowej jest właśnie taki przegląd tych bardziej współczesnych różnych zegarków. I tam taki kwarcowy, jeden z tych starszych właśnie taki się pojawia, ale to tylko w charakterze dekoracji.
3: A powiedzmy jeszcze o tych funkcjach, bo już w XIX wieku zegarki potrafiły mieć wiele funkcji, także eksponaty mają takie rzeczy?
7: Znaczy się tak, bo tak jak wspomniałam, ta technika zegarmistrzowska bardzo się szybko zmieniała. Pierwsze zegarki, te najstarsze, miały na przykład tylko jedną wskazówkę, więc tak jak wspomniałam, to ten pomiar czasu był dosyć taki swobodny. W miarę czasu upływania czasu doszła i druga wskazówka, został zamontowany sekundnik. Były takie zegarki, które, prawda, miały takie jakby pozytywki, kuranty, wydzwaniały godziny. I także tych różnych funkcji przybywało. Przybyły później stopery, także to tych coraz więcej funkcji w miarę jak się zegarmistrzostwo rozwijało, no a to co już potrafią zegarki kwarcowe, to osobna bajka.
3: A dzisiaj zegarki to są małe komputery tak naprawdę.
7: Tak.
3: Bo pani pamięta, czy miała kontakt z nieco starszymi pokoleniami niż ja. Czy pamięta pani, jakie oni nosili zegarki? Czy jeszcze zdarzało się, że na przykład kieszonkowe pani widziała, że ktoś, jakiś pan starszy wyciąga i sprawdza?
7: No niekoniecznie starszy pan. W momencie poznania mojego wtedy przyszłego męża nosił on zegarek kieszonkowy.
3: Był młodym panem zupełnie.
7: Był młodym wtedy panem. Teraz już jest starszym i nosi zegarek na ręku.
3: Który zegarek, to subiektywna oczywiście ocena, ale prezentuje największą wartość artystyczną?
7: Czy może nie mówmy o wartości artystycznej, może powiedzmy o zegarku, który wzbudza jakby największe zainteresowanie. Myślę, że takim jest zegarek w kształcie żuczka czy chrabąszcza, jak to tam nazwiemy. W drugiej połowie XIX wieku w biżuterii panowała taka moda właśnie na insekty. I był to jeden z bardzo popularnych motywów. Broszki w kształcie wszelkiego rodzaju muszek, pszczółek, chrabąszczyków,
3: pająków,
7: motylków, ważek. I to była bardzo, bardzo szeroka gama ozdób i ta moda dosięgnęła także zegarków i my mamy właśnie taki bardzo piękny szwajcarski zegarek w kształcie żuczka. Noszony był na szyi, bo to ciężkie dosyć, emaliowane skrzydełka, wysadzane diamentami, oczka z rubinów, bardzo piękny i efektowny zegareczek.
5: Bardzo dziękuję. Zapraszamy do obejrzenia wystawy na żywo osobiście. Do kiedy jest otwarta?
7: Na pewno do końca tego roku.
5: Jeszcze raz zapraszamy. Zegarki ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie do oglądania na wystawie czasowej w Konińskim Muzeum. Kuratorka tej wystawy pani Małgorzata Szuman-Gorczyca. Dziękuję pani bardzo.
7: Dziękuję bardzo i zapraszam.
5: A za nami kolejne wydanie audycji Skarby Muzeum. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
4: Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6.
5: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj w naszym studio w ramach Sportowego Konina gościnie dwie związane ze sportem także, ale najpierw może powiedzmy, gdzie ten sport się odbywa i odbywać w szerszym zakresie będzie. To szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi numer 9 w Koninie. No i witam wicedyrektorkę tej szkoły. Tak się też składa, że moją koleżankę szkolną właśnie z tej szkoły, Monikę Burską.
8: Dzień dobry.
5: A także przewodniczącą Rady Rodziców, Joannę Chęcińską, która jest także prezeską Stowarzyszenia Złota Dziewiątka. I to jest to stowarzyszenie sportowe. No dobrze, to powiedzmy, bo w zakresie sportu sporo ostatnio się ważnych rzeczy w szkole wydarzyło. To między innymi zmiany w halach sportowych, które my pamiętamy z panią wicedyrektorką jako uczniowie, jak były otwierane w 1999 roku. Od tego czasu była tam cały czas ta sama wykładzina, która się wysłużyła i trzeba było ją wymienić. Na czym polegała ta inwestycja?
8: Inwestycja polegała na wymianie całości nawierzchni. Firma, która wygrała przetarg, to jest firma z Olsztyna i muszę powiedzieć, że naprawdę jest to solidnie zrobione i jest cudowny efekt. Bardzo dużą rolę tutaj odegrali również nasi WF-iści, którzy mieli wpływ na to, jaki będzie miała kolor ta podłoga. Dodatkowo oni również byli przy odbiorze, sprawdzali swoim okiem sportowym, czy tam wszystko się zgadza i naprawdę jesteśmy zadowoleni z tej współpracy. No, środki pozyskaliśmy z Urzędu Miasta, współpracy z Radą Rodziców, naprawdę bardzo duże środki.
9: Był to koszt rzędu 420 tysięcy.
5: No to faktycznie.
9: Także ogromna inwestycja. Mhm. Myślę, że teraz parkiet, dzieciaki będą zadowolone. Zadowolone z tego, jak wygląda, jak będzie odbywał się ten WF. Ta nawierzchnia była dosyć bardzo zniszczona. Zresztą sam pan powiedział, że w którym roku była sala gimnastyczna w ogóle otwierana. No a przy okazji wymiany parkietu udało nam się zreaktywować z środków Rady Rodziców ściankę wspinaczkową, którą w 2011 pomysłodawcą był Marcin Sypniewski. W 2011 roku została odebrana i no i trwało to bodajże do 2018 roku, gdzie przyszedł czas pandemiczny. No i Marcin się stąd wyprowadził.
5: Mountain Monsters Konin, tak się nazywał ten klub, pamiętam, który Marcin prowadził.
9: Możliwe, tak jakby takiej wiedzy nie mam, natomiast miałam przyjemność spotkać się, porozmawiać o tym, co tam właśnie, jaki był cały zamysł tego, jak to funkcjonowało.
5: Z Marcinem, tak?
9: Z Marcinem, okay. Tak. Jak to funkcjonowało i ustaliliśmy sobie pewne tematy, przy których trzeba gdzieś tam popracować, na co zwrócić uwagę, dawał cenne wskazówki, jak pomóc nam tu przy reaktywacji tego.
5: Z tego, co pamiętam, no to ten klub działał dosyć prężnie, oni nawet startowali wtedy w zawodach.
9: No, myślimy, że może uda się to zorganizować na przestrzeni 2-3 lat, jednak musimy sobie wyszkolić swoich zawodników. Ta sala jest przystosowana do organizowania zawodów, ma dwie tablice, na których się wyświetlają wyniki i jest sprawna, więc myślę, że w przyszłości czemu by nie.
5: Tam trzeba było coś też przy ściance zmienić, dopracować, tak żeby ona była funkcjonalna, jakieś wymogi może się zmieniły od tego 2018 roku?
9: W tamtym roku przeprowadziliśmy pierwszy przegląd techniczny, żeby sprawdzić w ogóle stan, czy jest co reaktywować. Udało nam się uzyskać informację, że Sianka przejdzie przegląd techniczny. W tym roku ponawiamy ten przegląd techniczny. Natomiast sama ściana, konstrukcja jest solidna, więc wytrzyma wiele, wiele lat. Ale trzeba było wymienić liny. Mhm. Do tego kupić uprzęże świeże dla dzieciaków, kaski. Przeszkolić kadrę. Mamy 3 instruktorów i 1 operatora ścianki. Więc był to ogromny koszt, bo rzędu 60 tysięcy z Rady Rodziców zostało przeznaczonych środków.
3: I na ten sprzęt, i na te szkolenia.
9: I na ten sprzęt, i na te szkolenia.
3: A nauczyciele musieli poświęcić swój czas.
9: Oczywiście, bo egzamin na instruktora ścianki jest ciężkim egzaminem.
3: Nie był to jakiś taki kurs online tylko?
9: Nie. Przyjechał do nas szkoleniowiec na 3 dni i przeprowadzał zajęcia praktyczne. Natomiast chłopacy musieli i operator musiał zdać egzamin teoretyczny w postaci testów.
3: Mm-hmm. I ruszamy z działalnością klubu.
9: I ruszamy. Ruszyliśmy dniami otwartymi już w okresie zimowym. W czasie do czerwca też przeprowadzaliśmy jakieś tam zajęcia z dzieciakami. Natomiast teraz byśmy chcieli wyjść w szersze kręgi i zaprosić wszystkich koninian do tego, żeby się do nas przyłączyli.
3: Mm-hmm, to o tym powiemy za chwilę, ale też ścianka jakby wróciła do życia również na lekcjach wychowania fizycznego?
9: Jeszcze nie, dlatego, żebyśmy musieli przeszkolić większą kadrę nauczycielską do prowadzenia tych zajęć. 2 instruktorów już jest z kadry nauczycielskiej, więc mogą prowadzić zajęcia. Prowadzimy zajęcia SKS-ów, dodatkowych zajęć dla dzieciaków. W ramach świetlicy szkolnej też będą zajęcia i to będą wtedy zajęcia bezpłatne dla naszych uczniów szkolnych.
3: I te zajęcia pozalekcyjne, one już się odbywają tak od początku roku szkolnego?
9: Odbywały się do czerwca, natomiast w związku z tym remontem na sali gimnastycznej przesunął się nam przegląd techniczny sali, więc w tym tygodniu będzie dokonany przegląd techniczny.
3: I potem będzie można wrócić.
9: I ruszamy od października.
3: Do zajęć. Okej. Okay. Jakiś nabór w szkole będziecie robili wśród uczniów?
9: Ależ oczywiście już mają informacje o tym, że zajęcia będą. WF-iści instruktorzy też już się pytali, kiedy mogą poprowadzić zajęcia, więc zainteresowanie jest. I myślę, że będzie coraz większa.
3: Mm-hmm. Wspomniałaś, że także osoby spoza szkoły mogą z tej ścianki skorzystać, tak?
9: Oczywiście.
3: Będzie taka możliwość w przyszłości?
9: Oczywiście. Po uprzednim oczywiście umówieniu się z instruktorem, bo jednak jest to sport ekstremalny, więc zawsze ktoś musi być z instruktorów na ściance wspinaczkowej, żeby obserwować, bądź też udzielać konkretnych porad, jak czego nie robić.
3: Mm-hmm. Tylko młodzież, czy...?
9: Nie, zachęcamy wszystkich, dorosłych również, więc rodzice też zainteresowali się. Jak dzieciaki zaczęły się wspinać, to również zainteresowanie wśród rodziców zaczęło się pojawiać.
8: No i rodzice uczestniczyli również w tych zajęciach. Sama byłam świadkiem, jak odważne mamy też wchodziły za zgodą instruktorów przy ich asekuracji. Zainteresowanie przy tym otwarciu było bardzo duże w zeszłym roku. Listy były praktycznie non-stop, na full przepełnione i godzin brakowało. A dzieci bardzo to lubią.
3: Czyli przez te lata od 2018 roku tylko była, no, nie była w ogóle ona używana, tak?
9: Nie była
8: używana i właściwie to... Było bardzo dużo różnych pomysłów, co tu zrobić z tą ścianką, łącznie z tym, że mieliśmy takie głosy, żeby ją ściągnąć. Dla nas to jest zbyt duży potencjał, żeby z tego tak łatwo rezygnować. No i na szczęście tutaj Rada Rodziców stanęła na wysokości zadania i naprawdę zrobiła kawał dobrej roboty. Także mamy za co dziękować.
3: Bo to jest jedyna ścianka wspinaczkowa. Jeżeli spojrzymy na wszystkie konińskie szkoły, nigdzie indziej takiej rzeczy
8: tak,
3: nie ma.
8: Mhm. Tak, to jest naprawdę wyjątkowe.
3: Tak. I jedna w ogóle z niewielu chyba w Koninie, z tego co mi się wydaje.
9: W Koninie
3: są jakieś komercyjne chyba, nie?
9: Tak, w Koninie jest jedna ścianka u nas i jedna poza Koninem jest komercyjna.
3: No dobrze, powodzenia życzę. To jeszcze zapytam w takim razie, gdyby ktoś był zainteresowany faktycznie nawet spoza dziewiątki, teraz słyszał naszą rozmowę, gdzie mógłby, co mógłby śledzić, gdzie patrzeć, żeby dowiedzieć się, no w którym momencie, ewentualnie z kim się skontaktować i kiedy w pierwszych zajęciach może wziąć udział.
9: Na pierwsze zajęcie zapraszamy już 6 października. Organizujemy Narodowy Dzień Sportu. Dostaliśmy współfinansowanie z budżetu miasta Konina. Zajęcia będą odbywać się od godziny 15 po uprzednim zapisaniu się. Plakat tego wydarzenia można już zobaczyć na stronie facebookowej Szkoły Podstawowej nr 9 i na Stowarzyszeniu Złota Dziewiątka.
8: Jeszcze dodam, że 6 października to będzie naprawdę bardzo duże wydarzenie dla naszej społeczności, ponieważ to otwarcie jest przede wszystkim sali gimnastycznej z tą nową naszą piękną nawierzchnią i nowym wyposażeniem, na który również zapraszamy serdecznie gości wyjątkowych, którzy są związani z miastem i którzy też się dołożyli. Tak naprawdę dzięki nim ten remont tej podłogi mamy.
3: A powiedzmy, co jeszcze będzie poza ścianką działo się z okazji Narodowego Dnia Sportu w dziewiątce?
9: Oj, już sama ścianka generuje tyle, że będzie się działo, że mogę zaproponować od siebie jakieś przekąski.
3: Aha, czyli głównie skupiamy się właśnie na tej ściance.
9: Skupiamy
3: korzystamy
9: się
3: z tego, co wyjątkowe.
9: Ścianka jest, wspinanie się jest sportem ekstremalnym. Wymaga uwagi, wobec tego, jeśli grupy będą 5-6-osobowe przy jednym instruktorze, to niestety wymaga to od nas 100% zaangażowania w to i uwagę, jak się asekuruje osobę, która się wspina. Ona musi się czuć bezpieczna i zaopiekowana i musi nam ufać.
3: Mm-hmm. A jak myślicie to, że mamy na ostatniej olimpiadzie mieliśmy ten złoty medal Oli Mirosław, to też jakoś wpłynęło, pobudziło do tego, aby tę ściankę reaktywować i większe zainteresowanie tym sportem w naszym kraju, mieście?
8: Muszę powiedzieć, że tak się złożyło, że to się właściwie zbiegło w tym samym czasie. Kiedy pomysł reaktywacji tej ścianki się zrodził w głowie, to jeszcze o Oli nikt nie słyszał tak naprawdę w większym gronie.
3: Czyli podsumowując, Konińska dziewiątka sportem stoi.
8: Nawet wczoraj wrócili do nas z pucharem dzieci z wychowawcą z biegów przełajowych, które zorganizował MOSiR. To było w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i te sztafetowe biegi przełajowe uplasowały naszą drużynę dziewiątkową na 2. miejscu. A poza tym naprawdę mamy bardzo duże sukcesy. W zeszłym roku również zajęliśmy 2. miejsce jako najbardziej usportowiona szkoła w mieście. Liczymy, że to się będzie dalej tak ładnie nam powodziło jak do tej pory.
3: Dziewiątka też ma fajną bazę sportową poza tym, tak?
8: No już teraz taką niepowtarzalną.
3: Bo jeszcze poza tym przy szkole Orlik znajduje się.
8: Dokładnie tak. Na Orliku właściwie cały czas zajęcia z WF-u trwają, z wychowania fizycznego. Tam również dokonaliśmy małego remontu, jeżeli chodzi o budynek. Także to cały czas jest w użyciu i w wykorzystaniu i myślę, że tylko na tym uczniowie mogą korzystać, się rozwijać.
3: A dzisiaj w Sportowym Koninie rozmawialiśmy o bazie sportowej szkoły podstawowej nr 9 w Koninie. To jest ta duża szkoła, która znajduje się na Chorzniu. Tam była już od 2011 roku. Ścianka wspinaczkowa od jakiegoś czasu nieużywana i między innymi dzięki Radzie Rodziców udało się ją przywrócić do stanu używalności. Wobec tego powstał i będzie działał tam uczniowski klub sportowy. Tak? Też będzie UKS? Czy w nazwie stowarzyszenia?
7: Nie będzie.
3: Czyli po prostu Stowarzyszenie Dziewiątka Konin. W ramach tego stowarzyszenia dzieci będą trenowały tę dyscyplinę sportu, a gościliśmy dzisiaj w naszej audycji prezeska tego stowarzyszenia, przewodniczącą Rady Rodziców w dziewiątce, Jannę Chęcińską. Dziękuję Ci za to spotkanie.
9: Również dziękuję.
3: A także wicedyrektorkę ESP9 w Koninie, Monikę Burską.
8: Dziękuję bardzo.
3: A to była audycja Sportowy Konin w sportowym rytmie naszego miasta w Melo Radio na 99.6. Usłyszymy się ponownie z naszą audycją za 2 tygodnie. Za tydzień wyjeżdżam na urlop, więc nieco dłuższa ta przerwa, a po niej powracamy z najświeższymi, najciekawszymi informacjami sportowymi i rozmowami na temat sportu w naszym mieście. Mateusz Krzesiński, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
4: Sportowy Konin w Melo Radio na 99.6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Konin. Magazyn reporterów w Melo Radio na 99.6.
3: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. W tym magazynie reporterów zajmiemy się problemem śmieci w lasach naszego nadleśnictwa konińskiego. Na ten temat zapraszam do wysłuchania rozmowy z Grzegorzem Bąkiem z nadleśnictwa w naszym mieście właśnie.
10: Śmieci zawsze są problem. Tutaj nie ma innego mojego zdania, ani nikogo pewnie innego, ktokolwiek był w lesie czy gdziekolwiek. Bo to nie chodzi tylko o lasy, to chodzi też o łąki, to chodzi też o rzeki, wszystko co jest zaśmiecane. Śmieci powinny lądować w śmietniku i gdzieś w miejscu, gdzie będą utylizowane, a nie gdzieś na łonie przyrody. My jako leśnicy no oczywiście widzimy ten problem. Śmieci z latami zmieniają się, no bo kiedyś były takie bardziej użytkowe, takie, które takie domowe śmieci, coś, co wytwarzały gospodarstwa domowe. Aktualnie najwięcej takich śmieci to są wielkie gabaryty, przemysłowe, opony. To jest problem, który najbardziej teraz jakby spędza nam sens powiek. I to nie jest też tak, że te śmieci, one się ciągle pojawiają. To są takie jakby rzuty w niektórych momentach, na przykład nie wiem, taki duży zauważalny skok ilości śmieci w lasach, to mamy wiosną, mamy jesienią, no wiosną, no bo dosyć dużo ludzi spaceruje sobie po lesie, dosyć dużo no pojawi się śnieg i ludzie wychodzą chyba z założenia, że jeżeli wyrzucimy śmieci do lasu, ten śnieg to przykryje, to tych śmieci nie będzie widać. No to jest myślenie na zasadzie przykryje coś kocem i tego nie widzimy, tak? Nie ma problemu. Zamiotę pod dywan, bo jak małe dzieci uważają, że zamknę oczy, to mnie nie widać. W związku z tym my robimy taką dużą akcję zbierania śmieci na wiosnę po to, żeby tak, no bo też wszyscy czekamy na to, żeby już po tej zimie wyjść do tego lasu i odetchnąć świeżym powietrzem i my ten jakby las przygotowujemy.

0: wyjeżdżamy do lasu. Od razu przypominam, że do lasu nie wjeżdżamy samochodem. Samochody zostawiamy przed lasem, możemy tylko przemieszczać się po lesie, po drogach publicznych i po drogach do tego udostępnionych. W związku z tym jedziemy do tego lasu, no pojawiają się takie drobne śmieci, jakieś butelki, jakieś papierki, coś takiego, co po prostu bierzemy ze sobą z czymś, ale jak już to coś zjemy albo wypijemy, to już trudno nam to po prostu ze sobą zabrać. I oczywiście ten wielki gabaryt, tak jak mówiłem, śmieci przemysłowe, to jest praktycznie przez cały rok, w zależności od tego, kto co akurat ma do wyrzucenia. No oczywiście są pszoki i odbierają te rzeczy. Nie wiem, czy to może wynikać z tego, że na przykład ktoś ma daleko do pszoku, czy nie wiem, czy na tym pszoku trzeba zapłacić za te śmieci, ale pamiętajmy o tym, że jak wywieziemy coś do lasu, to my, nasze służby również zlokalizują tą osobę i wtedy musimy zapłacić dużo więcej niż na pszoku i mało tego, nie dość, że zapłacimy za mandat, to oprócz tego musimy to zebrać, posprzątać, doprowadzić do takiego stanu, jakie było przed i w zależności od tego, jak te śmieci wpłynęły na środowisko, to dodatkowo może być dodatkowa kara.
1: W jaki sposób udaje Wam się dotrzeć do osób, które te śmieci wyrzuciły w lesie?
0: To tak, jak udaje nam się znaleźć taką osobę? Na pozór to, co możemy myśleć, to naprawdę często jesteśmy w stanie zlokalizować konkretną osobę. Często zdarza się tak, że w śmieciach znajdujemy jakieś namiary, coś, co jakby daje nam tą wskazówkę, gdzie możemy, w którą stronę możemy iść, gdzie możemy szukać. Na przykład może być fragment adresu, na przykład może być jakiś paragon, może być, nie wiem, jakiś fragment faktury, czegokolwiek, coś, co już jakby daje jakiś sygnał, żeby jakby zawęzić to, ten obszar poszukiwań tej osoby. Może być to też na przykład, nie wiem, nagranie z fotopułapki. Bo tak, mamy fotopułapki w lesie, mamy rozstawiane, mamy w takich miejscach, gdzie po pierwsze, te śmieci się pojawiają częściej. Tam, gdzie wiemy, że w danym okresie roku będzie jakaś większa penetracja ludzka, bo to nie tylko zabezpiecza nas przed śmieciami, to też zabezpiecza nas przed kradzieżami, przed zniszczeniem roślin i też przed nielegalnym wjazdem do lasu. W związku z tym, jeżeli nagra się na przykład, nie wiem, wjeżdżający samochód, nawet na jakimś dalszym odcinku drogi, ale wiemy, że ta droga przebiega z jednego miejsca do drugiego i nie ma możliwości zjechania gdzieś w bok, a na tym odcinku pojawią się śmieci, to już mamy jakąś przesłankę, że ta osoba mogła coś nielegalnie tam zrobić. Więc to, oprócz tego mamy drona. Także dron z dużej odległości potrafi też bardzo ładnie namierzyć daną osobę oraz to, co ona robi. Wszystkie lasy mamy monitorowane. Tutaj nie ma takiej możliwości, żeby las nie był monitorowany. Po prostu czasy się zmieniły, ten nadzór musi być. Oczywiście używamy technologii, bo to jest najłatwiejsze dla nas, bo taki dron potrafi zastąpić 10-15 ludzi w terenie, bo on zrobi dużo większy obszar, dużo szybciej sprawdzi. Mało tego, nagra materiał, który jest dowodem w sprawie. A oprócz tego mamy ludzi w terenie. Mamy naszą straż leśną, która również cały czas jeździ po tym terenie. Mamy leśniczych, podleśniczych w terenie. To też nie jest tak, że my w tym lesie się na przykład, nie wiem, budzimy rano i nie wiemy, co się gdzie dzieje. Mamy też mnóstwo ludzi, takich postronnych, którzy też dbają o ten las, dają nam informacje. Proszę pamiętać o tym, że teraz wystarczy zwykły aparat fotograficzny, nie wiem, zwykły telefon po to, żeby zrobić zdjęcie na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś wjeżdża do lasu, jeżeli ktoś wyrzuca śmieci i to już jest dla nas sygnał. Takie osoby po prostu dają nam tą informację i od razu mówię, to nie jest donosicielstwo. To jest dbanie o naszą wspólną przyrodę, o to, żebyśmy w tym lesie mogli odpoczywać, a nie oglądać śmieci. Te śmieci to nie jest też to, że tylko źle to wygląda, tak? Że to wpływa na estetykę lasu, ale również stwarza niebezpieczeństwo. Pamiętajmy, że mamy zagrożenie pożarowe, tak? Te śmieci mogą wywołać pożar. Ten samochód, który wjeżdża do lasu, może wywołać pożar. Mało tego, w lesie jest zwierzyna. Ta zwierzyna może się poranić na tych śmieciach. Ten śmieć to jest obcy element środowisku, w związku z tym trzeba się go jak najszybciej pozbyć. Jeżeli ktoś na przykład jest na spacerze, o co apeluję, i zauważy gdzieś śmieci, mniejsze, większe, nie mówię, że nie wiem, że to musimy biegać z każdym papierkiem, bo jeżeli gdzieś widzimy jakiś śmieć, zabierzmy go ze sobą. Ja wiem, że my go tam nie przynieśliśmy, ale zróbmy coś dla tej przyrody. My jako leśnicy zbieramy cały czas te śmieci, wywozimy je z lasu, utylizujemy i co najważniejsze, płacimy za tą utylizację. My płacimy

0: za i zbieranie śmieci, i utylizację. Te pieniądze mogły być przekazane, znaczy przekierowane na zupełnie inny cel, na ochronę przyrody, nie wiem, na hodowlę lasu, na cokolwiek innego, a my ponosimy kolosalne koszty po to, żeby zbierać śmieci, których nie powinno być w tym miejscu. Więc naprawdę, oprócz tego, że to są pieniądze, żywcem płacone pieniądze za różnego rodzaju opłaty, za to zbieranie. Oprócz tego, proszę pamiętać, że my musimy zaangażować do tego ludzi. Ci ludzie w tym czasie mogliby zupełnie co innego robić, a nie chodzić po lesie, zbierać śmieci. Oni, no naprawdę, no wykształceni ludzie, którzy znają się na swoim zawodzie, chodzą i zbierają śmieci po ludziach. No naprawdę, no to nie temu ma to służyć. Starajmy się dbać o to środowisko i naprawdę, no, dużo lepiej się idzie do lasu, w którym nie ma śmieci, gdzie, nie wiem, możemy spokojnie poddychać, a nieco chwilę widzimy jakieś dzikie wysypiska śmieci, bo akurat ktoś miał taki pomysł, żeby to wywieźć do lasu. No, no nie idźmy w tą stronę i ja naprawdę zawsze, co roku praktycznie apeluję o to, że śmieci mają trafić na wysypisko, a nie do lasu. I nigdzie więcej.
1: Jakie konsekwencje, jaki mandat możemy dostać, jeżeli zrobimy coś takiego jak wyrzucenie śmieci w lesie?
0: Mandat możemy otrzymać od 500 do 5000 zł, ale to jest taki jakby najmniejszy wymiar kary. Bo oczywiście musimy dany teren posprzątać. Musimy zutylizować te śmieci, tak? Zabieramy, sprzątamy. Także doprowadzamy do stanu sprzed tego, jak te śmieci wyrzuciliśmy w tym lesie. Ale w zależności od tego, jakie były jeszcze konsekwencje tego działania. No bo może być taki przypadek, że na przykład wyrzucimy śmieci, obok będzie ciek wodny i ta woda zostanie zatrutna. W związku z tym mamy szkodę w środowisku. I to już zupełnie inne przepisy. Może się zwierzyna poranić na tych śmieciach. Może się las zapalić, więc to już po prostu jest dokładane do tego, jakie nasze działanie ma konsekwencje. Więc pamiętajmy, zawsze musimy myśleć. Jeżeli już, nie wiem, przyjdzie nam do głowy, że świetnym pomysłem będzie wyrzucenie śmieci do lasu, to pamiętajmy o tym, jakie mogą być konsekwencje. Nigdy nie wyrzucajmy śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Jest naprawdę. Teraz odbierają wszystkie śmieci. Wielkie gabaryty można zawieźć na PSZOK, tak? Ja wiem, że to od nas wymaga trochę zaangażowania, ale pamiętajmy, że żeby te śmieci wywieźć do lasu, to też musimy gdzieś pojechać. To nie jest tak, że te śmieci nagle z naszego domu, czy z naszego zakładu, nagle w magiczny sposób znajdują się w lesie. Ktoś musi poświęcić ten czas. I tak naprawdę ta pozorna oszczędność może się okazać dla nas kolosalną stratą.
1: O jakich ilościach mówimy? Pamiętam, że było to podawane tak obrazowo poprzez liczbę cystern wypełnionych śmieciami.
0: To tak. No ja akurat przed wywiadem pozwoliłem sobie zobaczyć na dane sprzed 10 lat. Znaczy jak to się zmieniało w ciągu 10 lat i tak, żeby to zobrazować, to w 2017 roku zebraliśmy 238 metrów sześciennych śmieci. Prawie 240 metrów sześciennych śmieci. To są takie kostki metr na metr na metr. I taki rząd ponad 230 metrów. To jest naprawdę bardzo dużo śmieci. Pamiętajmy o tym, że my nie jesteśmy jako lasy wysypiskiem śmieci. Tych śmieci nie powinno być tam wcale. W lesie mamy ustawione śmietniki, w miejscach postojowych, mamy przy ścieżkach edukacyjnych, w miejscach, gdzie faktycznie ci ludzie mogą, znaczy najczęściej się pojawiają, w związku z tym ta liczba ponad 200 metrów sześciennych śmieci jest przerażająca, bo tego nie powinno być. Pamiętajmy o tym, że to też nie są takie śmieci, że w jednym miejscu zbierzemy, nie wiem, 100-200 metrów sześciennych. To są śmieci zbierane przez cały rok w małych ilościach, ale rozrzucone na ponad 14 tysiącach hektarów, bo na takim terenie Nadleśnictwo Konin zarządza. I stopniowo co roku, no wiadomo, to się zmieniało. Ale tak przez do 2020 tak naprawdę ponad 200 metrów śmieci zbieraliśmy co roku. Później pojawiła się pandemia, tak, więc tych ludzi też było trochę mniej w lesie. Też jakby każda obecność człowieka w lesie powodowała, że no, on był bardziej narażony na dostrzeżenie niż no, w tłumie wiadomo łatwiej zginąć. tutaj akurat było inaczej. No i później zaczęły te śmieci spadać, tak do 150, aż do 133 w tym roku. To jest 133 licząc na koniec sierpnia. Czyli tak naprawdę no do końca roku mamy jeszcze parę miesięcy. I mam nadzieję, że tych śmieci nie przybędzie, ale no to by było bardzo, bardzo optymistyczne z mojego punktu widzenia.
1: Z roku na rok jest ich coraz mniej?
0: To są nieduże zmiany, naprawdę. To jest rzędu, oscylują plus minus około 150 metrów sześciennych, no plus minus 10, no ale to są takie zmiany, że gdzieś zauważymy więcej śmieci, gdzieś nie zauważymy, ktoś nam zgłosi, więc pozbieramy, tak, gdzieś natkniemy się, bo proszę pamiętać też o tym, że mając 14 tysięcy hektarów pod nadzorem, to jest potężny obszar. My też nie możemy być w każdym zaułku, w każdym miejscu. W związku z tym, jeżeli gdzieś jakby znajdziemy te śmieci, no to automatycznie je sprzątamy. Ktoś nam da informację o tym, że te śmieci są. Też je sprzątamy. Ale też na pewno są fragmenty. I tego nie wykluczam, że te śmieci po prostu są i my je po prostu nie widzieliśmy. No, las, no to jest ileś warstw roślin, tak? Trudno dostrzec, czasami jak idziemy po lesie, to nie dostrzegamy, nie wiem, czegoś, co się znajduje 10-15 metrów od ścieżki czy od drogi, więc no, to też nie jest tak, że te śmieci są wyrzucone zaraz przy drodze.
1: To była rozmowa z Grzegorzem Bąkiem z Konińskiego Nadleśnictwa. To wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia. Dziękuję za uwagę. Mateusz Krzesiński, kłaniam się.
2: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Autopromocja. Pana deszczek popaduje.
1: Odsłon Poreszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15:00.

0: знайдеш він, а ні одної калорії. Мело. Под каждым взглядом лучше, ніж каждый енергетик. Мело Радио. Слухай щоденно і вкрить се. Автопромоція. Реклама.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.
8: Siemanko, mówiłem, że zaświeci dzisiaj dla was słońce, no i proszę bardzo, zamówiliśmy, jest, no, no i może być pięknie, a będzie jeszcze ładniej dzięki naszej muzie. Breaking Dishes, LA Oaks w Melo na początek, za chwilę Stranger, Olivia Adams, opoka się ma.

Take Me Back i Kygo w Melo Radio, tu weekendowe Melo, jak się macie? Za tydzień o tej porze będziemy mieć dla was niespodziankę, ale nic więcej na razie powiedzieć nie mogę. Póki co zapraszam na meloradio.pl, bo skoro niedziela, to znaczy, że jutro kolejna runda szybkiej kasy i to jest dobry moment o poranku, tak przy świeżej głowie jeszcze, przy kawce, żeby się zastanowić na to, na co te parę stówek by się przydało, a może właśnie na kilogram porządnej kawy na przykład. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, a my lecimy dalej. Heroes, Alesso i Tove Lo u nas właśnie teraz. Zróbcie głośno. Obudźcie się razem z nami. Jest piękna niedziela.

0: Radio Konin.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

All of My Love w Melu Radio. Kto czuje radość i dumę po wczorajszym zwycięstwie polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy? Ręka w górę. No las rąk widzę. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Dajcie znać, jakie emocje są was albo były wczoraj. Czekam przy WhatsAppie. James Young, Infinity za chwilę.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. So let me dry. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego. Melo Radio.

0: wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: O reklamie.

California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg w Meloradiu. No może nie jak w Kalifornii, ale naprawdę dzisiaj ciepło i przyjemnie. Termometry mogą pokazywać ponad 20 stopni w większości polskich miast i miasteczek. Teraz na termometrach w centrum 18, na północy 16, na południu około 17, powyżej zera rzecz jasna. Ciekawe, czy na mrozik już się też szykujecie. James Hype Confession to jest jeden z tych numerów, który zawsze rozgrzewa. Róbcie głośniej. Yeah!

0: Offenbach, Fall to the Floor w Melo Radio, tu weekendowe Melo, a na naszym WhatsAppie duma i radość oczywiście ze wczorajszego, z wczorajszego zwycięstwa naszych siatkarzy. Nie ma piękniejszej niedzieli po takiej złotej sobocie. Pięknie napisane. No.
1: A już o 11 zagramy.
0: My mamy dla was złote numery dzisiaj. I Like, Maron Hofstadt.

0: to promocja.
1: Pada deszczyk, popaduje.
2: Odsuwał, Poresiów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No, zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo?
3: Jak najbardziej.
1: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15:00.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
11: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
12: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepie i na mediaexpert.pl.
13: Bo w MediaExpert taniej masz.
0: Po reklamie. Tak gra Melo.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Leniwa Sunday, jeśli chcecie się trochę ruszyć, to zróbcie głośniej, bo mamy parę dobrych numerów przed sobą. Lorin za chwilę, Statua, najpierw Marlon Hofstadt. I like.

Worldwide, dobrze się tego słucha. A jak słuchało wam się Connect Ibiza Radio Show? W naszej nowej propozycji w dobrym Melo czekamy na recenzję. Dajcie znać, kto w piątek dobrze melował razem z nami. Niech koniecznie zrecenzuje, jak wam się podobał nowy projekt Ricky Divine. Czekam na WhatsAppie. Jakbyście mieli ochotę, wbijcie sobie na smartfonach meloradio.pl i tam na dole jest opcja do wysłania głosówki, fotki albo wiadomości, jak tam chcecie. A my lecimy dalej, to w szybkim tempie, w tempie

0: Szczęśliwie wylosowane liczby to 2, 3, 9 i 10. A mówię oczywiście o dniach lipcowych w 2027 roku, kiedy Swedish House Mafia pojawi się na 4 wyjątkowych koncertach w Europie, w Göteborgu, w Szwecji. To będą jedyne ich koncerty w Europie w przyszłym roku, więc może trzeba by się zastanowić nad bilecikiem.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Honestly.
1: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. O reklamie.

Dubs i Borgius w weekendowym Melo. Tymczasem ciepły front niczym tsunami rozlewa się po Polsce. Dotarła do nas ciepła masa powietrzna. Ta wilgoć i zimno poszły sobie daleko na północ i kilka najbliższych dni będzie naprawdę bardzo ciepłych, bardzo pięknych i bardzo słonecznych. Do 5 października ma nie padać. 5 października być może w dwóch regionach trochę pokropi. Najcieplej na zachodzie i południu ponad 20 stopni nawet. A skoro zrobi się ciepło i pogoda sprzyjać będzie, to ja się pytam, jakie zaległości nadrobić trzeba. Umyć samochód? Okna? A może posprzątać garaż? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Karnawał, Gipsy PZ w Mel Radio.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Never Go Away, Sibul w Melo Radio, tu weekendowe Melo, ręka do góry, kto niewyspany, kto ziewa, bo wczoraj trochę za długo się bawił. Czekam na wasze relacje z wczorajszego dobrego Melo. Gdzie byliście i co robiliście? Proszę się spowiadać, jak na niedzielę przystało.
1: A już o 12 zagramy.
0: Czekam na WhatsAppie. Run, Run, River będzie pierwsze.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemanko, dzień dobry, cześć. 12 na zegarkach, u nas Run Run River, znany jako Angels Above Me. David Guetta przejmuje antenę razem z A-Lokiem.

Nie boi się eksperymentować, choć młody jest. Od Tech House'u po Melodic Techno Thomas Gray i Heaven, jego kolejny singiel, którym po prostu rozwala system. Wczoraj pytałem Rumors czy Heaven, które lubicie bardziej. Ja już chyba nie mam wątpliwości, że jednak ten świeższy przypada mi bardziej do gustu, choć oczywiście oba single są wspaniałe. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli posłuchać kolejnego. Czekamy z niecierpliwością. A to już absolutny klasyk, który od lat bawi, cieszy i raduje człowieka serce i duszę. M. Bradley Trouble, zróbcie głośniej.

0: Take It Slow, Robin Schulz w Meloradiu. Jak podobał się wczorajszy secik Robina Schulza? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl albo player meloradio.pl. Tam w ogóle cały line-up możecie sobie sprawdzić, kto i o której dla was gra. Right On w gotowości.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

Paryska i Obca. Oj, nie będą czuli się obco na naszej ziemi, na lotnisku Chopina w Warszawie, siatkarze, którzy właśnie lecą z powrotem ze złotymi medalami po wczorajszym rozwaleniu w finale Francuzów. Gratulujemy raz jeszcze serdecznie. Lot Gold, taką nazwę dostał ten lot, który właśnie trwa. Patrzę sobie, śledzę chłopaków, minęli niedawno Opoczno. I Tomaszów Mazowiecki tak od schodu teraz właśnie mijają, lecą do Warszawy przed 13:00. Lądują, huczne powitanie już na nich czeka. A my będziemy grać dzisiaj z myślą o nich i o tym, co wczoraj wydarzyło się w Mediolanie. Tobi Romeo, Fly High, róbcie głośniej.

0: Monstrum, no i tak oto pokonaliśmy Francuzów, zdobywając Mistrzostwo Europy w siatkówce. Tak, żyjemy tym cały czas, tym bardziej, że właśnie nasi siatkarze już na ostatniej prostej. Za chwilę lądują na lotnisku w Warszawie. Lot Gold zbliża do celu. No, wielkie dzięki, chłopaki. To były piękne emocje. Ale my znów za chwilę zagramy.
1: A już o 13 zagramy.
0: Bo popołudnie pędzi do przodu Self-Aware Lumix.

0: Autopromocja. Pan Deszczyk popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
14: No i można powiedzieć, Orzeł wylądował trochę lepiej niż José Arcadio Morales w Killerze. Chłopaki już w Warszawie ze złotymi medalami, a my lecimy w to popołudnie. Self-Aware Lumix. Róbcie głośniej.

Jakby dało się teraz kliknąć kciuksa przy tym numerze albo dać serducho, to ja bym dał i kliknąłbym, że lubię to. Poza tobą nic, Liwka w Melo Radio. Już wkrótce rzucę wam wyzwanie, bądźcie gotowi, bo to właśnie dziś do 15 na pewno się wydarzy, a w zamian oddam nasze skiety z limitowanej edycji. Wyzwanie? A na razie jeszcze nie zdradzę z jakiej kategorii, ale bądźcie czujni, bo nie wiadomo kiedy poproszę was o telefonowanie do studia. Póki co Bless i Cameron Watson z numerem Kisses.

My Place, Josh Baker i Poppy Bascom w Meloradiu, w weekendowym Melo, w którym to już teraz rzucam wam wyzwanie i zachęcam do tego, żebyście je podjęli, bo sięgnąć możecie po meloskiety z limitowanej edycji. Warto, naprawdę warto, bardzo wygodne mam na sobie właśnie teraz, ale nowe dostaniecie, nie te moje. Więc dzwońcie 321 321 37 i za chwilkę podaj mi wyzwanie.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: zły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz z

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Get Out of My Head i Shane Cott w Melo Radio. A teraz rzucam wam wyzwanie. A dokładnie za chwilkę rzucę je Justynie. Siemanko.
1: Cześć, cześć.
0: Co u ciebie, jak pogoda? Wszystko dobrze? Słonko świeci?
1: O, rewelacyjnie ciepło, super u nas.
0: Justyna, czy ty lubisz gotować?
1: Lubię,
0: bardzo
1: tak.
0: Dobrze, bo ja mam dla ciebie wyzwanie kulinarne. Mówiąc wprost, ja podaję składniki i akcesoria potrzebne do tego, żeby przygotować pewne potrawy, albo żeby no po prostu te akcesoria pomogły je zrobić, potem zjeść i tak dalej. A ty odgadujesz, o jakie żarełko chodzi, krótko mówiąc. Musisz odgadnąć potrawy, które zakamuflowałem. Zgoda?
1: No dobrze, spróbujemy.
0: No tak, jesteś gotowa, to lecimy. Uwaga. Kura, włoszczyzna, makaron, nitki, głęboki talerz, łyżka.
1: Rosół.
0: Jak to zawsze w niedzielę. Uwaga, następne. Mleko, jajko, mąka, patelnia, dżem.
1: Naleśniki.
0: No brawka. Mąka, ciepła woda, kapusta, grzyby, garnek z rządkiem.
1: Kurde, nie wiem. Grzyby.
0: Kapusta, grzyby. Mąka, no to... ciepła woda, garnek z rządkiem później, na koniec.
1: Nie wiem, naleśniki z grzybami, nie wiem.
0: Co może być z kapustą i z grzybami? No ciekawe.
1: Paszteciki, Jezu.
0: No nie paszteciki, nie paszteciki. Chodziło mi o pierogi, ale słuchaj.
1: Pierogi.
0: Dwie z trzech zaliczone, więc ja absolutnie uznaję, że to zadanie zostało wykonane tak jak chciałem. Pakuję skietę i wysyłam, kochana, do ciebie, życząc ci pięknej niedzieli i cudownego tygodnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: I pamiętaj, ja pierogi z kapustą i grzybami.
1: Tak.
0: Baw się dobrze, cześć, na razie. A teraz dla was wszystkich gorący numer, który mam nadzieję was również zaczaruje. Fate, Alan Walker, Ava Max. Proszę bardzo, gramy.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie

0: Reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
0: masz. O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Siemanko, 14 to weekendowe Melo Opoka, melduje się za sterami przy konsoli Meloradia. Thomas Gray teraz pojawia się w waszych głośnikach z numerem Rumors.

What If, Neptunika, tak gramy wam w weekendowym Melo. Czy już byliście na meloradio.pl? Warto tam zajrzeć, bo jutro poniedziałek, a to oznacza, że w nowym tygodniu kolejna szansa, by sięgnąć po szybką kasę. Od nas właśnie. Kilka stówek może być twoje, tylko musisz nas przekonać, że po prostu potrzebujesz tych pieniędzy. Skoro dziś podejmij wyzwanie o patelniach trochę było, to może na nową patelnię albo na jakiś nowy garnuszek do gotowania. Jeśli ktoś z was gotować lubi albo chciałby się nauczyć na przykład. Meloradio.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia. Zróbcie to już dzisiaj, nie czekajcie do ostatniej chwili. Beautiful People teraz przed wami, Chris Brown i Benny Benassi.

0: Prima Donna i Two Colors w Melo Radio. El Niño będzie no nieźle mieszał w najbliższych tygodniach na świecie. Mowa o pewnym prądzie powietrznym, który sprawi, że pogoda będzie bardzo nieprzewidywalna. O tym nieco bardziej w szczegółach już wkrótce, a za kilka minut Haven.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Autopromocja. Pan deszczyk popaduje.
1: Odsłał Poresiów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: O reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Bullet, bo chcę Dims Bambi, Wajma, Young Leo, Shakizo, można by wymieniać i wymieniać, ale my lecimy dalej, bo gorąco zachęcamy do tego, żebyście zagłosowali na waszych ulubieńców. Możecie ich znaleźć w 30 Meloradia. Głosujemy na playermeloradio.pl i wspieramy też propozycje, które tam się pojawiają, a tych nowych propozycji to całkiem sporo już ostatnio. Wasted i Gnarly w naszym programie właśnie teraz się pojawiają, a potem Marlon Hofstra z numerem I Like.

0: Take Me Back, Kygo i Max McNown w Melu Radio. To weekendowe Melo, które za chwilkę przedłużamy. Kończy już studiu, siemano.
1: Siemanko.
0: Jak pogoda?
1: Słuchaj, pogoda bardzo dobra, zjadłem dzisiaj tureckie śniadanie, wypiłem kawę, no jednym słowem mam energię, żeby tutaj być do 20.
0: To jeszcze usiądź po turecku i poczekaj na swoją kolej, zaczynamy o 15 już za chwilę. Bardzo dziękuję za ten weekend, opoka, słyszymy się niebawem.
2: A już o 15 zagramy.
1: Karnawał.

0: back home.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
3: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: W Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
7: Wszyscy już w sali po wczorajszym melo? No ja mam nadzieję. 15 na zegarkach, Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam. Karnawał, Gips, PZ i For Money na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Sia. No to co, ruszamy.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

To Melo Radio, to kwadrans po 15 i to Four to the Floor, tak podkręcamy tempo przy niedzieli. Kawa z przyjaciółmi, niezdany egzamin naprawka, może na przykład wyjście do kina z drugą połówką. Na co przydałoby wam się siano? No bo to, że każdy z nas potrzebuje kasy, no to jest chyba oczywiste. No ale od tego macie Melo Radio, bo już jutro u nas szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my z wielką przyjemnością oczywiście pomożemy. Meloradio.pl, tam wbijajcie, a to już teraz G-Girls i Call the Police. Mandat też oczywiście wam możemy zapłacić. Podkręcamy tempo, za chwilę Bibi Rexha i David Guetta.

0: World Away, tak podkręcamy tempo, to Meloradio, to 27 minut po 15, a to chyba jeden z niewielu konkursów na świecie, gdzie liczy się to, który jest najgrubszy. O tym za chwilę też Golden, koniecznie zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Kręcić szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
18: Porek.

0: Felix Jan i Polina. To Mel Radio, to od 17 minut do 16, my podkręcamy tempo, a tymczasem no mocno nietypowy konkurs trwa na Alasce, a mianowicie konkurs na najgrubszego niedźwiedzia. Nie przesłyszeliście się, można głosować, słuchajcie, na misia, który jest najgrubszy, bo ten, który jest najgrubszy, no to okazuje się, że jest najlepszy, bo to świadczy o tym, że zwierzę osiągnęło w lecie sukces, biorąc pod uwagę, że ma więcej tłuszczyku. No myślę, że w ludzkiej kategorii też by się dało całkiem nieźle wygrać.
1: W kieszeni, że tamponie przespanych nocach.

0: Numer stary, ale dalej jak dobrze siada. Diddy Kool, Bonnie M i Lizzo w Meloradiu jeszcze przed 16. A po 16, oj, też będzie bardzo, bardzo gorąco.
1: A już o 16 zagramy
0: Alabama Ten. Moonlight i Fordo punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem koniecznie zostańcie razem z Meloradiem.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Autopromocja. Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
2: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
16: Dobrze wybraliście, bo kiedy inni teraz jeszcze gadają, to my już nagramy. Moonlight i Fordo i Alabama Ten na początek 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

13 minut po 16 on tonight w Melo. Nie zwalniamy ani na moment. Ale to, o czym wam teraz powiem, to jest grube na maksa. Książulo, słuchajcie, wpadł ostatnio na jeden z jarmarków w Zielonej Górze. No i jak to on, ponarzekał na żarcie, że nie takie, że zapiekanka spalona, no ogólnie bez szału. No i teraz najlepsze. Po tej wizycie samorządowcy z Lubuskiego zrobili całą konferencję prasową o tym, co trzeba zmienić. No, w tym tempie to zaraz będą książulowe rewolucje, a Magda Gessler straci robotę.

0: All of my love w Melo Pół Warszawy dzisiaj zajęte przez biegaczy maratonu warszawskiego. No ja to zawsze podziwiam, bo przebiegłbym może tak 100 metrów. Z takich dyscyplin życiowych to na przykład u mnie zdecydowanie bardziej spanie długodystansowe. A u was? W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na głosówki, na wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Pochwalcie się już teraz, a u nas za moment Rimadi i Manuel.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Melo Radio Konin na 99,6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

bioderka same się ruszają. Sigala i I Came Here For Love. To Melo Radio, a ja parę chwil temu pytałem was, w jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami. No i Natalka napisała na WhatsAppie Melo, że ona jest mistrzynią w szybkim robieniu posiłków. Pół godziny wystarcza, żeby ogarnąć szamkę na cały dzień. No to naucz mnie w takim razie, jak to robić, albo ja taki catering na przykład poproszę, bo u mnie to zawsze ze 3 godziny przynajmniej. Krzysiek z kolei napisał, że jest mistrzem w udawaniu, że robi coś ważnego. Za każdym razem, jak szef wbija do biura, to ma pod palcem przycisk i fejsik zamienia się w apkę do pracy. No co elegancko. Ja też tutaj mam takie guziki, to wam pokażę. O, robię tak. A teraz świeżynka w naszej playce, Paco Amoroso i Sexy Magic.

0: Gwiazd Boy w Meloradiu jeszcze przed 17. Ta muza i ta dzisiejsza pogoda, no to myślę, że idealne połączenie. Fajnie tak jak trochę jeszcze mimo jesieni trochę słońca wyjrzało, prawda? A po 17, gdzie muzycznie zajrzymy?
1: A już o 17 zagramy
0: Fire, Fire! No to też będzie ciepło, a nawet gorąco, bo bardzo ogniście. Fire, Fire punktualnie u nas o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy. Feeling blue without you.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: O reklamie.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM.
1: Jak zaczynać 17, to tylko na pełnej petardzie. Fire otwiera nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Armin van Buuren w Melo na 14 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Wy już po obiedzie, czy jeszcze przed? No bo w Szczecinie można było się dzisiaj nieźle najeść. Tam paprykarz rave, czyli takie Melo na cześć paprykarza szczecińskiego. No i jedną z atrakcji był na przykład konkurs w jedzeniu paprykarza na czas. Niezłe, co? Aczkolwiek mam pewne obawy, czy przy takim tempie, jak na dobry rave przystało, to czy finał na przykład nie był w innym pomieszczeniu niż kuchnia.

Josh Baker i My Place w Melotak Pop. Kręcamy tempo 26 minut po 17. Pamiętacie, co robiliście o tej porze 12 lat temu? Ja pewnie odrabiałem lekcje, a za chwilę numer właśnie sprzed 12 lat. Ariana Grande i Break Free.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.

Barbra Streisand v Melo. Kawałek, który idealnie sprawdza się w furce, nie tylko, chociaż z tej furki to czasem warto wyjść, się okazuje, żeby trochę pospacerować. A jak? Kilka razy krótko, czy raz, a długo? No ostatnio to przebadali i okazuje się, że jak nabijać kroki, to najlepiej na dłuższych dystansach, czyli tak minimum 20 minut za jednym zamachem, a nie tak pokrótko, no bo wtedy zdrowie ma się idealne. No chociaż coś czuję, że tej jesieni jednak u większości wygra kocyk, jakieś seriale i ciperki. Nie dziwię się.

0: Lost Frequencies, Melo. Ależ się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 18:00, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Na razie jeszcze nie myślimy o tym, że jutro znowu poniedziałek i trzeba będzie wrócić do roboty i do innych takich. Skupmy się na razie na tym, co przyjemne, a po 18:00 tak będzie na pewno.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Loco Loco. No, będzie można i pośpiewać i się trochę poruszać. To wszystko punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
14: masz. O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: O, pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
18: Ależ się cieszę na tą 18, bo bardzo lubię ten kawałek. Loco Loco otwiera nam właśnie tę godzinę. Za chwilę między innymi również Just Dance i Lady Gaga. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Marlon Hofstadt, to Melo Radio i to weekendowe Melo, nie zwalniamy tempa ani na moment. A jeśli planujecie jakiś city break, albo na przykład korzystanie z ostatnich dni wolnego jako studenci, albo po prostu z urlopu, no to warto to zrobić teraz, bo tak patrzę w prognozy, no i kilka najbliższych dni nie będzie deszczu. Ci, co tam się na pogodzie znają, no to mówią, że takie lato do nas wróci z odrobinę niższymi temperaturami, no ale wiecie, jak to z nimi jest. No trochę też jak ze sprawdzaniem potencjalnego chłopa po godzinie urodzenia i po ascendencie. Coś tam się może sprawdzić, a coś tam nie.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne

0: ten kawałek do reklamy.
1: Ależ mocny skład, Sokół, Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy w Melo. To już 27 minut po 18, my podkręcamy tempo, a za chwilę będzie trochę o spanku. Ile to się spać powinno i kiedy? To wszystko zdradzę wam za chwilę. Zagra nam też Manzel Merlow, no jednym słowem najlepszych numerów nie zabraknie.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Po reklamie.

0: Felix and the Wise, Close Your Eyes.
1: I hope you will.
0: To Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Godzina i 27 minut. To nie czas na przebiegnięcie maratonu, a o tyle dłużej możemy w weekendy pospać, żeby to źle nie wpłynęło na nasze zdrowie, a nawet je poprawiło. Takie rzeczy czytam w internetach. No i to jest w ogóle ciekawe, bo wcześniej te wszystkie mądre głowy mówiły, że trzeba spać tyle samo i wstawać tak jak w tygodniu. No zdanie to zmieniają z podobną prędkością jak X. A to James Hype i Confession.

0: Ależ to jest przepotężne uderzenie. Martin Garrix jeszcze przed 19 w Melo. No tego numeru to zdecydowanie można słuchać w zapętleniu, ale spokojnie, spokojnie przygotowałem dla was na ten wieczór jeszcze dużo, dużo innych, równie smakowitych i równie znakomitych. A jakich? No właśnie, o to jest pytanie.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Fly High. Tobi Romeo idealnie sprawdzi się na wejście w tę godzinę. To już za moment zagramy punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba!
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
5: Idę w melo.

0: o 18:00. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Melo Radio Konin na 99,6 FM.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Tobi Romeo, Calvin Harris, Dua Lipa, Fuka i Lipka i Enklawa. To tylko część tego, co przygotowałem w playce na tę godzinę. Konrad Strażyk, 19 na zegarkach. Cześć, witajcie i zapraszam.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

Wow, ale to jest dobry numer. Take Me Back, 14 minut już po 19 w Meloradiu. Co byście powiedzieli na to, żeby jutro na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200? Ha? Bardzo prosto możecie to zrobić, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Niezależnie na co tego siana potrzebujecie, my z wielką przyjemnością pomożemy. Może na przykład na randkę z chłopakiem, a może na coś innego. Piszcie już teraz meloradio.pl. A my nieustająco też podkręcamy tempo jeszcze w tym tygodniu, zanim ten poniedziałek nadejdzie. ATB Ekstazy to już teraz, za chwilę też Offenbach, będzie również Milki i David Guetta, to wszystko jeszcze przed 20.

0: Robin Schulz i Take It Slow, tak podkręcamy tempo, 27 minut po 19. Karolina napisała na WhatsAppie, że właśnie przygotowuje pankejki na jutrzejszy poniedziałek, żeby było łatwiej. A jak u was, dajcie znać na WhatsAppie. Melo, czekam.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: O reklamie.

Ależ to jest dobry kawałek. Smolastej doda i nie żałuję w melo. Podkręcamy tempo jeszcze przed 20. A Majka tymczasem pozdrawia z łóżka, bo złapała ją jakaś jesienna infekcja. Tak mi napisała na WhatsAppie melo. No to zdrowia zatem, ale szukajmy plusów, no bo dzięki temu jutro będziesz miała labę i czas na oglądanie seriali, tak coś podejrzewam. Z kolei Michał dzisiaj w robocie i rozwozi pizzkę, ale jutro będzie miał wolne. Nie, słuchajcie, ja już nie czytam dalej, bo zaraz się zdenerwujemy chyba wszyscy. Kto to widział, żeby w poniedziałek mieć wolne? Daj ta spokój. My Lover Otto Knows to już teraz przed nami. Oczywiście żartowałem. Pozdro dla wszystkich z wolnym jutro.

No i tak to można zamykać 19. Years and Years of Desire jeszcze przed 20 na antenie Meloradia, ale u nas cały czas najlepsza muza, więc koniecznie bądźcie razem z nami. A ja wracam w sobotę po 15. Jak zwykle dobrego tygodnia, trzymajcie się, hej!

0: Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: magazyn reporterów Meloradia Konin. Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam dzisiaj w tym wydaniu magazynu Młodzieżowy Konin w Meloradiu. O tym, że w Koninie spotkać można Pokemony, to na początek, a potem zapytamy konińskich licealistów, konkretnie z drugiego LO, jak radzą sobie w Koninie z jesienną chandrą, co też takiego w naszym mieście można robić, aby poprawić sobie teraz humor. Na początek rozmowa z Norbertem Wójkowskim, konianinem specjalizującym się m.in. w szukaniu Pokemonów. Posłuchajmy. W naszym studio konianin Norbert Wójkowski. Cześć.
2: Cześć.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiali o Pokemonach, które można znaleźć, spotkać w Koninie. Gra, która pamiętam taki swój pik popularności miała dobre 10 lat temu, czyli Pokemon Go. Może zacznijmy od tego, przeżywa teraz swój renesans?
2: Tak, i to ogromne. W Koninie dopiero raczkuje, można by powiedzieć, ale w takich większych miastach właśnie jak Poznań albo Warszawa, szczególnie Warszawa była ostatnio takim bardzo dominującym miastem, ponieważ pierwszy raz od kilku lat pojawiło się oficjalne wydarzenie, w którym wrócił właśnie taki specjalny stworek, Mewtwo, i tam dosłownie były setki, jak nie tysiące ludzi w samej Warszawie, a z kolei na przykład w takim Poznaniu jest kilka miejsc, w których się spotykają ludzie, ale też ta ilość ludzi jest bardzo zaskakująca. Można powiedzieć o setkach, bez problemu, która chodzi po parkach, po jakichś osiedlach i wspólnie właśnie łapią Pokemony.
1: W Koninie także taka grupa powstała. Nie są to jeszcze setki, ale ja miałem okazję, to chyba tydzień temu było, tak?
2: Zgadza się, tydzień temu w środę.
1: W okolicach naszego radia, tutaj w centrum Konina, nieopodal Konińskiego Centrum Kultury, widzieć grupę, która była bardzo zaangażowana i już na pierwszy rzut oka było widać, że aktywnie w czymś uczestniczy i to było kilkadziesiąt osób, mówisz, że około 40.
2: Tak, 40 myślę, że na spokojnie było, bo wtedy robiliśmy tak zwane rajdy, w których jest limit 20 osób i mieliśmy dwa wypełnione całe lobby, że tak powiem.
1: I to jest społeczność, która już od jakiegoś czasu się tworzy.
2: Tak, zgadza się.
1: Jak to się wszystko zaczęło?
2: Zaczęło się od małej grupki znajomych w sumie, którzy sobie zaczęli tam pogrywać w Pokemony, aż do teraz, gdy to w sumie eskalowało właśnie dzięki w sumie inspiracji z po części Warszawy, po części z Poznania, żeby jednak zrobić taką grupę tutaj w mieście, bo skoro w większych miastach jest aż tyle ludzi, jest aż taki boom, no to u nas pewnie też tak będzie.
1: Mhm. I to się wszystko zaczęło od założenia z profilu na Instagramie, tak to coś ustaliliśmy poza mikrofonem?
2: Tak.
1: I jaki był odzew? Jak to wyglądało w liczbach?
2: No z początku tak dosyć skromnie, natomiast takim właśnie największym punktem przełomowym dla nas był moment, w którym zupełnie w sumie tak jak co tydzień się spotykaliśmy, postanowiliśmy, że wrzucimy zdjęcie podsumowujące nasze właśnie spotkanie, które się odbyło tydzień temu w środę, na którym było absolutnie chyba, no, myślę, że najwięcej ludzi wtedy i wtedy wszystko po prostu poszło wiralem, bo zaczęły się odzywać do nas nowe osoby, unikatowe osoby, których jeszcze wcześniej nie mieliśmy na żadnej z grup, ani której nikt z nas nie znał nawet, więc no.
1: Na czym polega działanie takiej grupy? Bo ja pamiętam, że wtedy, kiedy to było około 10 lat temu, to przynajmniej te osoby, które znałem, to raczej w taki sposób indywidualny chodziło po mieście, tak? I szukało tych Pokemonów. Może dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to one oczywiście fizycznie w naszym mieście nie występują. Powiedziałem indywidualnie, no a wy tutaj zależy wam na tym, żeby jednak poruszać się w grupach. Dlaczego?
2: Głównie dlatego, bo jest dosyć sporo nowych graczy, jakby nie patrzeć, i problemem w Pokemonach jest to, że, czy problemem, może nie tyle, że problemem, ale chodzi o to, że trzeba sobie stopniowo jakby tak awansować, czyli ulepszać swoje pokemonki albo łapać coraz to lepsze. No a żeby łapać coraz to lepsze, trzeba mieć...
3: takiego lepszego, który też tego lepszego
2: tak,
3: pokona,
2: zgadza
3: tak?
2: Zgadza się. No i to czasami jest bardzo trudne, dlatego po prostu stwierdziliśmy, że możemy pomóc tym nowym graczom, bardziej im ułatwić gierkę. No a przy okazji sobie pospędzać jakoś czas razem, socjalizować się ze sobą.
3: Okej, czyli co, spotykacie takiego Pokemona i z nim walczycie, to łączycie siły przeciwko niemu, tak?
2: Zgadza się.
3: Mhm. Aha, okej. I potem jak z nim wygracie, to on przechodzi na
2: tak,
3: waszą stronę.
2: Tak, trzeba go wtedy złapać.
3: I możecie go
2: się udaje,
3: przekazywać też między sobą?
2: Tak, też możemy przekazywać. No, łapanie się nie zawsze udaje, ale czasami też się pojawia taki Pokemon, który jest unikatowy, czyli ma inne kolory. I on wtedy jest rzadki, więc też jest buzz do dopaminy, jak ktoś takiego ma na rajdzie wtedy.

0: się widzimy wszyscy razem i...
1: To takie trochę też jak pójście na grzyby, tak?
0: Tylko trochę tak.
1: Że nie trzeba koniecznie do lasu.
0: Zgadza się.
1: Okej, okay. Jak często w Koninie można spotkać, natrafić na takiego Pokemona?
0: To generalnie one się respią cały dzień.
1: Respią, czyli pojawiają,
0: czyli się pojawiają
1: w
0: właśnie w
1: miejscach,
0: takich specjalnych,
1: tak?
0: miejscach,
1: czyli specjalnych,
0: które,
1: właśnie.
0: Tak, specjalne, bo to ma działanie takie, że ktoś, czyli aktywny gracz, tak powiem, skanuje na przykład jakiś obiekt, załóżmy tej fontanny z koniem, mhm. i

0: początku powstaje Pokestop, który jest takim punkcikiem na mapie, z którego po prostu na przykład wypadają przedmioty, a im więcej jest tych punkcików, czyli tych obiektów dookoła niego, tym jest szansa na pojawienie się takiego czegoś jak gym. I właśnie w tym gymie się pojawiają te Pokemony, na które chodzimy, je wspólnie robić i one się pojawiają dosłownie przez cały dzień. Są losowe, są od pierwszej gwiazdki do piątej.
1: I gdzie w Koninie jeszcze na przykład fontanna tutaj niedaleko naszego radia, tak na Placu Niepodległości. Ja pamiętam, że kiedyś tłumy były w Parku Chopina na Starówce.
0: Tak, w Parku Chopina ostatnio też mieliśmy dosyć spory sukces, ponieważ było takie specjalne wydarzenie, które się odbywa raz w miesiącu, gdzie pojawia się tylko jeden stworek i na niego wszyscy polują. I w ten weekend właśnie zebraliśmy, no myślę, że około 40 osób na spokojnie w samym parku, zarówno młodszych, jak i starszych. A oprócz fontanny, no i właśnie wspomnianego parku, bardzo często się widzimy na spółdzielni Zatorze. To są takie miejsca bardzo przyjazne dla nas i w których jest po prostu dużo tych punktów, na których nam najbardziej zależy.
1: Ja pamiętam, że kiedyś też to było takie założenie, że aplikacja działała w taki sposób, aby bardziej nagradzać tych, którzy chodzą pieszo, którzy się ruszają. Czy to do dzisiaj tak wygląda?
0: No tak niekoniecznie mi się wydaje, bo...
1: No ale jednak trochę się nachodzicie.
0: No tak, trochę się nachodzimy, ale jakby nie ma zbytnio benefitów z chodzenia, oprócz właśnie znajdywania tych stworków obecnie. Nie wiem jak kiedyś było, bo też nie pamiętam za bardzo, ale tak jest obecnie, że to jednak bardziej chodzi o łapanie, niżeli o chodzenie, bo z chodzenia no to nic zbytnio nie ma takiego.
1: No ale w pewien sposób zachęca to do tego, żeby wyjść na zewnątrz, nie siedzieć w domu przed komputerem. No jednak cały czas dzierżyć w ręku smartfona, ale pooddychać trochę świeżym powietrzem.
0: Zgadza się.
1: Okej. Czy kolejne osoby mogą do was dołączyć?
0: Tak, jak najbardziej mogą. Mogą się odezwać u nas na socjalach na chwilę obecną, ale myślę, że już od 21 ruszymy z widocznością na mieście, na słupach ogłoszeniowych, w szkołach, rozwieszamy plakaty, żeby jak najbardziej dotrzeć do właśnie nowych osób, które nie mają socjali, bo zdarzyło się i tak, że była dwójka chłopaków, którzy w ogóle nie mają socjali, więc no staramy się dotrzeć na każdym jakby na każdej płaszczyźnie.
1: Okej, a też jest coś takiego, że nasze grupy konińskie mogą w jakiś sposób rywalizować z grupami z innych miast?
0: Nie, w Pokemonach nie ma takiej
1: bardziej
0: rywalizacji.
1: Te wyniki indywidualne.
0: Tak, zgadza się.
1: Okej. No dobrze, zapraszamy zatem. Pokemon Go przeżywa swój renesans, także w Koninie można spotkać liczne grupy, które razem na Pokemony polują, a wśród nich jest Norbert Wójkowski, który był dzisiaj moim i Państwa gościem. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: To był Norbert Wójkowski. O Pokemonach rozmawialiśmy, teraz zmieniamy temat. Z naszym mikrofonem udajemy się do drugiego LO na piątym osiedlu. Tam zapytaliśmy uczniów o to, jak radzą sobie z jesienną chandrą w naszym mieście, gdzie i jak spędzają czas, gdzie i jak najlepiej spędzać czas, aby poprawić sobie w sposób zdrowy, naturalny humor. O to pytała Michalina Turska.
2: Pójść na jakieś fajne zakupy jesienne, albo do kina może na jakiś fajny jesienny film, czytanie książek, jakieś filmy właśnie.
3: Czyli tak jesieniarsko.
2: Tak.
4: Cześć, jak sobie poradzić z jesienną chandrą w Koninie? Co można robić?
5: Chodzić do szkoły i się uczyć.
4: A co jeszcze robisz poza szkołą?
5: Poza szkołą trenuję na siłowni, spotykam się ze znajomymi i rozwijam swoje pasje.
6: Można do parku wyjść lub z kumplami po prostu.
7: Ja nic nie poradzę, ja sam dostaję depresję, to ja potrzebuję rady.
8: Ja myślę, że przede wszystkim to unikanie zimnej pogody, picie ciepłych herbatek jesiennych, wychodzenie ze znajomymi przede wszystkim, weekendy szczególnie. Myślę również, że warto poznawać nowych ludzi w jesień, żeby mieć z kim rozmawiać w te zimne, mokre wieczory.
3: imprezy, imprezować z przyjaciółmi, można chodzić do kina z przyjaciółmi, można, no w ogóle spędzać czas trzeba razem.
4: Tak, czyli liczy się bycie razem, tak?
3: Dokładnie, okay, zgadzam się.
4: Okej, okay. A ty co myślisz?
9: Myślę, że trzeba sobie znaleźć jakąś pasję, jest dużo sportów w Koninie, można każdy, myślę, znaleźć sobie coś dla siebie.
4: A ty się czymś zajmujesz konkretnym?
9: Ja uprawiam piłkę ręczną.
4: Co można robić w Koninie jesienią, żeby uniknąć tego pogorszenia humoru, spadku nastroju i w ogóle?
10: Zbierać kasztany można.
4: Lubisz zbierać kasztany?
10: Lubię zbierać kasztany.
4: Jak często zbierasz kasztany?
10: No, raz na miesiąc.
4: I myślisz, że to wystarczy, żeby poprawić humor na jesień?
10: Myślę, że wystarczy, ponieważ jesteśmy na dworze, wtedy jakiś ruch robimy. No i po prostu nasze hobby to jest też, tak?
4: A ty co myślisz? Co robisz w Koninie?
11: Ja chodzę na spacerki.
4: Na spacerki do lasów?
11: Do lasów i na grzyby.
4: Tak, a myślisz, że na spacery lepiej samemu, czy w grupie się udawać?
11: Z dziewczyną.
4: Dziewczyną, romantyczna jesień. Okej, okay, dobra, tak. Dzięki. A co w kole można robić?
12: Ja osobiście chodzę na dodatkowe zajęcia taneczne.
4: Czyli myślisz, że pasja może pomóc wyjść z tego trudnego nastroju, tak?
12: Tak, to na pewno.
4: Okej. A jaki taniec tańczysz?
12: Modern i jazz.
4: A ty co myślisz?
13: Znajomi na pewno, dobre towarzystwo. Tak samo wyjście z znajomymi, po prostu oderwanie się od...
4: Ale myślisz, że takie spokojniejsze spotkania na jesień, czy jednak jakieś imprezy?
13: Bardziej spokojnie.
14: Ja się uczę po szkole. Ja nie mam czasu na wychodzenie tutaj.
4: Na pewno jeszcze coś innego jest.
14: Ja to wychodzę na spacery z psami.
15: No to ja chodzę do szkoły muzycznej i ta szkoła muzyczna zajmuje praktycznie wszystkie takie... Cały mój wolny czas.
4: Nie masz czasu myśleć w ogóle o tym nastroju jesiennym. Tak.
16: My chodzimy na zajęcia taneczne do rytmiksu. Także treningi po szkole też mamy.
4: Okej, no to nie jest łatwo tak trenować się, uczyć zapewne, tak?
16: Tak. Jest ciężko połączyć i znajomych, i treningi, i naukę jeszcze dla siebie.
17: No wiele jest obiektów tak naprawdę sportowych, chociażby orliki, publiczne siłownie, więc no parki znajdzie się. Park Chopina na przykład, to jest moim zdaniem idealne miejsce, żeby pobiegać albo pouprawiać jakiś sport.
18: No ogólnie spotyka się z kolegami, taki ważny czas z przyjaciółmi, spędzać dużo czasu z rówieśnikami, być miłym do siebie, no i też właśnie ćwiczyć na właśnie boiskach, orlikach, na siłowni też można.
19: Z takich miejsc ogólnie według mnie nie ma za dużo miejsc w Koninie, na przykład właśnie w zimę albo w jesień, żeby sobie posiedzieć, jak już to można iść na jakiś spacer ze znajomymi albo się spotkać, a tak no to na przykład jak były wakacje, no to bardziej jeziora były takim miejscem głównym spotkań dla nas.
20: Ja też uważam, że można chodzić na spacery, na przykład na bulwarach, też można właśnie do kina iść, do galerii i też moim zdaniem jak jest gorsza pogoda, to jest idealne wyjście na takie rzeczy.
21: No tak samo jak dziewczyny uważam, ewentualnie basen, który aktualnie...
22: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradio. Kulturalny tygodnik w Meloradio na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam. Audycja Kulturalny Tygodnik zaczyna się teraz w konińskim Meloradio. Z naszym mikrofonem jesteśmy w Centrum Kultury i Sztuki, Galeria Wieża Ciśnień i kurator tego miejsca przy mnie Robert Brzęcki. Cześć.
23: Cześć, dzień dobry.
1: Dzisiaj nie będziemy wyjątkowo, może nie wyjątkowo, ale nie tak jak najczęściej zapraszali na wystawę, na otwarcie wystawy, czy do obejrzenia wystawy już po wernisażu, a propozycje muzyczne, także oczywiście w wieży będą odbywały się koncerty wyjątkowe, bo jak muzyka i wieża ciśnień, jak słyszymy to zestawienie, to na pewno będzie inaczej niż w każdym innym miejscu, gdzie muzyka jest grana. Rozpoczynamy na początek drugiego, tak? Października, Piotr Krępeć i to będzie taki pokaz, nauka tego, że muzykę lepiej słuchać niż słyszeć.
23: No najkrócej tak można powiedzieć. Ja przypomnę, że Piotrek Krępeć to jest, można powiedzieć, rodzaj jakiegoś takiego zjawiska, człowieka, który nie tylko właściwie powinien być odbierany jako muzyk, ale też jako człowiek, który myśli o muzyce w taki sposób no nieomal filozoficzny. Dla niego koncerty to jest rodzaj jakiegoś takiego wspólnego doświadczenia obecności, w którym to doświadczeniu muzyka ma pomagać. Ja przypomnę, że Piotrek jest nie tylko zjawiskiem, jeśli chodzi o nasz kraj, ale on występuje również w Chinach, na zagranicznych koncertach i jest rzeczywiście kimś tak wyjątkowym, że nie chodzi o to, żeby mówić o nim jako o wirtuozie, chociaż jest wirtuozem, ale o kimś, kto no właściwie w momencie, kiedy mamy okazję słyszeć jego muzykę, to mamy wrażenie, że właściwie ona wypływa nie tylko jakby z instrumentu, ale też z niego samego właściwie, i widz, słuchacz jest kimś, kto wpływa na to, w jaki sposób ta muzyka się toczy, jak jest opowiadana. Także w moim przekonaniu ktoś, kto oczywiście zna płyty Piotra, przypomnę, że taka najbardziej popularna płyta to jest Movement in Silence, czy płyta zatytułowana Earth, to są takie płyty, które są pewnymi zapisami tego, co się wydarzało w formie tutaj i teraz, ale niemniej każdy jego koncert jest zupełnie inny, zupełnie unikalny, i pomimo tego, że on właściwie wychodzi od jakiegoś porządku kompozycji, to wszystko to, co potem się wydarzy, jest dedykowane temu miejscu, tej publiczności i tej chwili, w której po prostu się spotkaliśmy. Koncert w tym roku jest zatytułowany Droga Samotnego Wilka.
1: Ja jeszcze dopytam, czyli prostymi słowy improwizacja, tak?
23: Można tak powiedzieć, ale oczywiście punktem wyjścia z reguły jest...
1: coś napisane wcześniej, tak?
23: Struktura kompozycji. I zwrócę uwagę, że jeśli chodzi o Piotra, bardzo ważne jest to, jaki jest instrument, jaki jest, przepraszam za słowo kolokwialnie, piecyk do gitary. Zwrócę uwagę, że to będzie koncert na gitarę barytonową, a więc taką, która no troszeczkę w niższych rejestrach się plasuje.
1: Jeszcze niżej niż basowa, tak?
23: No, wydaje mi się, że nie niżej, że gdzieś jest po środku. Tak, tak, bo to tak jak z głosem męskim, tenorzy, nie, barytony i basy i tak dalej, więc baryton będzie gdzieś po środku, ale to są niskie rejestry. To są te rejestry, które raczej kojarzą się gdzieś tam z takimi instrumentami właśnie typu kontrabas, gitara basowa, no i oczywiście wiolonczela. No i wspomniałeś o tym, że jeśli wierzy muzyka, to z reguły, powiedzmy sobie, troszeczkę inna, trochę taka jakoś tam, nie chcę powiedzieć peryferyjna, bo ona ma swój krąg zainteresowanych, ale to bez wątpienia jest taka muzyka, w której staramy się przede wszystkim nie myśleć w kategoriach konwencji, czyli mówiąc krótko, gdybyśmy mieli powiedzieć takim żargonem kulturoznawczym, to jest taka sytuacja, że dzisiaj, powiedzmy sobie, zespoły punkowe właściwie są skrępowane i zaszczute formą muzyki punkowej, która została wymyślona na przykład w latach 70. Nie mówię na przykład Sex Pistol i tak dalej, i tak dalej. I my szukamy takich artystów, którzy po prostu jednak starają się odejść od pewnej konwencji i zaproponować coś, co jest jakimś unikalnym, efemerycznym zjawiskiem, takim, którego się właściwie nie daje opisać w kategoriach konwencji. I Piotr jest doskonałym przykładem kogoś, kto, no tak jak tytuł tego koncertu, idzie własną drogą i stara się oczywiście nawiązywać do takich rzeczy, które się w ogóle w muzyce światowej wydarzały w rozmaitych czasach, ale to na gruncie polskim jest po prostu bardzo unikalne. Jest kilka takich osób, które podobną formułę stosują.
1: A jeżeli chodzi o gatunek muzyczny, koło czego to najbliżej leży, to jest jazz?
23: Myślę, że szeroko rozumiana muzyka improwizowana. Nie? Ja na przykład często lubię mówić, że takim, gdyby ktoś chciał sobie wyobrazić na przykład, jak można to przyporządkować do tego wszystkiego, co nazywamy pewną historią muzyki, no to wariacje goldbergowskie, czyli wariacje z powtórzeniem, permutacje. Przypomnę, że to jest taki ikoniczny utwór napisany przez Bacha, czyli wielkiego architekta dźwięku, bo nie można mówić tylko o nim jako o kompozytorze. To był człowiek, który potrafił po prostu z dźwięków zbudować katedrę. Więc to jest... wariacje goldbergowskie były takim utworem, który został napisany specjalnie na zamówienie po to, żeby w formie takich środków nasennych, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, to było zaproponowane, więc tam jest jeden temat, bardzo w taki niezwykły sposób prowadzony i mamy wrażenie, że jakby cały czas jesteśmy w kręgu pewnej tonacji, pewnych struktur dźwiękowych, ale cały czas przechodzimy jakby przez kolejne pokoje. Więc w przypadku Piotra myślę, że też należałoby po prostu powiedzieć, że to jest taki rodzaj jego wariacji na temat jego własnych kompozycji.
0: Okej, powiedziałeś, że nasenne, to co, takie relaksacyjne?
23: No, Piotr dosłownie teraz na dniach występuje na takim jakimś dużym festiwalu, czy jest częścią tego festiwalu, który właśnie dotyczy jakiegoś takiego bardzo szeroko zakrojonego projektu wellness, czyli to wszystko, co wiąże się dzisiaj z tym, że sztuka stała się takim, nie chcę powiedzieć narzędziem, bo dla mnie to jest... od razu jakiś rodzaj redukcji, ale stała się taką przestrzenią rozumienia, że my potrzebujemy tych wszystkich środków, które się wiążą zarówno ze sztukami wizualnymi, dźwiękowymi, wszystkimi tymi językami, które w sztuce są szalenie i precyzyjne, ale też bardzo szeroko działające, że to jest przestrzeń, która, najkrócej mówiąc, znamy takie powiedzenie, jak muzyka łagodzi obyczaje, nie? Więc wydaje mi się, że co do tego nie ma co dyskutować. Oczywiście pytanie, czy każda muzyka łagodzi obyczaje, tego nie wiemy. To tutaj trzeba by było to po prostu posprawdzać. Zwrócę uwagę, że Piotr gra na gitarze, która jest nastrojona w takim stroju, który się nazywa strojem pitagorejskim. Między innymi takimi ludźmi, którzy bardzo zwracają na to uwagę, jest również Leszek Możdżer. To jest częstotliwość, która właśnie ma takie właściwości bardzo kojące, bardzo relaksujące. Na Pitagoras w swoim takim tekście dotyczącym muzyki, sfer, zwraca uwagę, że te częstotliwości są po prostu szalenie ważne. Przypomnę, że na przykład w tej chwili w rozgłośniach prezentuje się muzykę, mało tego, że zupełnie w innym stroju, która podobno według niektórych może wywoływać jakiś rodzaj niepokoju, to na dodatek gdzieś mniej więcej od początku lat 2000 nowego wieku to mówi się bardzo często o tym, że muzyka nagrywana na płytach jest nagrywana według takiego algorytmu, który nazywa się loudness war, czyli im głośniej muzyka jest nagrana, tym lepiej, a to z kolei wywołuje podobno też niekoniecznie najlepsze nastroje u słuchaczy. Oczywiście to jest taki wątek audiofilski, high-endowy, na ile muzyka powinna być wiernie gdzieś na nośniku przekazana. I tu nie będziemy jakby w szczegółach opowiadali tej całej historii. Na pewno w momencie, kiedy jesteśmy na koncercie, jesteśmy, tak jak mówię, w obecności twórcy, który ma absolutną świadomość tego, w jakich częstotliwościach chce swoją muzykę zaprezentować, to ten efekt będzie dla słuchaczy i słyszalny, i odczuwalny.
0: Musimy przestać rozmawiać o tym koncercie, bo niewiele nam czasu zostało, a powiedzieliśmy, że na dwa wydarzenia dzisiaj zaprosimy. Kolejne wydarzenie to 8 dzień października. No i tutaj poza anteną uzgodniliśmy, że to będzie wydarzenie takie bardziej z grubej rury. Upiory. Dlaczego bardziej z grubej rury?
23: Tak, to jest festiwal, który jest organizowany przez takiego bardzo ikonicznego twórcę, który jest przede wszystkim znany w Poznaniu. Nazywa się Uro Ruro, jest poetą, muzykiem, performerem, autorem takiej audycji Telefon Załamania na antenie radia UAP. I on od kilku lat, przepraszam, od 2016 rok, organizuje taki festiwal sztuki pamięci Stanisławy Franek i w tym roku ten festiwal się odbywa w kilku miejscach, w trzech dokładnie, między innymi w Koninie. W Koninie jest 8 października, tak jak powiedziałeś, spotykamy się o godzinie 20, wstęp jest wolny, co jest ważne, i będziemy mieli do czynienia i z koncertami, i z czytaniem performatywnym fragmentów powieści autorstwa Uro Ruro, bo tak jak wspomniałem, jest on poetą. Będziemy mogli wysłuchać koncertu Aifen, czyli takiej polsko-chińskiej kompozytorki, wokalistki i producentki muzyki eksperymentalnej, która na stałe mieszka w Pradze. I to wszystko się oczywiście wiąże z taką sceną niezależną, przepraszam za to słowo, taką sceną, która gdzieś kojarzy się z jakimiś eksperymentami, poszukiwaniami, a w związku z tym tutaj czasami oczywiście ważne jest to, żeby mniej więcej troszkę się poruszać, ale czasami po prostu wystarczy taki rodzaj otwartości na to, że może być nieprzewidywalnie. Może być w taki sposób, że do końca nie wiemy, w którym miejscu to się zaczyna, kończy, w jaki sposób to będzie przepływało. No to środowisko artystów, ludzi związanych z Uro Ruro, to są ludzie rzeczywiście bardzo nietuzinkowi, bardzo kolorowi, bardzo tacy nastawieni na to, żeby przede wszystkim starać się poszerzyć nasze pole wyobraźni o swoją własną wyobraźnię, i to się najczęściej udaje.
0: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. W Wieży Ciśnień dzisiaj jesteśmy cały czas. Konińska Galeria CKIS, jej kurator Robert Brzęcki.
23: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
0: A to była audycja Kulturalny Tygodnik w Meloradiu, także dziękuję, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
22: Kulturalny Tygodnik w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Żywoty nieświętych w Meloradiu na 99,6.
0: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Żywoty nieświętych. Dzisiaj zajmiemy się postacią Józefa Lewandowskiego, który był polsko-szwedzkim historykiem, jak tutaj podaje źródło, profesorem, popularyzatorem wiedzy o dawnym Koninie. Jest ze mną oczywiście dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kruczkowski. Cześć.
2: Cześć, witam Państwa.
0: Postać urodzona jeszcze przed wojną w 1923 roku, a więc przypuszczam, że od tych najwcześniejszych, tak, nieco późniejszych, ale przedwojennych lat rozpoczniemy.
2: Tak, dokładnie tak. Józef Lewandowski, oryginalnie Izaak Lipszyc, bo pod takimi danymi się urodził. Pochodził z Konina. Jego rodzice mieszkali na ulicy Wodnej. Ojciec zajmował się produkcją kołder. Wtedy takich warsztatów mniejszych, większych w Koninie było dużo. Niestety ten interes w tych latach 20., 30. kiepsko prosperował. Ojciec Lewandowskiego wtedy zbankrutował. Rodzina musiała się przenieść, przenieśli się z Wodnej do domu rabina, i tutaj tak też nomen omen Lipszyca, natomiast rodzina Józefa Lewandowskiego pisała się z Polska Lipszyc, a rabin z Niemiecka Lieprzyc.
0: Na placu zamkowym.
2: Na placu zamkowym, tak, tak. No, natomiast oni nie byli spokrewnieni ze sobą, akurat zbieżność nazwisk. Zresztą nazwisko Lipszyc wśród Żydów jest dość popularne. Józef miał młodszą siostrę, Bellę, która tak jak on jakby całą tę pożogę wojenną przetrwała, przeżyła i była jedną z ocalałych z Holokaustu. Natomiast o tyle jest ważna jego postać, że to jest człowiek, który jako jeden z nielicznych wrócił po wojnie do Konina w 1945 roku. Natomiast jak sam zresztą w swoich wspomnieniach mówił, niestety no, nie znalazł tu spokoju, nie znalazł głównie dlatego, że praktycznie cała jego rodzina zginęli znajomi, przyjaciele, kuzynki, kuzyni, w związku z czym Konin też już wyglądał inaczej niż przed wojną, kiedy on go opuszczał.
0: A jeszcze w trakcie wojny w Związku Radzieckim był, tak?
2: Tak, w Związku Radzieckim, bo to była akurat ta możliwość, że kiedy się ewakuowali na wschód, to rodzina Lipszyców znalazła się na wschodzie. Tam też rozdzielili się, bo Józef nie wiedział, co się dzieje z rodziną, co dzieje się z siostrą. Z siostrą odnaleźli się dopiero w czasach powojennych. Natomiast tak to były jego losy, to były losy no, wszystkich obywateli polskich, którzy dostali się na wschód, więc właściwie na początku jedna wielka niewiadoma, bieda, głód, zimno. Oczywiście represje i różnego rodzaju restrykcje, które nakładano na Polaków, na polskich Żydów, bo na Syberię wysyłano też również polskich Żydów. Uważano ich za równie niebezpiecznych jak Polaków. Natomiast w pewnym momencie Józef Lewandowski dostaje się też do armii, do Wojska Polskiego, w związku z czym gdzieś jest mu już łatwiej. Razem z tym Wojskiem Ludowym wtedy wraca na tereny Polski i w 1945 roku już tutaj funkcjonuje jako jeden z podoficerów, chyba z tego co pamiętam, Wojska Polskiego. Ale to jest na tyle mało istotne, bo to wojsko nie determinuje jego dalszej kariery. On w 1947 roku broni doktorat z historii, zostaje doktorem nauk humanistycznych i tutaj skupia się na tej pracy naukowej. I oczywiście chciałby, przepraszam, nie w 47, bo w 47 zmienił nazwisko z Izaak Lipszyc na Józef Lewandowski. W
0: 61.
2: Tak, pierwszym broni doktorat. I właściwie chciał związać swoją karierę i życie z Polską, bo jakby nie zamierzał stąd wyjeżdżać.
0: I to była Warszawa, tak?
2: Tak. Początkowo to był Kraków, później Warszawa. Do końca Konina, tak jak powiedziałem, zajrzał chyba raz i tutaj nie odnalazł spokoju, przeżył traumę, bo całego tego świata, który on pamiętał, znał, już nie było. Natomiast przyszedł rok 1968 i nagonka na polskich Żydów. Wyrzucano ich z pracy, relegowano z wojska, z uczelni, ze wszystkich możliwych miejsc życia. I wtedy Lewandowski podejmuje decyzję o wyjeździe z Polski, wyjeżdża do Szwecji i tam na Uniwersytecie w Uppsali spędza właściwie całe swoje dorosłe, dojrzałe i naukowe życie. W pewnym momencie nawiązuje po upadku PRL-u relacje dosyć intensywne z Koninem, ponieważ zaczyna się kontakt z Lechem Heymanem, jednym z moich poprzedników. Nawet mogę powiedzieć śmiało, że nawiązała się pewnego rodzaju przyjaźń, tak panowie tytułują siebie w listach, które też posiadamy w bibliotece. Odwiedzają się na tyle, na ile to było możliwe, na tyle często i wymieniają się informacjami. Lech Heyman próbował odtwarzać historię konińskich Żydów, a Józef Lewandowski był jednym z nich, dużo pamiętał, więc miał dostęp też do innych ocalałych z Holokaustu, czy tych, którzy wyjechali z Konina wcześniej i pomagał Heymanowi w zdobywaniu informacji. Zresztą też Józef Lewandowski udzielał wywiadów Theo Richmondowi do jego publikacji. Dzięki Lewandowskiemu też wiemy trochę więcej o Frani Beatus, bo to na podstawie jego wspomnień też opracowany jest jej biogram i jej wygląd też, bo to tak jak mówiłem już wcześniej, że Franie Beatus pamiętał Zuckerman, ale pamiętał też Lewandowski i może mogliśmy odtworzyć jakiś tam jej wygląd, bo zdjęcia się nie zachowały. Natomiast Lewandowski od początku lat 90. tamtych utrzymuje stały kontakt z Koninem. Przyjeżdża tutaj, wydaje książkę pod tytułem Moja Atlantyda. To są wspomnienia, które łączą go tu z Koninem i wielu ciekawych rzeczy możemy się dowiedzieć. Oczywiście musimy to czytać jako źródło obarczone pewnymi wadami, bo no, ludzie piszący z pamięci piszą to, co faktycznie zapamiętali, tak jak to zapamiętali. Co nie zawsze jest...
0: przedstawiając też swoje emocje.
2: Dokładnie tak i swój pogląd na daną sytuację, więc to nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością w 100%, także trzeba to czytać z pewnym dystansem i ostrożnością, ale to jest niezwykle cenne źródło. Równie cennym źródłem jest i tutaj nie możemy tego przegapić. Każdemu, kto chciałby obejrzeć coś o Koninie, polecam film Moja Atlantyda w reżyserii Andrzeja Mosia. Fantastyczny, czarno-biały, godzinny film. Zapis podróży, sentymentalnej podróży profesora Józefa Lewandowskiego do Konina, w którym on na koniec mówi taką, myślę, że wspólną dla wielu ocaleńców, przede wszystkim z Holokaustu, ale myślę też, że można by parafrazować na wiele innych grup narodowościowych czy etnicznych, które musiały zmieniać miejsca pobytu. Mówi, że zawsze był, dla Żydów był zbyt, za bardzo Polakiem, a dla Polaków był za bardzo Żydem. Bo pochodził z takiej rodziny, która się w pewnym momencie zasymilowała dość mocno. On sam już później też był zasymilowany. No i zawsze obie te grupy nie uważały go tak w 100% już za swojego. Profesor Józef Lewandowski zmarł w 2007 roku i właściwie historia mogłaby się skończyć. Przyszła jeszcze informacja, ukazała się informacja w mediach, że prace swoje naukowe i książki naukowe przekazał do Instytutu przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i to tyle. No i nagle, któregoś pięknego dnia dostaje maila kilka lat temu od Józefa Lewandowskiego. Człowiek się podpisuje, że jest synem Józefa Lewandowskiego, natomiast mój stan wiedzy był taki, że Józef Lewandowski miał córkę. Rzeczywiście, bo o Józefie Lewandowskim, oprócz Lecha Heimana, pewnie niewiele osób tu wiedziało więcej, no i może Andrzeja Mosia. Więc ja zadaję kilka pytań kontrolnych temu człowiekowi, który wysyła maile, no i okazuje się, że rzeczywiście, no on mi tłumaczy, że miał jeszcze siostrę i poza tym z ostatniego małżeństwa ojca jest przybrana siostra. No i tak od słowa do słowa pytam go, czy ma pamiątki po ojcu, przysłał mi fotografię z wręczenia orderu w ambasadzie polskiej w Sztokholmie, gdzie był, towarzyszył ojcu wtedy na spotkaniu z ambasadorem. Pytam go o inne pamiątki, no wtedy mi mówi, że to wszystko zostało w domu rodziców, którym w tej chwili zarządza ta pasierbica ojca. I w pewnym momencie udało mi się otrzymać adres mailowy tej jego przybranej siostry, czyli przybranej córki też Józefa Lewandowskiego. I postanowiłem zaryzykować, napisałem maila. Na drugi dzień dostałem odpowiedź, bo pytałem o możliwe pamiątki i a pani odpisuje, pani Anna zresztą odpisuje mi, że ona zdążyłem tak naprawdę za 5:12, ponieważ ona od wczoraj z przyjaciółką zaczęły sprzątać mieszkanie, bo ona chce je sprzedać i zaczęły niszczyć pewne rzeczy. Więc wtedy szybko akcja błysk tak naprawdę, prośba, żeby nie niszczyła. Ja mówię, żeby przysłała nawet na koszt biblioteki, my pokryjemy koszty. Ona mówi, ale wie pan, tego jest tyle, że tego się nie wyśle w jednej przesyłce. Najlepiej jakby ktoś przyjechał samochodem. No to dawaj. Wydział Kultury, wiceprezydent.
0: Challenge accepted,
2: dokładnie tak. W ciągu 2 dni, dzięki uprzejmości tutaj pani kierownik Wydziału Kultury Zenony Sroczyńskiej, ale dzięki też otwartości znowu i pomocy wiceprezydenta Witolda Nowaka, zorganizowaliśmy wyjazd do Sztokholmu. Pojechałem ja i jeden z moich pracowników ówczesnych. Pojechaliśmy, zostaliśmy tam w tym Sztokholmie 2 dni. 2 dni wypełnione pakowanie wszystkiego. Taśm magnetofonowych, taśm wideo, aparatów fotograficznych, zdjęć, rolek, negatywów, dokumentów, książek, przede wszystkim książek też i książek takich, które w Koninie już się rozeszły, jak Moja Atlantyda właśnie, pod tytułem 4 dni w Atlantydzie. I inne książki, które pisał Józef Lewandowski, a które miał w swoich zasobach jako egzemplarze autorskie. One do dzisiaj u nas jeszcze w bibliotece są, można je dostać, bo tych kartonów było kilkanaście. Także to był niesamowity zbiór, niesamowite pamiątki po kimś, kto, no myślę, jest jednym z takich filarów pewnego okresu w dziejach Konina, filarów wiedzy, bo fantastycznie jest opierać swoją wiedzę o mieście na podstawie właśnie wiedzy świadków, wspomnień świadków, którzy brali udział w danych wydarzeniach. I taką osobą był właśnie Józef Lewandowski. Na tym swoją wiedzę opierał Lech Heyman, na tym opierał też swoją twórczość Theo Richmond i też wiele o Frani Beatus, można powiedzieć dzisiaj Karolina Sulej w swojej książce, ale też Magda Krysińska w swoich artykułach na stronie Stowarzyszenia Akcja Konin, czy też ja, kiedy piszę o Frani Beatus albo wspominamy jej postać, wszyscy korzystamy tak naprawdę ze wspomnień Józefa Lewandowskiego, bo to on zebrał wszystko to, co o Frani Beatus było wiadome, w jedną całość i opisał. I to jest niezwykle istotne. A myślę, że sama postać Józefa Lewandowskiego, jeżeli ktoś miałby ochotę prześledzić też dokładnie jego biogram, ale też jego tę karierę naukową, bo to jest ciekawe. On się zajmował Europą Środkowo-Wschodnią i wszystkimi tymi procesami, które towarzyszyły tym krajom tutaj, właśnie z centrum umiejscowionym w Polsce, no bo my byliśmy, można powiedzieć, w oku cyklonu tych wydarzeń tu w tej części Europy. I to jest z uwagi na nasze przecież polsko-szwedzkie też z kolei wielesetletnie stosunki, to też jest ultra ciekawa materia, którą warto zgłębiać, no, a której poświęcił całe swoje długie życie Józef Lewandowski.
0: Mhm, część tej literatury jest dostępna w bibliotece?
2: Tak, jak najbardziej.
0: Można wypożyczyć. A film Andrzeja Mosia?
2: Film Andrzeja Mosia, z tego co wiem, na pewno jest w zasobach archiwalnych Konińskiego Centrum Kultury w tej chwili. Nie umiem powiedzieć, czy jest gdzieś dostępny publicznie. My na pewno dysponujemy kopią, no, ale ona jest wtedy też do obejrzenia tylko na naszych nośnikach.
0: Okej. Okay. O Józefie Lewandowskim dzisiaj rozmawialiśmy w Żywotach Nieświętych, jak co tydzień Damian Kruczkowski, dyrektor Konińskiej Biblioteki. Bardzo ci dziękuję za dziś.
2: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Mateusz Krzesiński także dziękuję za uwagę.
22: Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Miejskie sprawy w Meloradiu na 99,6.
0: Witamy dzisiaj z mikrofonem Meloradia. Jesteśmy w siedzibie Konińskiej Fundacji Otwarcie, bo tutaj pracuje pani, tak, Urszula Łącka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Która również pełni funkcję przewodniczącej Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w bieżącej kadencji. I to właśnie Rada organizuje konkurs na wolontariusza roku. O tym dzisiaj przede wszystkim rozmawiać będziemy, bo konkurs już ruszył, to znaczy można zgłaszać kandydatury. Najpierw może zanim powiemy o tym, w jaki sposób to zrobić, to kilka słów na temat konkursu, czym on w ogóle jest, jakie są jego cele, jakie są jego idee.
5: Konkurs Wolontariusz Roku organizowany jest już kolejny raz i ideą konkursu główną taką jest właśnie docenienie osób pracujących czy działających na rzecz innych ludzi, instytucji podejmujących inicjatywy czy działania tutaj w naszym regionie, bo dotyczy konińskich organizacji pozarządowych i osób w nich działających.
0: I takich osób nie brakuje, bo i też organizacji NGO-sów mamy w naszym mieście sporo.
5: Tak, no tych organizacji jest bardzo dużo, bo około 300. Trudno może tak podać konkretną liczbę, bo to też czasami część organizacji przestaje działać, powstają nowe, rejestrują się, więc, ale tak około tej liczby oscylujemy, więc jest tych osób zaangażowanych społecznie na pewno bardzo dużo.
0: No i takie organizacje pozarządowe, czyli no przede wszystkim fundacje i stowarzyszenia, funkcjonują właśnie głównie dlatego, że działają wolontariusze.
5: Tak, bez takich osób no trudno sobie wyobrazić działalność organizacji pozarządowych. Opierają się one właśnie o no, stowarzyszenia, o pracę swoich członków i ta praca członków stowarzyszeń no, rzadko bywa jakoś tam wynagradzana. Mogą być oczywiście jakieś tam gratyfikacje, ale najczęściej jest to praca właśnie społeczna, bezinteresowna, bez wynagrodzenia. I dlatego też no, taka idea, żeby zauważyć te osoby, docenić ich wysiłek, podziękować im za podejmowane tutaj działania i ten poświęcony czas.
0: I będzie ku temu okazja w Barbórkę 4 grudnia, tak. Bo to nie będzie tylko tam jakieś małe spotkanie, tylko ci wolontariusze będą mogli wyjść na scenę, tak? W obecności dużej widowni. Zaprezentować się, no i w ten sposób właśnie ta nagroda im zostanie w cudzysłowie wręczona.
5: Konkurs jest pomyślany tak, żeby docenić no, jak największą liczbę osób, stąd każda organizacja pozarządowa, która zechce zgłosić, może zgłosić do 3 kandydatów w kategorii właśnie wolontariusz mojej organizacji lub też młody wolontariusz, bo to też taka kategoria jest i tutaj mogą zgłaszać kandydatów szkoły i placówki oświatowe.
0: Jakieś ramy wiekowe są, czy nie? To jest po prostu poniżej 16 roku życia, tak? Ten młody, czy jak to wygląda?
5: No młody wolontariusz to jest skierowany do szkół i placówek oświatowych, czyli to jest osoba, która się uczy. Tak, to szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, no w tym szkoły specjalne. Także to jest taka kategoria wiekowa, czyli od 7 powiedzmy do 19, no nawet 20 lat, no bo jeżeli szkoły ponadpodstawowe, no to czasami są to osoby, które kończą szkołę w wieku gdzieś tam 20 lat.
0: Ja powiedziałem 16 rok życia, bo gdzieś tam w regulaminie mi taka liczba mignęła. Co ona oznacza?
5: Wiek 16 lat to jest ta... związany ze zgłoszeniem kandydata, czyli jeżeli jest to osoba poniżej 16 roku życia, to zgłoszenie musi podpisać rodzic lub opiekun prawny. Ale oczywiście zgoda kandydata jak gdyby i tutaj wytypowanie przez placówkę szkołę, która zgłasza tę osobę.
0: Okay. Czyli zgłaszają albo organizacje, albo szkoły, tak? Tak ktoś sobie z miasta zgłosić nikogo nie może.
5: No gdzieś te osoby funkcjonują, prawda? Więc na pewno to nie, chociaż to mogą być osoby niezrzeszone, ale działające czy podejmujące jakieś inicjatywy we współpracy z kimś. Więc jest to też tak, że osoba, która będzie zgłaszana, no powinna być tam wymieniona organizacja, która, z którą współpracuje ta osoba.
0: Powinno być to potwierdzone przez organizację.
5: Tak, tak.
0: No i potem te kandydatury spływają właśnie gdzie i co się z nimi dalej dzieje?
5: Kandydatury, zgłoszenia na załączonych formularzach, które są dostępne na Facebooku, na profilu w Centrum Organizacji Pozarządowych Konińskiej Rady, na stronie miasta Konina. Tam są dostępne formularze, regulamin i wypełniony formularz można dostarczyć osobiście do biura Centrum Organizacji Pozarządowych w Starym Koninie na ulicy 3 Maja lub wysłać pocztą pod ten adres, bo tam jest też siedziba Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, albo też na adres mailowy podany w regulaminie, z tym, że tu trzeba wypełnić, podpisać i odesłać skan, jeżeli drogą mailową jest zgłoszenie. No musimy mieć to z podpisami po prostu.
0: Okej. Okay. I zapraszamy każdą organizację, czy szkołę, tak? Placówkę oświatową?
5: Tak.
0: To jeszcze powiedzmy nieco więcej na temat tego 4 grudnia. Co podczas tej gali, jaki pomysł na tę galę, jaki scenariusz? Już coś, że tak powiem, jakiś szkic powstał, domyślam się.
5: Tak, mamy już dokonaną, może powiem tak, że Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to jest 5 grudnia, ustanowiony przez ONZ. My, no, ponieważ w tym roku wypada to w sobotę, więc przełożyliśmy na taki dzień roboczy, nazwijmy to dlatego, stąd piątek, 4 grudnia, po południu Konińskie Centrum Kultury, mała scena przy ulicy Przemysłowej, tam odbędzie się gala. Wstępnie mamy już informację o tym, że będzie występ artystyczny, będzie też obecność na pewno osób z pana prezydenta, czy osób z otoczy tutaj, które docenią jakby zaangażowanie wolontariuszy i też wspólna potem zabawa na pewno podczas tej uroczystości, więc chodzi o to też, żeby się poznać, zintegrować, porozmawiać o wspólnych pomysłach, może czasami, może gdzieś tam załączy nam się jakiś pomysł na wspólne działanie.
0: Okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o wolontariusza roku. Zachęcamy do udziału.
5: Tak, zapraszamy bardzo serdecznie do zgłaszania tych kandydatur i to, co ważne, to nie trzeba się bać jakby tutaj, no bo tam wiadomo, że trzeba opisać w pewien sposób tę działalność tej osoby. To może być wymienione od myślników, to nie musi być opis taki,

0: troszeczkę z panią porozmawiać na temat Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, której pani szefuje od 1 stycznia, tak? To uzgodniliśmy. To już jest kolejna kadencja. Przypomnijmy, co to w ogóle jest ta Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, czyli w skrócie KRDPP. Czemu służy i co mogą zyskać, kontaktując się z wami, organizacje pozarządowe z naszego miasta?
1: Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest takim ciałem doradczym, nazwijmy to, przy prezydencie miasta Konina. Nasza rola to jest wyrażanie opinii, głosu środowiska organizacji pozarządowych tam, gdzie no, trzeba gdzieś zaopiniować, czy wystąpić z jakimś wnioskiem, no tak jakby chociażby w tym roku wystąpiliśmy do Rady Miasta Konina czy do pana prezydenta, a pan prezydent mam nadzieję, że uwzględnił w budżecie na rok 2027 zwiększenie środków na projekty tak zwane małe granty oraz na regranting, ponieważ no, ustawa też o pożytku publicznym została zmieniona i zwiększona została pula środków w tym zakresie, więc wystąpiliśmy też o zwiększenie tych środków w budżecie miasta, żeby można było te większe pieniążki przyznawać organizacjom. Bo to są pieniądze na działania organizacji tu w naszym mieście dla naszych mieszkańców, które no, pozwalają rozwijać różne inicjatywy. A widać to chociażby po tym, co się dzieje w różnych dzielnicach miasta, wśród różnych grup, czy młodzieżowych, czy senioralnych. Naprawdę jest bardzo, bardzo wiele takich działań.
0: Mm-hmm. A jak współpraca z organizacjami, bo jest ich cała masa, tak jak pani powiedziała, ponad 300, to jest tak, że z każdym w jakiś sposób macie kontakt?
1: No to na pewno jest utrudnione, bo nie jest, to znaczy bezpośrednio trudno, bo może rozmawiać z każdą organizacją. Będziemy starali się docierać do jak największej liczby. Mieliśmy już takie spotkanie zainicjowane w maju, gdzie zaprosiliśmy organizacje do współpracy i tutaj również do współpracy zaprosiliśmy Koniński, ten portal LM, który no, zgodził się współpracować przy takim propagowaniu działań właśnie organizacji pozarządowych i no, kilkanaście organizacji odpowiedziało na nasze zaproszenie i chcemy takie spotkania sieciujące no, przynajmniej 2 razy w roku organizować po to, żebyśmy właśnie lepiej się poznawali. To nie chodzi tylko o samą radę, ale też o to, żeby organizacje między sobą miały tę możliwość spotkania się, wymienienia doświadczeń, pokazania co robią, a być może właśnie podjęcia wspólnych inicjatyw, bo im czasami jest nas więcej przy organizowaniu czegoś, tym jest no, łatwiej te działania realizować.
0: To jest trochę też tak, że te organizacje po prostu niekoniecznie się znają, a warto byłoby, żebyśmy się znali?
1: Myślę, że tak, żeby też zobaczyć, że
0: może... Na ile te organizacje traktują właśnie siebie jako konkurencję, a może nie powinny tak traktować się nawzajem?
1: No, mnie jest w ogóle obce takie słowo konkurencja. W sensie właśnie...
0: No bo z jednej strony trochę o pieniądze konkurują, tak, o te dotacje.
1: O pieniądze konkurują, oczywiście, natomiast no, pewnie, że jeżeli będzie bardzo dużo wniosków, no to wtedy no, podział na więcej organizacji, mniej może środków jest dostaną, ale jak gdyby możemy się, spotykając się, możemy na przykład ustalić, że podejmiemy wspólnie jakieś działania, bo ono jest podobne i możemy zrobić wspólne działanie dla członków kilku na przykład organizacji. Jest to możliwe, jeżeli te organizacje zechcą współdziałać, albo też zapraszać się wzajemnie.
0: Bardzo pani dziękuję. Pani Urszula Łącka, szefowa przewodnicząca Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, była gościnią programu Miejskie Sprawy w Meloradio.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję również, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Miejskie Sprawy w Meloradio na 99,6.

0: 96 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Где они? Автопромоция. Реклама. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Tradycyjnie o tej porze, inaczej być nie może, Bartosz Skonieczny, portal LMPL.
2: Witam, dzień dobry.
1: I audycja Retroprasówka, a więc zaglądamy do gazet, które już strony mają pożółkłe, często nawet są zupełnie czarno-białe, to zwłaszcza te z lat 80. No a na pewno wszystkie mają kilkadziesiąt lat. I dzisiaj w czasie przeniesiemy się o lat 42 do 1984 roku, a także o lat 29, czyli do
2: 97.
1: Brawo!
2: Jednak 90% z matematyki na maturze zrobiło swoje.
1: No. A ja nie musiałem zdawać w ogóle.
2: Ja musiałem, tak.
1: Ja byłem z tych roczników, co jeszcze matematyka nie była obowiązkowa, nawet ta podstawowa.
2: U nas było.
1: Kumej, ucieszę wielkie. Tak, tak to było. Opowiadałem ci kiedyś, jak na trójkę zdawałem z matematyki, żeby mieć trójkę na świadectwie maturalnym.
2: Nie, chyba nie.
1: Pani dała mi zadanie, ja mówię, no, wie pani co, no, nie bardzo, nie? Jakby pani jeszcze jedno dała, dała to drugie i znowu się sytuacja ponowiła, znowu ją poprosiłem, spojrzała tak na mnie i mówi, masz dzieciok, tą trójkę, idź stąd. Także pozdrawiam panią od matematyki, która mnie uczyła w pierwszym liceum. Nie będę tutaj nazwiskami rzucał, ale być może mnie jeszcze pamięta. No, chociaż pewnie trudno z tym, bo uczniów kilkuset, jeżeli nie kilka tysięcy pewnie przez takiego nauczyciela.
2: Tak, jak nie zapisałeś w sposób wyjątkowo negatywny, ewentualnie w sposób wyjątkowo pozytywny, to...
1: Ani jeden, ani drugi.
2: No, to może ciężko być rzeczywiście.
1: Ani jeden, ani drugi. Faktycznie na matematyce byłem takim uczniem dość neutralnie bezbarwnym.
2: Tak trzeba na matematyce właśnie.
1: Chyba, że tak. No dobrze, 84 rok, no i tutaj przenosimy się na twoje ukochane Zatorze, bo tam mieszkasz, tak. I dobrze się wypowiadasz na temat swojego siedla.
2: Tak.
1: Powielokroć.
2: Mniej na temat spółdzielni, prawda? Ale, szczególnie zimą, ale tak, samo osiedle bardzo ładne.
1: No i proszę, moim zdaniem taka rubryka w 84 roku, wznosząc nowe osiedla, budowlani w pierwszej kolejności stawiają budynki mieszkalne, a dopiero w dalszym etapie obiekty towarzyszące, w tym zaplecze handlowe, usługi. Czy z podobnym zjawiskiem spotykamy się na największym placu budowy w województwie, osiedlu Zatorze w Koninie? Jak rozwój sieci handlowo-usługowej na wspomnianym osiedlu oceniają jego mieszkańcy? Pani Elżbieta,
3: która mieszkała wtedy na ulicy Karłowicza, musi irytować, że na tak dużym osiedlu jest tylko jeden sklep spożywczy z prawdziwego zdarzenia, a w nim jedyne w tej części miasta stanowisko mięsne, w którym zapotrują się prawie wszyscy mieszkańcy Zatorza. Trudno w przypadku tego osiedla mówić o sieci usługowej. Jest tylko Szewc i Magiel. A gdzie fryzjer, kosmetyczka, krawiectwo ogólne, pralnia, bar mleczny? Brakuje automatów telefonicznych z możliwością połączeń międzymiastowych. Trudno też cokolwiek kupić z odzieży dla dorosłych. O ubóstwie sieci handlowej w tej najnowszej dzielnicy Konina świadczy fakt, iż w poniedziałek po południu, gdy oba sklepy spożywcze są pozamykane, nie można zaopatrzyć się nawet w podstawowe produkty.
1: No proszę, pan Jan z ulicy Chopina. Z zakupów w stodole jestem zadowolony. Do tego sklepu mam najbliżej i mleko, pieczywo oraz nabiał otrzymuję bez kłopotów. Nie odczuwam też braku usług, bo Szewc jest, krawiec też, podobnie Magiel, a trudno wymagać, aby zaraz było wszystko. Potrzebny jest natomiast punkt z napojami chłodzącymi. Przydałaby się piwiarnia i restauracja. Wiadomo, facet to...
2: Musi się.
1: Z lat 80.
2: Tak, ale to co mnie zastanowiło, to, że pan Jan mówi o stodole, a stodola to mi się kojarzyła z piątym osiedlem zawsze.
1: No właśnie.
2: Czy to była sieć, tak się nazywała sieć tych sklepów?
1: Ja myślę, może to była też stodoła na Zatorzu kiedyś.
2: Bo ja to, ale trzeba to stodoła się chyba na piątym to mówię tak, bo tak wyglądała, a nie chyba tak się nazywało.
1: Właśnie chyba też, nie wiem, czy się tak nie nazywało. No. Właśnie tak, chyba taką nazwę miał ten sklep. Nie możemy o nim mówić oczywiście, bo dziś nie istnieje. Być może sklep o takiej samej nazwie był na Zatorzu. Możemy to sprawdzić. Pani Krystyna.
3: Pani Krystyna, też z ulicy Karłowicza. Najważniejsze zakupy poza podstawowymi produktami typu chleb, masło, mleko robię w Starym Koninie, gdzie sklepów dużo, jeden obok drugiego i nie muszę się tak nabiegać. Na Zatorzu punkty handlowe są za daleko od siebie i na dodatek pochowane po piwnicach. Szkoda czasu na ich poszukiwanie, skoro tak po odzież, buty czy artykuły gospodarstwa domowego trzeba jeździć do innych części miasta, gdzie nawet jeżeli są kolejki, to jednak sprawniejsza obsługa klientów.
1: No to wygoda była, bo mieszkałeś na Zatorzu, chciałeś zrobić zakupy, no to hop, raz, dwa do Staraka.
2: I już.
1: Pyk, zrobiłeś zakupy.
2: Autobusikiem.
1: Z powrotem do domu, to faktycznie.
2: Ciekawe, bo teraz na Staraku to raczej, no może w ostatnich latach ta oferta handlowa jest szersza, bo tam się pobudowało trochę.
1: No marketów przede wszystkim.
2: Tak, tak, ale na samej, powiedzmy, Starówce to sklepów raczej się zamykają sklepy niż otwierają.
1: Ale są tam sklepy spożywcze. Ja kiedyś mieszkałem przez rok, ponad rok, półtora roku na Placu Wolności i no były te sklepy takie.
2: Tak, ale takie małe, usługowe.
1: No tak, małe spożywcze, a usługowe, no też.
2: No, ale już tak raczej tak podupadają, raczej się mówi o tym, nie? Niż się rozwijają.
1: No pewnie tak.
2: Bo tam jednak konkurencja właśnie z tych dużych marketów wycina.
1: Wielkopowierzchniowe, jak wszędzie. Pan Jerzy. Także ulica Chopina. Poza jednym dużym sklepem spożywczym pozostałe punkty handlowe są zakamuflowane i pochowane w piwnicach, a przy słabej informacji trudno cokolwiek znaleźć. Gdybym musiał korzystać z usług szewca, to naprawdę nie wiem, gdzie go szukać. Potrzebny jest kompleks obiektów handlowych oraz centrum skupiające większą ilość różnorodnych usług. Coraz bardziej odczuwa się brak sklepów specjalistycznych.
3: Pani Zofia z ulicy Wieniawskiego. Zakupy na Zatorzu robię sporadycznie. Pracuję na 5 osiedlu i idąc pieszo mam po drodze wystarczającą ilość sklepów. Tu, gdzie mieszkam, najgorzej jest w niedzielę. A przecież zdarza się, iż wyskoczy jakiś pilny i niespodziewany zakup pieczywa, nabiału czy warzyw. Na oficjalnych spotkaniach z władzami miasta mówiono nam, że sklepów będzie przybywać, ale w piwnicach. Dla mnie śmieszne jest takie krążenie od budynku do budynku i sprawdzanie, jakie punkty handlowe w nim egzystują.
1: To jeszcze pani Grażyna i pani Wiesława. Grażyna i Wiesława Sils. Nazwisko nie przeczytałem całe, nie przeczytam całego, ale odmienione jest w formie męskiej.
2: Tak, może jakaś literówka może.
1: To mnie tak zastanowiło, i może dwie panie. Ulica Kurpińskiego.
2: Może pan Wiesław miał być,
1: a nie. A może pan Wiesław powinien być i wtedy byłoby faktycznie, że małżeństwo. Obowiązkowo powinna być poczta, brakuje też telefonów, bo tych zdewastowanych na klatkach schodowych nie ma co brać pod uwagę. A jaka jest sieć handlowa i usługowa, to już chyba panu mówili inni. No, czyli było średnio.
2: No, na to wygląda. Ciekawe, że właśnie w tych piwnicach tyle punktów lokowano.
1: Ale jak kiedyś nie... były, tak.
2: Tak, to były raz, a jak skoro nie było...
1: To na wszystkich osiedlach tak były, tak. Po tych piwnicach. Pamiętam jeszcze w latach 90. te magle, jakieś krawcowe.
2: Pamiętam na Zakole, jak mieszkałem.
1: Fryzjerzy byli po piwnicach, tak. Przecież. Tak było jeszcze w latach 90. Jeszcze pewnie w 2000 latach też tak było. No i taka sytuacja zmieniła się, proszę pana, na Zatorzu. Dzisiaj jest lepiej, tak?
2: No, nawet w ostatnich latach dosłownie to tam sklepów powstaje, jak rosną jak grzyby po deszczu. Jeden na drugim prawie, że.
1: Czyli jest gdzie zakupy robić na Zatorzu w roku 2026. Wracamy do 1984. No i właśnie, najczęściej mówimy o tym, jacy to źli są urzędnicy i jak źle zostali potraktowani petenci, a tutaj jest tekst, który pozwala spojrzeć na te relacje zupełnie z drugiej strony. Może ja powiększę trochę, żeby było wygodniej czytać. Proszę bardzo, zaczynasz.
3: Nie deptać urzędników. W środkach masowego przekazu ukazuje się wiele publikacji na temat niewłaściwego, a nawet aroganckiego odnoszenia się urzędników do obywateli. Nie ma natomiast niestety zupełnie mowy o odwrotnej stronie medalu. Spróbuję więc trochę odczarować stereotyp pod wszystko mówiącym tytułem Uwaga, zły urzędnik. Posłużę się na początek przykładem dość modelowego zdarzenia.
1: W marcu do urzędu gminy w Babiaku przychodzi starszy człowiek ze skargą, że w zlewni mleka nie chcą wydać przysługującego mu masła. Zdesperowany senior żąda, żeby urząd gminy wydał mu zlecenie nakazujące wydanie tłuszczu. Kierownik, wysłuchawszy zażalenia, natychmiast wysyła urzędniczkę, przerywając jej pracę celem zbadania sprawy. Po wielu perturbacjach i stracie 2 godzin dowiadujemy się wreszcie wszyscy, że rozeźlony już wówczas kompletnie interesant nie miał najmniejszych podstaw do protestów i żądania interwencji. Wysłuchawszy wyjaśnienia, starszy człowiek odesłał nas niemal do wszystkich diabłów i narzekając na urzędasów, w cudzysłowie, wyszedł, pożegnało go milczenie, no bo petent nasz pan.
3: Wypadki podobne do opisanego nie są nagminne, ale nie należą też do rzadkości. W swojej praktyce spotkałem się z kilkoma metodami na urzędnika. Bywają interesanci, którzy zanim zreferują sprawę, najpierw dobitnie podkreślą swoją ważność i wyjątkowość, a potem raptownie podnoszą głos. Wychodzą widocznie z założenia, że jak się nie puści gromów i nie przestraszy danego urzędnika, to nic się nie załatwi. Innym instrumentem są łapówki. Petent uważa, że wachlując się przed nosem urzędasa banknotem np. 20-złotowym, trzyma w dłoni różdżkę czarodziejską. Nie chce zdawać sobie sprawy, że upokarza, że narzekając na przekupność gryzi piórków, sam podtrzymuje proceder z rączki do rączki. Nie zawsze też zdaje egzamin, miły uśmiech urzędnika, ponieważ można usłyszeć czasem coś w rodzaju: czego szczerzysz zęby, co ci tak wesoło?
1: Przypomina mi się, jak w powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy czarnoskóry Kali mawiał: co innego jak Kali ukraść krowy, a co innego jak Kalemu ktoś ukraść krowy. Ale przecież nie żyjemy w plemieniu Wahima. Szczycimy się tym, że Polska pod względem wykształcenia obywateli zajmuje jedno z czołowych miejsc w świecie. Niech ten wskaźnik znajdzie też odbicie w poziomie kultury osobistej, pisał w 1984 roku Andrzej Rosiński. A zaźliłeś się kiedyś na urzędnika?
2: Chyba nie. Raczej miałem takie dość pozytywne doświadczenia. Czasem nawet, pamiętam, dowód wyrabiałem po terminie całkiem niedawno i panie były takie mimo wszystko pomocne. Sam sobie zdjęcia na przykład zrobiłem, też tamto zdjęcie tak nie do końca było, spełniało standardy, ale i tak przyjęła pani, trochę tam pokręciła nosem, ale ja raczej mam takie pozytywne doświadczenia z urzędem. Choć też dużo ich nie mam. Nie jestem człowiekiem, nie prowadzę jakiegoś biznesu, żebym tam bywał co tydzień na przykład, jak niektórzy.
1: Ja raczej też mam pozytywne i bardzo fajne nawet. I to w takich urzędach, w których pamiętam, jak byłem dzieckiem, czasem mnie ojciec zabierał i byłem świadkiem takich sytuacji, że już teraz ciężko mi to tak naprawdę ocenić, kogo była wina, czy mojego ojca, czy pani, ale byłem świadkiem jakichś takich sprzeczek, kłótni w urzędach. Więc jak potem sam zacząłem jako dorosły załatwiać sprawy urzędowe, trochę się tego bałem, ale czasy się jednak zdążyły mocno zmienić.
2: Wydaje mi się też, że jakby większy jest nacisk wśród urzędników, żeby właśnie tą kulturę zachowywać, nawet jak klienci są czasem poddenerwowani, ale też chyba świadomość ludzi trochę większa, że ta praca nie zawsze jakby decyzje należą do urzędnika, po prostu takie jest prawo i on musi je wyegzekwować i nic na to nie poradzi.
1: No i tutaj mamy taką następną rubryczkę, gdzie, proszę ja ciebie, jak się coś przeskrobało, to się stawało przed kolegium rejonowym do spraw wykroczeń. No i nie dość, że było się ukaranym grzywną na przykład, to jeszcze w gazecie był opis tego z imienia i nazwiska, co panie przeskrobałeś. No i tutaj pan Andrzej, nie, przepraszam, ukarało panią Jadwigę, córkę Andrzeja, tak jest napisana. No i co się stało takiego? Została ukarana za to, że w dniu w 1984 roku, nie wdajemy się w szczegóły, nie posiadając zezwolenia, sprzedała po zawyżonych cenach dwie butelki napoju
2: alkoholowego
1: panu Michałowi, pobierając od niego kwotę 1600 zł, czyli po 800 zł za butelkę.
2: Tak. I dostała grzywnę 20 tysięcy.
1: I napisano o niej w gazecie. A tutaj na przykład pan Józef został ukarany za to, że w Dąbiu, będąc w stanie po użyciu alkoholu, zakłócił spokój i porządek publiczny w ten sposób, że bił wychodzących z restauracji Wielkopolska konsumentów i czynem swym wywołał zbiegowisko około 80 osób.
2: To już niezła tam rozruba musiała być.
1: Czyli co następny wychodził, to dostawał w łeb. Czekał, aż pytanie, kolejna osoba wyjdzie.
2: Pytanie, czy tych 80 to było tych pobitych i dopiero się po tym 80 tak zebrali do kupy, czy ktoś tam jeszcze się pojawił?
1: Pan Leczek, ale pewnie chodziło o Leszka, bo
2: tak, tutaj, bo wyżej też jest, że...
1: A, jest Leszek, tak. Błąd drukarski. No to proszę bardzo, to teraz ty.
2: Tak, ukarano go grzywną w wysokości 20 tysięcy złotych i za to, że około godziny 20:30 w zajeździe pocztowym w Kościelcu też był pod działaniem alkoholu, zakłócił porządek publiczny w ten sposób, że zaczepiał konsumentów, personel lokalu, a następnie wywołał bójkę z panem Romanem.
1: No i chci, nie chci, zostałeś zaatakowany przez takiego Leszka. Potem pewnie się broniłeś i chci, nie byłeś winny, ale o tobie w gazecie napisali.
2: Tak, no. Może wiesz, może następny
1: z imienia i nazwiska.
2: Może następny już jest od panu Romanu, który tam...
1: A może pan Roman też pociągnął
2: pan
1: temat.
2: Romanie, no.
1: Ale nie, następny jest pan Andrzej z Konina. I co ten pan Andrzej zrobił w 1984 roku? Też oczywiście trzeźwy nie był. I używał donośnym głosem słów wulgarnych w stosunku do personelu, jak i do kierownika lokalu, czemu przysłuchiwali się konsumenci lokalu, którzy to byli tym faktem oburzeni. Dokładnie opis mamy. My oburzeni nie jesteśmy. Wy też, mam nadzieję, tym, że przed nami krótka przerwa, a po tej przerwie wracamy do retroprasówki w Meloradiu. Pozostańcie z nami.
0: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retro prasówka w Meloradiu na 99,6.
1: Tak, w przerwie się pośmialiśmy, tak jakbyśmy w trakcie audycji się nie śmiali w ogóle. Ale powracamy zupełnie na poważnie, może przez chwilę utrzymamy ton powagi. 84 rok w retro prasówce. Dzisiaj przeglądy konińskie z tego roku czytamy i przechodzimy do działu, który nazywa się wdzięcznie Odkrywka. To taki dział relacjonujący ciekawe wydarzenia w naszym regionie, w naszym mieście z przymrużeniem oka. Domyślamy się, że autorstwa te tekściki są Mirosława Jurgielewicza, bo są podpisane Mir.
2: Tak, cały mi jeden, bo ten pierwszy chyba...
1: W końcu musimy go o to zapytać.
2: S się podpisał. Nie, no Mir to na pewno.
1: No, to raczej tak, tak sądzę. Pułapka. I tutaj też nazwa sklepu na początku, możemy wymienić jego nazwę, bo całkiem niedawno się zamknął, a był w pewien sposób sklepem zupełnie legendarnym.
2: No, taki kultowy właśnie. Dom Dziecka jest sklepem, który bardzo często odwiedzają mieszkańcy stolicy województwa. Na okrągło panuje w nim tłok. W celu jego wyeliminowania zastawiono jednak kilka pułapek na klientów. Są nimi ostre, pozostałe po historycznych już dziś półkach do podtrzymywania ciężkich siatek z zakupami bolce, które skutecznie kaleczą nogi przede wszystkim pań poniżej kolana. Chyba że chodzi tu o nowy rodzaj świadczeń dla publiki, reanimacja na miejscu.
1: No, dałaby... Ciekawa sprawa, ja tego nie pamiętam, oczywiście pewnie dlatego, że było o tym pisane 2 lata przed moimi urodzinami, w sensie urodzeniem w zasadzie, nie urodzinami, ale oczywiście to miejsce pamiętam. Chadzałeś tam?
2: Tak, tak, tak, często pamiętam, kiedyś kupowaliśmy tam sukienkę dla mojej siostry na jakieś wesele, jechaliśmy, chyba pierwsze w życiu wesele, na którym byłem, i pamiętam też, jak już byłem w podstawówce, były takie bardzo popularne klocki, takie roboty były, budowało się, no i wszyscy koledzy mnie też strasznie chciałem mieć i pojechaliśmy z mamą, miałem na drugą zmianę, bo chodziłem do trójki i tam była zmianowość, i na drugą zmianę miałem. Od rana pojechaliśmy z mamą autobusem właśnie do domu dziecka, bo chyba tylko tam te klocki były. No i przyjechałem do szkoły i wszyscy w świetlicy składaliśmy te klocki tak na szybko, bo już się zaraz lekcje miały zaczynać. To była chyba pierwsza, jak się na lekcję spóźniłem, no bo nie zdążyliśmy i musieliśmy skończyć składać, dopiero poszliśmy na lekcję.
1: To ci dopiero. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem w latach 90. I tam to jeszcze był taki tradycyjny układ, że było wszystko za ladą i na ścianach za ladą były te półki. Tam była masa takich ultra, jak na tamte czasy, nowoczesnych zabawek. No dzisiaj byśmy powiedzieli, że po prostu to na plastiku, ale one były takie piękne i no były takie drogie, że właśnie tak pozostawało nam w zasadzie tam pójść i na nie sobie popatrzeć.
2: No, to tak.
1: Tak, z takim wspomnieniem. A po drugiej stronie vis-a-vis były też takie materiały, pamiętam, pasmanteryjne w tym domu
2: chyba
1: dziecka.
2: Tak, no, no, tak. No. Ja pamiętam, że jak już, nie wiem, czy tak wtedy było, ale że to właśnie tak były te zabawki tam za ladą, a na środku były właśnie te stojaki z różnymi ubraniami.
1: Tak, tak, tak.
2: Tak, tam
1: tak,
2: właśnie
1: tak.
2: Się chodziło i też można było coś wybrać do siebie.
1: Kultowy sklep, od kilku lat już nieistniejący w domu dziecka, mówimy na Alejach 1 Maja. No, a tutaj mamy... List od czytelnika. Redaktorzy R. Jałoszyński i J. Wiśniewski dużo trudu i inwencji włożyli, dokumentując prywatne życie artystów występujących w konińskich derbach. Wypytali pokojowe kelnerki, jak to spał, co jadł, ile jadł i pił, kogo szczypał i co mu było widać przy jedzeniu. Takie rzeczy były. Ani to ciekawe, ani wesołe, raczej smutne. Rodzi niepotrzebną sensację. Kulturalni gospodarze przemilczają podobne uchybienia gości, skądinąd gorąco witanych. Natomiast każdego znanego gościa należy napiętnować z imienia i nazwiska za chuligańskie ekscesy. I tu zabrakło inwencji, czytaj, odwagi wyżej wymienionym redaktorom. Jeżeli podane fakty o ekscesach byłego sportowca nie były zasłyszane na zasadzie jedna pani, drugiej pani, a rzeczywiście zaistniałe, to zupełnie nie rozumiem powściągliwości redaktorów. Czyżby argumenty owego sportowca przemówiły redaktorom do rozsądku? Nie na miejscu w tym kontekście wydają się być insynuacje, i to złośliwe, pod adresem prokuratury. Przykre jest stwierdzenie, cytuję: z podobnych burt jest znany w całym kraju, a mimo to do tej pory noga mu się nie powinęła. Jak to rozumieć? Gdzie my żyjemy? Czy publikacja w PK ma służyć domysłom, plotce, pomówieniu, budzić sensacje, tworzyć wątpliwości i apatię? Wszakże przegląd koniński to rzetelne, konkretne pismo, a nie sensacyjna popołudniówka. A może w co wierzę, noga chuliganowi powinie się właśnie w Koninie, na Boga. Kto to jest? Wzór dla młodzieży. Ordynarnym chuliganem, do tego anonimowy w poważnej prasie. Prawo prasowe nie chroni anonimowości osób popełniających czyny godne napiętnowania społecznego. Takie postawienie sprawy wyrządza krzywdę w odczuciu ludzi, a nawet tym, którzy rzekomo chronią owego wyczynowca. Niedomówienia tworzą plotkę i mity z minionej epoki, dzisiaj nikomu niepotrzebne. Łączę pozdrowienia z nadzieją. Pan Zbigniew z ulicy Okulnej. Słyszałeś tę historię?
2: Nie.
1: O Władysławie Komarze to jest tekst.
2: Nie słyszę, to pierwszy raz.
1: Kojarzysz takiego sportowca?
2: Tak, no.
1: Tak, i on miał podczas, to mi już ojciec opowiadał, jak byłem dzieckiem, jak kiedyś tam się Komar pojawiał w telewizji, jeszcze żył, no bo potem zginął w wypadku samochodowym. Miał ponoć nawet pobić jakąś kobietę w lokalu, nie wiem którym, czy tutaj gdzieś koło nas, koło Kadeku. Czy jakoś agresywnie zachować się w stosunku do kobiety.
2: Przy okazji, jak rozumiem, jakiś tutaj... występów, tak?
1: No, czy imprezy po występie po prostu, jakieś takie gdzieś tam wieczorem. Także taką słyszałem historię na jego temat już lata temu. No i wydaje mi się, że ten tekst, no bo jest byłego sportowca i tak dalej, wybryk chuligański. Chociaż i w liście czytelnika nazwisko nie pada, co ciekawe.
2: Tak.
1: Nikt o tym nie napisał, a potem jak jest list, no to też jest taki na domysły.
2: Trochę tak.
1: A może padło w liście, tylko nie zostało to nazwisko wydrukowane.
2: Możliwe. Chociaż sam list został wydrukowany, ciekawe, a się pojawiają tutaj pewne zarzuty pod adresem dziennikarzy Przeglądu.
1: Tak, tak.
2: Mimo
1: tak.
2: tego został wydrukowany, tam potem jeszcze była odpowiedź. No,
1: może redaktorzy nie mogli po prostu napisać, bo mieli prikaz z góry.
2: Na przykład, albo nie potwierdzili do końca jakby,
1: bo
2: to wiadomo, że czasem plotki krążą, ale no, rolą dziennikarza jest się potwierdzić. Może po prostu nie udało im się potwierdzić tego. Ale fakt, że list powstał, no i w sumie ten list trochę potwierdza tą, jeśli mówi, że taka opowieść krążyła, no to jest jakieś potwierdzenie właśnie, że coś takiego zaistniało.
1: Okej, okay, no to teraz to takie nie było aż takie wesołe, bardzo smutne, więc odkrywkę, żeby zrobić przeciwwagę i przeczytaj tekścik Mirosław Jurgielewicz, Pingwin.
2: Pingwin to bardzo ładne zwierzę i czego na pewno nie lubi, to wszelkiego rodzaju śmieci. Na przekór temu ktoś wymyślił, że właśnie postać sympatycznego eleganta najbardziej się nadaje na pojemniki kosze. Nie mamy zastrzeżeń co do estetycznego wyglądu. Nasz niesmak budzi jednak to, że pingwiny z rozwartymi dziobami muszą stać długo w oczekiwaniu na to, aż je ktoś opróżni. A gdzie działacze Towarzystwa Ochrony Zwierząt?
1: Pamiętasz te pingwiny, śmietniki takie?
2: Nie.
1: Nie kojarzysz już. Nie. To ja się chyba załapałem, tak spróbuję ci teraz wygooglać. Pingwin, śmietnik, takie były w PRL-u. I ja je pamiętam i one, o jest. I one, jak nie, dla mnie, pamiętam. Dla dziecka, to one były mega spoko, bo fajne, nie? No takie tak. Pingwinki, do dzioba im się wrzucało śmieci. Nie wiem, jak się opróżniało ten śmietnik, tutaj różne domysły. Dzisiaj snuliśmy w bibliotece. Aha, ja właśnie miałem taki domysł, że z tyłu na dole się
2: naturalno,
1: go otwiera. I tu zdjęcie nam potwierdza, że wrzuca się do dzioba, a z tyłu na dole wypada. Ja mam bardzo pozytywne wspomnienia, bo jako dziecko bardzo mi się one podobały, aczkolwiek tak jak tu na tym zdjęciu państwo nie widzą, ale właśnie one potem były takie niemalowane, zardzewiałe i ostatecznie zostały zdemontowane pewnie jeszcze w pierwszej połowie lat 90., ale ja osobiście takim sentymentem dziecięcym te pingwiny, śmietniki darzę. No i tutaj dowiadujemy się, że pojawiły się w Koninie w 1984 roku. Co długo nie stały.
2: No tak, no bo ja już urodzony na początku lat 90., no to już potem nie pamiętam, a niektóre elementy z PRL-u gdzieś tam przetrwały jeszcze do lat 90.
1: I następny tekścik w odkrywce. Hyde Park to nazwa zielonych terenów należących do Królowej w Londynie. Słyną one z tego, że stojąc na skrzynce można mówić i robić wszystko, co się komu podoba. Ma taki park również Konin. Co prawda nie są to tereny królewskie, a należą do miasta, ale też wszyscy robią co chcą. Ostatnio na przykład z okien redakcji obserwujemy niemal codziennie i to już od samego rana grupy pijanych wielbicieli, w cudzysłowie bełta, którzy nie krępując się ani dobrymi zwyczajami, ani tym bardziej ustawami i przepisami porządkowymi na przemian piją, załatwiają potrzeby fizjologiczne, zwracają i ktoś mnie twierdzić, że z wolnością u nas krucho. Wiesz, o które miejsce chodzi?
2: Tutaj, obok
1: tutaj,
2: chyba nas.
1: Tak, bo radio teraz jest w tym samym miejscu, kiedy w latach 80., gdzie w latach 80. mieścił się Przegląd Koniński. I w tej materii się nic nie zmieniło.
2: Tak, właśnie chciałem powiedzieć.
1: Sekcja szachowa, bo tam takie stoliki do szachów i tam mało kto gra w szachy, natomiast no, my mówimy, że tam sekcja szachowa jednak działa bardzo prężnie, zwłaszcza w tymi cieplejszymi miesiącami.
2: To prawda. No właśnie chciałem powiedzieć, że nic się w kwestii pijanych wielbicieli Bełta w Koninie nie zmieniło, bo cały czas tutaj urzędują.
1: Myślę, że to są już inni zawodnicy, inne pokolenia zawodnicze.
2: Kolejne, tak. To już może i nawet pokolenia na pokolenie przekazywane.
1: Tak, albo jeszcze dalsze.
2: Doświadczenia.
1: No tak. Zatem idziemy dalej. Odkrywka w kolejnym numerze. No i tutaj może... A jak już jesteśmy geograficznie tutaj w okolicach Placu Niepodległości, niegdyś Placu PZPR, to też sytuacja, czy rzecz, która wydarzyła się, miała miejsce, tak oficjalnie powiem, dokładnie tutaj. No ty teraz przeczytaj.
2: Stoi obok redakcji.
1: A nie, bo ty już czytałeś, to teraz ja.
2: Nie, ty czytałeś.
1: Ja czytałem, no to teraz
2: wielbicieli
1: ty.
2: Bełtów.
1: Okay.
2: Stoi obok redakcji chyba jedyny zegar słoneczny w mieście. Nie chodzi. I to nie dlatego, że nie ma słońca. Powodem stały się wyczyny wandali rodzimego chowu, którzy oberwali mu najpierw tak zwaną wskazówkę, a później zaczęli dobierać się do reszty. Może jednak uda się znaleźć w województwie chociaż jednego kowala precyzyjnego?
1: Kojarzysz ten zegar słoneczny?
2: Nie, chyba nie.
1: Tutaj stał, zaraz przy budynku.
2: Nie. Ja tu rzadko
1: jest, tam nawet są takie jakby fundamenty po nim. To ci potem pokażę, jak wyjdziemy z radia. Był taki faktycznie zegar słoneczny. To kolejny tekstik teraz z odkrywki zatytułowany UFO. We wtorek 11 września w późnych godzinach wieczornych mieszkańcy ulicy Wieniawskiego na Zatorzu byli świadkami pojawienia się UFO. Miało ono postać syrenki z pijanym, bo tu o samochód chodzi, kierowcą, o nieustalonych personaliach, ponieważ zbiegł. UFO, niezidentyfikowany obiekt latający w locie koszącym, skosił betonową ławkę, nową Skodę, dziecięcą piaskownicę i bezpiecznie wylądował przy śmietniku. Nareszcie mamy konkretne dowody na to, że UFO może być groźne dla ludzkości.
2: Ciekawe, gdzie się tak wybił, że tak poleciał jak UFO. I kolejny tekst zatytułowany przecież Rozrywka. Zaprzyjaźniona z nami GP, czyli pewnie Gazeta Poznańska, doniosła ostatnio, że jakoby Campino Strzelnica ustawiony na dworcu kolejowym to wyzwanie dobrym zwyczajom i obyczajom oraz estetyce miasta. Nie zgadzamy się z takim podejściem. Już raz władze miasta udowodniły, że jest to właśnie znakomite. I musisz mi przesunąć teraz.
1: A, przepraszam. Przepraszam, bo ja jem słonecznik po prostu, na tym się skusiłem, bo już ostatnie pani dzisiaj powiedziała na bazarze na piątym osiedlu, że już więcej niestety nie będzie.
2: To kontynuujemy. Znakomite miejsce na tego rodzaju atrakcje, wydając zezwolenie na budowę butiku. Poza tym 70-tysięczne miasto musi mieć jakąś rozrywkę, skoro odbył się tylko pierwszy i jak na razie ostatni jarmark. A że ludzie dają się robić balona, ich sprawa.
1: Czyli to taka przyczepa pewnie stała, co się otwierały z boku... takie te...
2: Może podwoje.
1: Takie podwoje się otwierały, tak, ładnie, poetycko i można było strzelać.
2: Tak, i wygrywać pewnie jakieś maskotki albo inne fanty.
1: I to było w środku miasta. No dobrze, 97 rok już na krótko teraz i na okładce tego pana poznajesz.
2: Tak, Andrzej Piasek Piaseczny, Wel Kacper Górniak ze Złotopolskich.
1: Tak jest. I to właśnie wtedy chyba była premiera Złotopolskich w 97 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Albo w szóstym, Chociaż chyba w szóstym. Niemniej jednak wtedy tak wyglądał, jak Złotopolskich grał. A tutaj na okładce przeglądu Konińskiego wywiad pewnie zatytułowany Jestem strasznym cholerykiem. Także Piasek. No i dalej mamy taki tekst, który z treszczę, nie będziemy całego tego tekstu czytali. W każdym razie w Turku rzecz miała miejsce i młoda kobieta poszła na rozmowę o pracę. Pani poszła po rozmowie do toalety i tam w toalecie ten pan na nią naskoczył, że tak powiem. I całość się skończyła na tym, że pani odgryzła mu język.
2: Tak, i z tym językiem udała się do funkcjonariuszy policji.
1: Zaniosła go?
2: Mhm. Tak, a co ciekawe, pan uparcie twierdził, nawet już rozmawiając z policjantami, że język stracił nie w sposób, w jaki opisuje ta pani.
1: Tak, i został tutaj pan opisany jako pechowy gwałciciel, co dzisiaj by raczej już nie przeszło.
2: Tak, jest pechowe sformułowanie, bym tak powiedział.
1: Czasy się zmieniają. To wszystko w tym wydaniu Retroprasówki w Meloradiu na 99,6. Bartek z Konieczny, portal LMPL.
2: I Mateusz Kasiński, Meloradio.
1: Mówimy do usłyszenia. Słyszymy się ponownie za tydzień. Dzięki za dziś.
0: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Historia Konina w Meloradiu. Pan Piotr Rybczyński jest przy mnie, kierownik Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego, koniński historyk. Witam.
4: Dzień dobry.
1: Powracamy do tematu rozpoczętego przed tygodniem. Dwustulecie parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie w tym roku obchodzimy. No i w związku z tym w naszej audycji pojawił się temat historii właśnie tej parafii. Do 1826 roku jeszcze nie doszliśmy. W pierwszej części skupił się pan na takim charakteryzowaniu tak ludności wyznania ewangelicko-augsburskiego, popierając to pewnymi spisami ludności.
4: Tak, no, mówiliśmy, że podsumowując trochę, około 1820 roku, a nawet dość precyzyjnie w tym roku, w mieście było na 1500 mieszkańców, dokładnie 1503 głowy, jak to podawano w ankiecie statystycznej, no 270 osób innych wyznań, które prawdopodobnie, o czym już wyjaśniałem, no tak zinterpretowano liczbę ludności ewangelickiej w mieście, aczkolwiek było to wyznanie też chrześcijańskie. Ale to meandry ówczesnej statystyki, czy jakiegoś rozumowania tak, tych pewnych pojęć przez ówczesne władze miejskie. No, w każdym razie jest to już grupa co najmniej ponad 250 osób wyznania ewangelickiego, jak to wówczas określano. A w tym przypadku no, możemy wprost powiedzieć, że chodzi o wyznanie ewangelickie Augsburskiej. No i ta społeczność oczywiście w którymś momencie zaczęło myśleć o zorganizowaniu jakoś instytucjonalnego życia religijnego tej wspólnoty, czyli docelowo założenie parafii. Tym bardziej, że no, władze ówczesnego Królestwa Polskiego, Królestwa doby autonomii, szczególnie przed wybuchem powstania listopadowego, zachęcając przybywających tutaj kolonistów, osadników z krajów niemieckich, rzemieślników, także oferowały pewną pomoc w zorganizowaniu życia religijnego, bo wiedziano, że w znacznej części ci przybysze to będą ewangelicy. Kiedy podjęto jakieś kroki do zorganizowania konińskiej parafii, dokładnie w gruncie rzeczy nie wiadomo. Padają dwie daty, 1817-1818 rok. No i tu także pewne wyjaśnienie. Oczywiście to zgoda na założenie parafii to był pewien proces i tutaj jak gdyby kompetentnym do podjęcia pewnych ostatecznych decyzji były władze na szczeblu Warszawy, stolicy Królestwa, a mianowicie Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, której gestii oprócz oświaty tak, znajdowało się właśnie jak gdyby sprawy związane z wyznaniami religijnymi. No i oczywiście to był pewien proces. Ta epoka była wbrew pozorom dość zbiurokratyzowana. Wszystko toczyło się troszeczkę powoli. Poza tym założenie parafii też wymagało spełnienia pewnych określonych wymogów formalnych, tak? Natomiast ta konińska wspólnota ewangelicka podjęła także, nie czekając właściwie na ostateczne, formalne utworzenie parafii, zaczęła dążyć do jakiegoś zorganizowania, trochę nieformalnego tego życia religijnego wspólnoty. I no, tu oczywiście już mogła liczyć, czy pewne decyzje mogły zapadać na szczeblu lokalnym, tak? Ówczesnego urzędu municypalnego, czyli władz miejskich, czy też szczebla powiatowego, wtedy zwanego, bo wtedy nie używano określenia powiat, a właściwie powiat oznaczał pewną jednostkę podziału sądowego i wyborczego, bo dobie autonomii królestwo posiadało własny sejm, natomiast tą jednostką administracyjną były tak zwane obwody. No i Lonin był stolicą obwodu konińskiego, przy którym rezydował komisarz obwodu, a właściwie komisarz wojewódzki do obwodu konińskiego delegowany. No i to już pewne rzeczy można było próbować załatwić na tym szczeblu organizacyjnym. A tym samym no, mamy już w miejscu, w którym jesteśmy, pewne dokumenty, informacje oddające właśnie przebieg pewnych wydarzeń dokładnie z 1820 roku, bo wtedy w czerwcu 1820 roku właściwie nawet znana jest dokładna data, 17 czerwca, dwóch obywateli miasta, ale wyznania ewangelickiego, Ernest Ginter i Christian Weichert, no, wystąpili z rodzajem, złożyli pismo, wystąpili z rodzajem podania do burmistrza miasta obwodowego Konina. Też takiego określenia wówczas używano, no ponieważ Konin był stolicą tego obwodu konińskiego, no, w którym właśnie urzędował sam komisarz obwodu, któremu zresztą urząd municypalny Konina w pewien sposób administracyjnie podlegał, tym bardziej, że no, Konin zawsze był tym miastem określanym dawniej królewskim, później rządowym, ale to już długo by tu pewne rzeczy trzeba wyjaśniać. No i złożyli takie podanie, które pozwolę sobie zacytować. Zaczynało się w ten sposób, czy przedstawiano treść tego podania, że była to prośba obywatelów i mieszkańców wyznania ewangelickiego o sprzedanie kościółka Świętego Ducha, odstąpienie im ogrodu sytuowanego za tym kościółkiem, zaoferowanym rocznym kanonem, tudzież założenia wspólnego cmentarza. Ten kanon to oczywiście czynsz, tak? Bo to może budzić zdziwienie to określenie kanon, czyli opłata, no, czynsz w tym przypadku.
5: I ten kościółek był drewniany, znajdował się mniej więcej na środku dzisiejszego ronda Świętego Ducha, tak?
4: Na samym środku obecnego ronda to raczej nie bardzo.
5: Ale na skrzyżowaniu.
4: No tak, w obrębie skrzyżowania. Oczywiście tu się troszeczkę zmieniło, to znaczy może inaczej. To skrzyżowanie zachowuje siatkę tych dawnych traktów i ulic, no ale oczywiście jest już też w innym kształcie, także zabudowa, linia zabudowy się troszeczkę zmieniła, szczególnie od strony ulicy Kolskiej. Na dawnych planach mógłbyśmy w ten sposób powiedzieć, że on się znajdował właściwie bliżej trochę właśnie tej pierzei obecnej ulicy Kolskiej, czy jak gdyby z kraju ronda, no ale to jest też łudne, jak tego mówię, że no, co do metra nie jesteśmy tak naprawdę w stanie tego określić, no niemniej jednak ten kościółek generalnie znajdował się w obrębie tego obecnego skrzyżowania. Jeżeli już mówimy o tym, bo to pierwsze pytanie było o sprzedanie kościółka. Tu trzeba wyjaśnić, tak, no, bo był kościółek i ewangelicy go chcieli kupić. Był to dawny kościół szpitala Świętego Ducha. Instytucji, która powstała jeszcze w XV wieku, bo początek to była pierwsza fundacja, to był rok 1422. Przetrwała przez wiele wieków, ale z czasem, szczególnie już pod koniec XVIII wieku, zaczęła chylić się w tej dawnej formule ku upadkowi. Było to spowodowane wieloma czynnikami. No, po pierwsze, kiedy w 1793 roku miasto zajęli Prusacy, oni zaczęli dochodzić, co jest czyje, tak? Przecież ludzie się, a w szczególności interesowało ich, co jest skarbu państwa, bo automatycznie przyjmowało to państwo pruskie. A z historią tej szpitala Świętego Ducha przez wieki jak gdyby ona funkcjonowała w specyficznej formule. To znaczy, nie była to instytucja typowo kościelna, ale oczywiście miała w dużej mierze pewien wydźwięk religijny. W tym założeniu funkcjonowania Szpitala Świętego Ducha było tu też pewne wyjaśnienie. Była to instytucja, której nie leczono chorych. Był to dom schronienia. Tak? W przypadku Konickiego, tego szpitala, było to dom schronienia, czyli takiej opieki, tak? Przytułku dla starców, mieszkańców Konina, którzy, czy obywateli, jak to mówiono, Konina, którzy no, pod koniec życia często pozostawali samotni. No, zdarzało się tak, że nie było dzieci, tak, czy z jakichś tam powodów. No i wtedy ewentualnie mogli znaleźć schronienie właśnie w tym szpitalu. To zabudowania szpitalne, znaczy ta instytucja mieściła się właśnie też wokół obecnego ronda, tak, a właściwie na północnej jego, przepraszam, na południowej stronie, bo tak naprawdę to sprowadzało się do kilku budowli. Do kościółka, do tego domu szpitalnego, no i także takiego domu czy budynku, w którym miał zamieszkiwać ksiądz, który stał na czele tego, tak bym mógł to określić, tego szpitala, ponieważ z założenia właśnie w pierwotnej istocie tej fundacji, bo był to rodzaj fundacji, tak jak to rozumiano oczywiście w średniowieczu, było tak, że miał być po prostu ksiądz, wyświęcony kapłan, z tym, że decyzja, czy w ogóle ogólny zarząd nad tym szpitalem, czy pewna opieka, jak to właściwie to jest być może prawidłowe słowo, spoczywało na władzach miasta Konina. Wyglądało to w ten sposób, że formalnie to władze miejskie miały prawo wskazać księdza, który miał być, no, gdyby zarządzać, tak, tym szpitalem, być jego duchownym, z tym, że musiał to być wyświęcony ksiądz, no i zaakceptowany przez władze kościelne. Więc nie była to typowa instytucja, jak gdyby część parafii świętego Bartłomieja, tylko zupełnie odrębna instytucja. Przez wieki troszeczkę tak się stało, że w pewnym momencie zaczął ten szpital być traktowany jako troszeczkę taką część parafii i tu pewne wyjaśnienie. Nie chodziło o same zabudowania, bo do tego jeszcze było tam jakieś drobne zabudowania gospodarcze, ale także szpital dysponował pewnym majątkiem, kilkoma rolami na terenie miasta, ogrodami. Dysponował także pewną sumą kapitału, tak, ulokowanego gdzieś tam w formie takich zapisów na różnych dobrach, mniej lub bardziej odległych od miasta, czyli po prostu dysponował pewnym majątkiem, który miał zapewnić funkcjonowanie tego szpitala. Mówiąc krótko, Prusacy trochę się zorientowali, że właśnie tak naprawdę to ten szpital jest bardziej miejski, aniżeli kościelny, w cudzysłowie rzecz mówiąc, czy w pewnym uproszczeniu. No i zaczęli taki proces, który później prowadzono po 1615 roku, jak gdyby troszeczkę odseparowania, no właśnie, tego majątku szpitala od majątku konińskiej parafii. Ale wrócimy do tego wątku, jakie to miały konsekwencje w następnej audycji.
5: A następna audycja wyjątkowo za 2 tygodnie. Przede mną urlop, taki trochę wczesno jesienny, więc słyszymy się ponownie za 14 dni. To była historia Konina w Meloradiu. Pan Piotr Rybczyński, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego i Koniński Historyk.
4: Dziękuję, do widzenia.
5: A ja nazywam się Mateusz Krzesiński, także dziękuję i mówię do usłyszenia.
0: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Skarby Muzeum. Jesteśmy z naszym mikrofonem w Konińskim Muzeum w Konińskich Gosławicach. Dzisiaj spotykam się z panią Małgorzatą Szuman-Gorczycą. Dzień dobry.
6: Dzień dobry państwu.
1: W takim rytmie, można powiedzieć, stukania zegara, czy zegary, ten dźwięk, który wydają, to jak go określić?
6: To chyba tikanie jest.
1: Tikanie, to tylko tik-tok, tik-tok, tik-tak.
6: Tik-tak, tik-tak.
1: Tak, pamiętam, kiedyś był pan tik-tak, a zegar jego znak. No i zegary można oglądać w Konińskim Muzeum. Zegary właśnie ze zbiorów Muzeum.
6: Nie zegarki. Zegarki.
1: Zegarki. Tak, pani Małgorzata poprawia mnie, to nie są zegary, zegarki, to jest różnica zdecydowana, bo zdaje się, że zegary wcześniej były już, a zegarki pojawiły się później.
6: No troszeczkę tak, ale nie na tym różnica polega. Różnica polega na tym, że zegary to są te duże, te wiszące na ścianach, stojące na podłogach, na meblach, natomiast zegarki nosimy, że tak powiem, na sobie.
1: Na sobie. I przy sobie. To powtórzmy jeszcze raz. Zegarki ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie i wystawie też towarzyszy motto.
6: Tak, czas jest zbyt cenną rzeczą, aby mierzyć go byle jakim zegarkiem. I dlatego pokazujemy nie byle jakie zegarki.
1: No dobrze, to w takim razie opowiedzmy o tej wystawie. To są zegarki z XIX wieku, z pierwszej połowy XX wieku. Tak mi się wydaje, tak gdzieś sobie poczytałem, przygotowując się do naszej rozmowy, że w tych czasach zegarek, poza tym, że pokazywał, jaką mamy godzinę, i nie tylko, bo tych funkcji mogło być więcej, to był przede wszystkim ozdobą.
6: No to tak nie zupełnie tak, bo zegarek ozdobą przede wszystkim był w wieku XVIII i jeszcze wcześniej, gdy noszono go jako taki prestiżowy bibelot. Był dosyć duży i ciężki, w związku z tym noszono go na szyi. W XVIII wieku pojawiły się zegarki kieszonkowe. Jak sama nazwa wskazuje, były noszone w kieszonkach i towarzyszyły im bardzo ozdobne dewizki, a w miarę upływu czasu, w miarę przejścia w wiek XIX, bardzo postępowała technologia budowy zegarów. Bardzo się udoskonalały mechanizmy, bo pierwsze zegarki kieszonkowe miały taką dokładność do kilku godzin, więc to było, że tak powiem, mierzenie czasu było raczej iluzoryczne.
1: Czyli mogła być 12, a zegarek pokazywał 14?
6: Tak, myślę, że zegary słoneczne były dokładniejsze od tych kieszonkowych. Natomiast wiek XIX to już jest w pełni rozwinięta sztuka zegarmistrzowska. Powstają wielkie europejskie takie centra zegarmistrzowskie. Do dzisiaj jest takim centrum Szwajcaria i szwajcarski zegarek jest synonimem właśnie najwyższej jakości.
1: Czytałem, że gdzieś tam Polak maczał palce, jeżeli chodzi o pierwsze, zupełnie pierwsze zegarki.
6: Takie nie zupełnie pierwsze, ale bardzo wyjątkowe. Tak, to pan Czapek, uchodźca właśnie popowstaniowy z Polski, który początkowo do spółki z panem Patkiem współpracowali, później drogi panów się rozeszły, powstały dwie niezależne firmy, z których Patek nieprzerwanie działa do dzisiaj, a Czapek kilkanaście lat temu został, że tak powiem, reaktywowany. Ale to są właśnie takie zegarki robione w dużej mierze na indywidualne zamówienia, bardzo drogie, bardzo cenne i niezwykle precyzyjne.
1: Co możemy zobaczyć u nas na naszej wystawie, na które, gdzie no pewnie przy każdym eksponacie należy się zatrzymać i trochę podumać, przy których szczególnie nieco dłużej?
6: No, możemy zobaczyć właśnie wspomnianego Patka. Możemy zobaczyć fałszywki, bo te patki i czapki już w XIX wieku miały taką markę i taką renomę, że były fałszowane i my takie fałszerstwa na wystawie też mamy. Na pierwszy rzut oka nie widać tego, bo to złoty zegarek grawerowany, pięknie wyglądają. Natomiast jak się dokładniej przyjrzeć, to na przykład błędy w pisowni nazwiska wskazują, że to nie jest oryginalny wyrób. ale mówię, to taka ciekawostka. Oprócz tego, no najstarszy zegarek, jaki mamy w zbiorach, czyli pochodzący z przełomu XVIII na XIX wiek. Taka wielka, wielka cebula z londyńskiego zegarmistrza.
1: To się na szyi nosiło, tak?
6: Nie, te już nie. Te już nie. Nie, te na szyi noszone to były jeszcze większe i jeszcze cięższe i takiego niestety w zbiorach nie mamy. Natomiast to taka to ta przysłowiowa, kiedyś się mówiło na zegarki kieszonkowe właśnie, że cebule, to tak się popularnie na nie mawiało o nich, bo były po prostu bardzo duże. I ta też jest duża i ciężka. Nie jest specjalnie ozdobny, ale z racji swojego wieku jest cennym muzealnym eksponatem. Jest kilka szwajcarskich zegarków, kilka niemieckich zegarków. Są takie zegarki damskie, jubilerskie, bardzo pięknie zdobione emaliami, kamieniami wysadzane. Są zegarki patriotyczne z wizerunkami bohaterów narodowych naszych, ale są także dewiski, czyli cóż, różnego rodzaju zawieszki, które służyły właśnie do mocowania tego zegarka gdzieś właśnie przy tej kieszonce zabezpieczania, czy noszenia go na szyi. Tych dewizek była cała masa i różne rodzaje tych dewizek właśnie na naszej wystawie także pokazujemy. Ciekawostką jest taka bransoletka, która służyła do mocowania zegarka kieszonkowego. Na przełomie XIX-XX wieku zaczęły pojawiać się większe ilości zegarki kieszonkowe. Znaczy, przepraszam, naręczne.
1: A to prawda, że naręczne zegarki na początku były zarezerwowane dla pań?
6: Tak. Pierwsze zegarki były zarezerwowane dla pań, zresztą nosiły je bardzo sporadycznie. I w charakterze właśnie takiej bransoletki z taką ciekawostką, bo to nie było noszone. Zegarek nosiło się na łańcuszku. Mógł być noszony na szyi, ten łańcuszek mógł być długi, drapowany, różne dewizki, natomiast na ręku nie. To była taka rodzaj odmiana, taka ciekawostkowa bransoletka.
1: I ponoć, że też były takie wersje, że ten zegarek był ukryty, bo nie wypadało go ze sobą mieć czy spoglądać w jego kierunku, był ukryty pomiędzy zdobieniami.
6: Tak, bo to była właśnie bransoleta gdzieś tam w centralnym elemencie, pod wieczkiem był ukryty właśnie mechanizm zegarka. Ale mówię, to była raczej taka ciekawostka. Natomiast pierwsze zegarki takie naręczne powstały na przełomie XIX-XX wieku i właściwie przykro to mówić, ale to było powiązane z wojnami. Po prostu wojsko doceniło funkcjonalność zegarka noszonego na ręku. Łatwiej jest sprawdzić godzinę, jak tylko musimy podnieść ramię i zerknąć na wskazówki, niż wyciągać zegarek z kieszonki, otwierać kopertę i sprawdzać, która godzina. A w wojsku czasami ta szybka reakcja jest niezbędna, jakieś tam synchronizacje, prawda, i koordynacje wymagały precyzyjnego określania czasu. Stąd wojsko jakby doceniło praktyczność noszenia zegarka na ręku.
1: Powiem z autopsji, kilka lat temu dopiero sam to doceniłem, bo nie wiedzieć czemu, kupę czasu chodziłem po prostu z telefonem i musiałem go wyjmować z kieszeni, żeby zobaczyć, która jest godzina. W końcu kupiłem zegarek na rękę.
6: No właśnie, no i to tą drogą to szło, ale zanim zostały jakby wypracowane zegarki z bransoletką noszone właśnie na ręku, powstały urządzenia, które pozwalały nosić na ręku zegarek kieszonkowy. I mamy na wystawie właśnie taką bransoletkę.
1: Taka hybryda.
6: Tak, taka jest bransoletka z cęgowym mechanizmem, w który można było wstawić zegarek. Mamy

0: cęgów, także można było wprawiać tą bransoletkę zegarek o różnych rozmiarach. I to takie były właśnie te początki zegarków naręcznych, no ale one jako te bardziej praktyczne właściwie w tej chwili już wyparły zegarki kieszonkowe. A może szkoda, bo one były bardzo piękne.
1: No i potem pojawił się kwarc. Czy to też jeszcze, czy już nie na wystawie? Bo to wiek, a pierwsza połowa XX wieku, tak powiedzieliśmy w sumie na początku, czyli nie.
0: Właściwie już nie, chociaż...
1: To lata 60. zdaje się.
0: Tak. Chociaż jest taki zegarek, bo na najniższej półce gabloty wystawowej jest właśnie taki przegląd tych bardziej współczesnych różnych zegarków. I tam taki kwarcowy, jeden z tych starszych, właśnie taki się pojawia, ale to tylko w charakterze dekoracji.
1: A powiedzmy jeszcze o tych funkcjach, bo już w XIX wieku zegarki potrafiły mieć wiele funkcji, także eksponaty mają takie rzeczy?
0: Znaczy się tak, bo tak jak wspomniałam, ta technika zegarmistrzowska bardzo się szybko zmieniała. Pierwsze zegarki, te najstarsze, miały na przykład tylko jedną wskazówkę, więc tak jak wspomniałam, to ten pomiar czasu był dosyć taki swobodny. W miarę czasu upływania czasu doszła i druga wskazówka, został zamontowany sekundnik. Były takie zegarki, które, prawda, miały takie jakby pozytywki, kuranty, wydzwaniały godziny. I także tych różnych funkcji przybywało. Przybyły później stopery, także to tych coraz więcej funkcji w miarę jak się zegarmistrzostwo rozwijało, no a to co już potrafią zegarki kwarcowe, to osobna bajka.
1: A dzisiaj zegarki to są małe komputery tak naprawdę.
0: Tak. Mhm.
1: Bo pani pamięta, czy miała kontakt z nieco starszymi pokoleniami niż ja? Czy pamięta pani, jakie oni nosili zegarki? Czy jeszcze zdarzało się, że na przykład kieszonkowe pani widziała, że ktoś, jakiś pan starszy wyciąga i sprawdza?
0: No niekoniecznie starszy pan. W momencie poznania mojego wtedy przyszłego męża nosił on zegarek kieszonkowy.
1: Był młodym panem zupełnie.
0: Był młodym wtedy panem. Teraz już jest starszym i nosi zegarek na ręku.
1: Który zegarek, to subiektywna oczywiście ocena, ale prezentuje największą wartość artystyczną?
0: Czy może nie mówmy o wartości artystycznej, może powiedzmy o zegarku, który wzbudza jakby największe zainteresowanie. Myślę, że takim jest zegarek w kształcie żuczka czy chrabąszcza, jak to tam nazwiemy. W drugiej połowie XIX wieku w biżuterii panowała taka moda właśnie na insekty. I był to jeden z bardzo popularnych motywów. Broszki w kształcie wszelkiego rodzaju muszek, pszczółek, chrabąszczyków,
1: pająków,
0: motylków, ważek. I to była bardzo, bardzo szeroka gama ozdób. I ta moda dosięgnęła także zegarków. I my mamy właśnie taki bardzo piękny szwajcarski zegarek w kształcie żuczka. Noszony był na szyi, bo to ciężkie dosyć. Emaliowane skrzydełka, wysadzane diamentami, oczka z rubinów. Bardzo piękny i efektowny zegareczek.
1: Bardzo dziękuję. Zapraszamy do obejrzenia wystawy na żywo osobiście. Do kiedy jest otwarta?
0: Na pewno do końca tego roku.
1: Jeszcze raz zapraszamy. Zegarki ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie do oglądania na wystawie czasowej w Konińskim Muzeum. Kuratorka tej wystawy pani Małgorzata Szuman-Gorczyca. Dziękuję pani bardzo.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: A za nami kolejne wydanie audycji Skarby Muzeum. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Radio Konin. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni, leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę pójść na wizję o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

0: Μέλο. Μέλο Ράδιο.
1: Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.